0: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem na premiera. Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Ewelina Walczak. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12% głosów, a Monika Piątkowska 37,88%. To oficjalne dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
2: Pan Łukasz Gibała zdobył 161,184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98,306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
0: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Do czasu ślubowania Gibały swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński w TVP Info powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować kolejne decyzje. Przypomnijmy, w niedzielę rano do służb ochrony państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
4: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
3: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
4: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
3: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami w związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie. Dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
0: Niepokojące wieści o stanie zdrowia papieża. Podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. W najbliższych dniach podda się operacji jego usunięcia. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak gorsze wieści. Do środy raczej pochmurno i wietrznie.
5: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Od dziś do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności.
1: A co w regionie?
6: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Wielkopolskim przekazuje właśnie wszelkim jednostkom edukacyjnym w regionie przygotowaną przez ekspertów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji procedurę reagowania w szkole lub przedszkolu po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza, ogłoszeniu alarmu i jego odwołaniu. Do wschodniej granicy mamy daleko, jednak musimy wszyscy dmuchać na zimne i być przygotowani na każdą ewentualność. Taka instrukcja jest także dostępna dla wszystkich cywili. Można ją znaleźć choćby na samorządowych stronach, m.in. Urzędu Gminy Krzymów. Nie tylko Konin ma swoją kartę ze zniżkami. Mieszkańcy Turku też mogą korzystać ze specjalnego programu pod nazwą Turkowska Karta Mieszkańca. Oferuje ona rabaty sięgające nawet 50% na różnorodne usługi miejskie oraz u lokalnych przedsiębiorców. Posiadacze karty zapłacą mniej m.in. za bilety i karnety na krytą pływalnię, grotę solną, siłownię czy latem na wodny plac zabaw w ośrodku sportu i rekreacji. Ulgi obejmują również seansy w kinie Tur, wybrane zajęcia w Miejskim Domu Kultury, ofertę Muzeum Miasta Turku. Dodatkowo karta uprawnia do zniżek u prywatnych partnerów akcji w całym mieście. Wśród nich znajdują się punkty gastronomiczne, siłownie, gabinety kosmetyczne i masażu, biuro rachunkowe czy firmy oferujące usługi klimatyzacyjne oraz warsztaty artystyczne. Miasta takie jak Konin czy Turek przy pomocy kart mieszkańca chcą przekonać zwłaszcza niezameldowane osoby, by płaciły podatki na rzecz miejsca, w którym rzeczywiście na co dzień przebywają. W Ruminie stanęła nowa wiata rowerowa ze stojakami. To inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego i jak widać dobrze wykorzystywana. Z taką inicjatywą wyszli mieszkańcy gminy Starmiasto, wskazując potrzebę stworzenia miejsca, w którym można byłoby wygodnie zostawić rowery. Wiata ma 20 stanowisk rowerowych i zapewnia zadaszone miejsce do pozostawienia jednośladów. To niewielka, ale praktyczna inwestycja, która z pewnością przyda się mieszkańcom Rumina i wszystkim osobom korzystającym z rowerów. Dom Kultury w Golinie organizuje przegląd piosenki patriotycznej skierowany do dzieci i młodzieży. Wydarzenie ma na celu wspólne celebrowanie polskiej muzyki, tradycji oraz postaw patriotycznych. Przegląd odbędzie się 4 listopada o godzinie 12 w siedzibie Golińskiego Domu Kultury. Występy podzielono na kategorie wiekowe. Przedszkola i zerówki zaprezentują się w formacjach grupowych. Natomiast uczniowie klas od 1 do 4 oraz od 5 do 8 wystąpią jako soliści lub w duetach. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w tym festiwalu jest przesłanie karty zgłoszeniowej z wymaganymi zgodami oraz podkładu muzycznego w formacie MP3 na adres e-mail Domu Kultury w Golinie. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 października. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej placówki pod adresem dkgolina.pl.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Poniedziałek z chmurami, ale i rozpogodzeniami. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. W górach na zachodzie i wybrzeżu może też mocno wiać. Na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni.
1: Konin FM 104.1.

0: Dołącz do sieci kurierów współpracujących z DPD. Poczuj ten beat. Swobodnie planuj dzień i działaj w swoim rytmie. Małe rejony, gwarancja zleceń czekają na ciebie. Zgłoś się na karierakuriera.pl.
1: Kariera kuriera się zaczyna w DPD.
2: Reklama.
3: A co w regionie?
4: W ostatnim czasie policjanci z Komendy Miejskiej w Koninie znów walczą z falą prób oszustw metodą na wnuczka oraz na wypadek drogowy. Do dyżurnego jednostki wpłynęła niedawno seria zgłoszeń od mieszkańców miasta. Funkcjonariusze nie wykluczają jednak, że przestępcy mogą próbować wyłudzać pieniądze także na terenie całego powiatu konińskiego. Dzwonią oni do potencjalnych ofiar i informują o rzekomym zdarzeniu drogowym z udziałem kogoś z bliskiej rodziny. Następnie żądają natychmiastowego przekazania gotówki z przeznaczeniem na kaucję, wynagrodzenia adwokata lub pokrycie innych fikcyjnych kosztów. Prawdziwe służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne niespełnianie telefonicznych próśb finansowych. Wszelkie niepokojące sygnały należy od razu weryfikować poprzez osobisty kontakt z krewnymi. Mundurowi proszą o przestrzeganie seniorów przed zagrożeniem oraz o niezwłoczne powiadamianie policji pod numer alarmowy 112 w przypadku każdego podejrzenia próby oszustwa. W Licheniu odbędzie się niecodzienne spotkanie pod hasłem Wersja Robocza 2.
5: Ile razy dziennie sięgasz po telefon, a ile razy zdarza ci się bezmyślnie scrollować, mimo że wcale nie miałeś tego robić? I najważniejsze pytanie, kiedy ostatni raz byłeś naprawdę offline?
6: Już niedługo spotkamy się w Licheniu, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Będzie msza święta, konferencja, warsztaty z psychologiem oraz wspólny czas, żeby przemyśleć, jak ten świat cyfrowy wpływa na naszą codzienność.
7: Czy odłożenie telefonu na kilka godzin to dla ciebie panika, czy może jednak ulga? Sprawdźmy to razem. Do zobaczenia w Licheniu na wersji roboczej 2.
4: Mówiły Patrycja Nawrocka, Wiktoria Deselska i Nadia Lisowska z Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Wydarzenie odbędzie się 28 listopada. Szczegółowe informacje można znaleźć m.in. na stronie internetowej Powiatu Konińskiego oraz Licheńskiego Sanktuarium. Trwają prace związane z oczyszczeniem fosy wokół zabytkowego Spichlerza w parku w Tuliszkowie. Poza pracami w samym zbiorniku przewidziano również remont alejek spacerowych w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz naprawę elementów małej architektury, czyli ławek i koszy na śmieci, a także remont balustrady drewnianej przy kładce nad kanałem dopływowym do zbiornika. Zadanie ma zostać wykonane w terminie 10 miesięcy za ponad 381 tysięcy złotych. W Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard w Koninie odbędą się dwudniowe warsztaty stworzenia słuchowiska. Zajęcia odbędą się 16 i 17 listopada w godzinach od 8.30 do 14.30 w sali multifunkcyjnej Oskardu. Oferta skierowana jest do wszystkich osób od 12 roku życia, które interesują się teatrem, pracą z głosem oraz realizacją dźwięku. Uczestnicy przejdą przez pełny proces produkcyjny, od przygotowania tekstu po nagrania przed mikrofonem. Inspiracją dla powstającej audioprodukcji będzie lokalna legenda opowiadająca o powstaniu Konina. Warsztaty poprowadzą dramatopisarka Karolina Pesta oraz kompozytor Jakub Śliwiński, którzy przybliżą tajniki kreowania warstwy dźwiękowej oraz interpretacji tekstu. Finałowym etapem projektu będzie profesjonalna postprodukcja zarejestrowanego materiału audio. Gotowe słuchowisko zostanie potem w całości opublikowane w internecie.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: FM.
1: Ruszyła druga edycja konkursu Kobiet za osobowość Konina. Wydarzenie organizują wspólnie prezydent miasta oraz Konińska Rada Kobiet. Celem inicjatywy jest wyłonienie i docenienie pań, które swoją codzienną pracą wywierają pozytywny wpływ na życie lokalnej społeczności. Kandydatki mogą reprezentować różne dziedziny, w tym kulturę, sport, naukę, biznes, edukację, a także działalność społeczną czy charytatywną. Ograniczeń nie stanowią ani wiek, ani wykonywany zawód, ponieważ kluczowe znaczenie mają podejmowane działania oraz ich realne efekty dla mieszkańców. Zgłoszenia do udziału w plebiscycie przyjmowane są do 26 października. Formularz można pobrać z sieci, a wypełnione dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną lub osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego. Nazwisko laureatki zostanie oficjalnie ogłoszone w trakcie uroczystej gali zaplanowanej na listopad. Wydarzenie odbędzie się w Konińskim Centrum Kultury. 11 listopada na scenie kłodawskiego Goku zaprezentuje się dwoje wspaniałych artystów. Pianistka Żuzanna Pietrzak oraz skrzypek Michał Skibiński. Koncert odbędzie się z inicjatywy

0: inicjatywy burmistrza Piotra Michalaka przy wsparciu miasta i gminy Kłodawa oraz Gminnego Ośrodka Kultury, dzięki czemu wstęp na to wydarzenie będzie bezpłatny. Wraz ze Stowarzyszeniem Kłodawskie Dwory zapraszamy za miesiąc 11 listopada o godzinie 16:30 do Kłodawy. W Wielkopolsce realizowany jest bezpłatny program Aktywni mimo raka, dedykowany osobom po przebytej chorobie nowotworowej lub w trakcie leczenia. Projekt skierowany jest do mieszkańców regionów w wieku od 18 do 64 lat, którzy pracują zawodowo lub posiadają status osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Uczestnicy mogą skorzystać z fizjoterapii, poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych konsultacji z dietetykiem. Program obejmuje także moduł rehabilitacji zawodowej w formie warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego, radcę prawnego i socjologa zdrowia. Wsparcie udzielane jest m.in. w Koninie i jest całkowicie bezpłatne, a za organizację takiej kompleksowej rehabilitacji odpowiada Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. W Licheńskim Sanktuarium trwa październikowy czas modlitwy różańcowej, która zajmuje wyjątkowe miejsce w historii właśnie Lichenia, nawiązując bezpośrednio do objawień z 1850 roku. Wyrazem tej tradycji jest m.in. złoty różaniec z perłami darowany przez papieża Jana Pawła II, który znajduje się przy cudownym obrazie w bazylice. W tym roku w sanktuarium realizowane są dwie specjalne inicjatywy modlitewne. Pierwszą z nich jest różaniec pielgrzymów, podczas którego odczytywane są intencje nadsyłane przez wiernych i dobroczyńców. Drugą stanowią nabożeństwa pod hasłem Z rodzinami i za rodziny, połączone ze wspólnym trzymaniem symbolicznego dużego różańca procesyjnego. Rozpoczął się sezon jesiennych infekcji, w którym wzrasta zagrożenie zachorowaniem na grypę. Choroba ta wywołuje nie tylko gorączkę i osłabienie, ale może prowadzić do groźnych powikłań, takich jak zapalenie płuc czy mięśnia sercowego, ostrzegają inspektorzy sanepidu z Koła. Szczególnie narażone na ciężki przebieg są osoby zmagające się z przewlekłymi schorzeniami. Lekarze z Wielkopolski przypominają, że najskuteczniejszym sposobem ochrony przed wirusem oraz jego skutkami pozostaje coroczne szczepienie ochronne. Preparat przeciwko grypie można przyjąć bezpiecznie podczas jednej wizyty razem ze szczepionką przeciw COVID-19, pneumokokom lub wirusowi RSV. W czwartek będziemy obchodzić smutną datę, Dzień Dziecka Utraconego. W związku z tym, jak co roku, 15 października w południe na cmentarzu komunalnym w Koninie Morzysławiu odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych. W ceremonii udział wezmą kapłan, przedstawiciel Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Konińskie Centrum Kultury organizuje 45. edycję jesiennych spotkań recytatorów i zaprasza jeszcze do zapisów. Konkurs został podzielony na dwie osobne części. Jesienne spotkania z poezją odbędą się 21 października, natomiast jesienne spotkania z prozą zaplanowano na 27 listopada. Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z Konina oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i powiatu konińskiego. Aby wziąć udział w rywalizacji, należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową. Termin nadsyłania dokumentów na część poetycką upływa w najbliższą środę, 14 października, a na część prozaiczną 20 listopada. Zgłoszenia można wysłać tradycyjną pocztą na adres siedziby KCK przy ulicy Przemysłowej 3D w Koninie lub dostarczyć w formie elektronicznej e-mailem. Szczegóły u organizatora oraz na stronie kckkonin.pl.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: A co w regionie?
1: W szpitalu w Turku ruszyła najnowocześniejsza w Wielkopolsce pracownia zaburzeń snu. Placówka działa w strukturze oddziału chorób wewnętrznych, a do życia powołał ją pełniąc obowiązki dyrektora szpitala doktor nauk medycznych Cezary Chmielecki. Diagnostyka odbywa się w specjalnie przygotowanych jednoosobowych pokojach zapewniających pełne wyciszenie oraz maksymalne zaciemnienie okien. Wszelkie procedury medyczne są realizowane w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, a aktualny czas oczekiwania na badanie wynosi około 2 tygodni. Nadzór merytoryczny nad wynikami sprawuje dr Wojciech Kuczyński. To pierwszy w kraju specjalista legitymujący się tytułem eksperta medycyny snu przyznawanym przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem. Szpital w Turku, jak wiele innych w Wielkopolsce, boryka się z problemami finansowymi. W związku z tym placówka musi poszukiwać bardziej dopasowanych do potrzeb pacjentów specjalizacji. W Kleczewie odbędzie się 27. edycja wielkopolskiego konkursu na monodram Młodzi Koryfeusze. Organizatorzy, w tym Centrum Kultury i Sztuki z Konina, kierują to wydarzenie do opiekunów oraz instruktorów pracujących z młodymi adeptami sztuki aktorskiej w wieku od 6 do 15 lat. Przypominają przy tym, że choć ten gatunek teatralny bywa uznawany za trudny, świetnie współgra z naturalną dziecięcą ekspresją. Doświadczenia zebrane podczas ćwierćwiecza historii turnieju pokazują, że forma jednoosobowego występu bliska jest spontanicznym zabawom i dziecięcej kreatywności. Przegląd stanowi przestrzeń do zaprezentowania scenicznego talentu najmłodszych. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 6 listopada w Kleczewie. Wszyscy chętni do wzięcia udziału mają czas na przesłanie swoich zgłoszeń jeszcze do 23 października. W gminie Kazimierz-Biskupi rusza wielka inwestycja związana z rewitalizacją obszarów poprzemysłowych, a chodzi o projekt, który ma zniwelować negatywne skutki działalności sektora wydobywczo-energetycznego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 58 milionów 400 tysięcy złotych, a jego głównym celem jest przywrócenie terenu mieszkańcom i stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej. W ramach zaplanowanych robót powstaną nowoczesne boiska, infrastruktura lekkoatletyczna, zmodernizowany zostanie stadion z zapleczem oraz 2 pump tracki. Mieszkańcy zyskają też ścieżki rowerowe, trasy spacerowe, zagospodarowane zbiorniki wodne i 2 wodne place zabawy. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie zaprasza uczniów oraz nauczycieli na Dzień Młodego Inżyniera. Wydarzenie o charakterze popularno-naukowym odbędzie się 20 października, a chodzi w nim o zapoznanie młodzieży z dynamicznym światem nauki, nowoczesnych technologii oraz inżynierii. Organizatorzy przygotują bogaty program obejmujący liczne wykłady, pokazy oraz zajęcia praktyczne. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zagadnienia z zakresu robotyki, sztucznej inteligencji, druku i modelowania 3D, elektrotechniki oraz nanotechnologii. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach warsztatowych obowiązują zapisy. Szczegóły w ANS Konin.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lepiej.

0: 20 tysięcy mundurowych rusza na patrolę, ciąg dalszy kontroli. Pacjent rzucił się na medyka w świętokrzyskim szpitalu. Skierowanie na CITO to coraz częściej fikcja. Powrót limitów z NFZ uderza w diagnostykę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Ewelina Walczak. 117 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety, nakulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiała albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada m.in. kontrole i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie sprawdzać podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
0: I jak podkreśla, ostatnie ataki to nie była zorganizowana grupa, żaden challenge, choć głównie młodych ludzi łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. Chwilę grozy w szpitalu w Skarżysku Kamiennej, gdzie 60-letni pacjent zaatakował nożem jednego z pielęgniarzy. Życiu poszkodowanego medyka na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został już odizolowany i trafił do szpitala psychiatrycznego, a dokładne okoliczności ataku wyjaśnia teraz policja. Skierowanie na CITO traci na znaczeniu. Prawie milion Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie milion chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia. To bezpośredni efekt wiosennego przywrócenia limitów finansowanych przez fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów. Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
3: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
0: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei lekarze apelują, nie zbierajmy grzybów, których nie znamy. Sezon trwa, ale szukając grzybów nie polegajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
4: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki. Unikamy natomiast okazów bardzo młodych i starych. Wszelkie aplikacje traktujmy raczej jako ciekawostkę, na pewno nie jako wyznacznik w rozpoznawaniu gatunków.
0: Zebrane grzyby zawsze można też przynieść do sanepidu. Tam fachowcy powiedzą nam, czy są jadalne, czy nie. I jeszcze maksymalne ceny paliwa na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. 97 groszy. Benzyny 98 7 zł. I 85 groszy. A maksymalna cena dla oleju napędowego to 8 zł. I 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny Paliwa Niżej.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Mokro może być dzisiaj. Jutro będzie przerwa od deszczu prawdopodobnie i pojutrze może znów wróci deszcz. 11 stopni to temperatura prognozowana na dzisiaj dla Wielkopolski, na jutro 13 kresek, a teraz mamy w Wielkopolsce 8, wiatr od 14 do 27 km na godzinę i będzie przyspieszał, a ciśnienie 1015 hektopaskali i będzie spadało.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek. Po siódmej już za moment o ogrodzie bez kantów, czyli o spotkaniu autorskim, które dziś odbędzie się w kole. Nieco później o strażakach z gminy Lądek, którzy będą...

0: Warszawska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kole zaprasza już dzisiaj do czytelni przy ulicy Kolejowej 19 na wyjątkowe spotkanie autorskie z Tomaszem Jankowskim. Będzie ono poświęcone jego twórczości, a konkretnie publikacji w Ogrodzie bez kantów. Podczas wydarzenia wiersze autora przeczyta Maria Ugarenko-Kupińska, a oprawę muzyczną zapewni Jacek Dziedziczak. Zapraszamy do Kolskiej Biblioteki dzisiaj na 16:30, wstęp wolny. Tak na marginesie, w kolejnych godzinach poranka opowiem jeszcze o dwóch innych ciekawych spotkaniach z autorami, które odbędą się w najbliższym czasie.
1: Reklama. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
7: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
10: Muzyka i głos AI.

0: be the one, Mona Lisa.
1: Kartka z kalendarza.
2: Dzisiaj 12 dzień października, poniedziałek. Imieniny obchodzą Maksymilian i Witold, czyli co? Wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Dzień Kolumba w Ameryce, a także Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu oraz Dzień Bezpiecznego Komputera. Czyli z jednej strony wielkie odkrycie geograficzne, a z drugiej przypomnienie, żeby zadbać o swoje stawy i bezpieczeństwo w internecie. Szczególnie to ostatnie warto potraktować poważnie. Aktualizację systemu, mocne hasła i ostrożność przy podejrzanych wiadomościach mogą oszczędzić naprawdę sporo kłopotów.
1: Kartka z kalendarza.
2: W 1492 roku Krzysztof Kolumb dotarł do wyspy Guanahani na dzisiejszych Bahamach. Wierzył, że odkrył zachodnią drogę do Azji, tymczasem jego wyprawa rozpoczęła nowy rozdział w historii kontaktów Europy z Ameryką. Dla rdzennej ludności oznaczało to również początek epoki podbojów i kolonizacji. Właśnie tę datę upamiętnia obchodzony w Stanach Zjednoczonych Dzień Kolumba. W 1810 roku w Monachium odbył się ślub bawarskiego następcy tronu Ludwika z księżniczką Teresą. Zorganizowane z tej okazji publiczne uroczystości i wyścigi konne zapoczątkowały tradycję Oktoberfestu, czyli największy festiwal piwa na świecie zaczął się od królewskiego wesela. I to takiego, które Bawarczycy wspominają już od ponad 200 lat. W 1920 roku w Rydze Polska oraz sowiecka Rosja i Ukraina podpisały preliminaria pokojowe i umowę o rozejmie. Był to jeden z ostatnich etapów wojny polsko-bolszewickiej. Walki miały ustać 18 października, a ostateczny traktat pokojowy podpisano w marcu następnego roku. W 1931 roku w Rio de Janeiro odsłonięto monumentalny pomnik Chrystusa Odkupiciela. Figura na szczycie góry Corcovado ma około 30 metrów wysokości, a razem z cokołem niemal 40. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie panoramę Rio bez tej charakterystycznej postaci z szeroko rozłożonymi ramionami. W 1943 roku rozpoczęła się bitwa pod Lenino. Po raz pierwszy do walki weszła sformowana w Związku Radzieckim pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, dowodzona przez generała Zygmunta Berlinga. Starcie zakończyło się ciężkimi stratami polskich żołnierzy. W 1964 roku Związek Radziecki wystrzelił statek kosmiczny Wschód-1. Po raz pierwszy w historii na orbitę okołoziemską poleciało jednocześnie trzech ludzi. I był tu pewien problem. Kabina była tak ciasna, że kosmonauci musieli lecieć bez skafandrów ciśnieniowych. Z punktu widzenia BHP pomysł raczej daleki od ideału, ale no cóż, takie były czasy. W 2002 roku na indonezyjskiej wyspie Bali doszło do jednego z najtragiczniejszych zamachów terrorystycznych w historii tego kraju. Eksplozje w popularnej dzielnicy turystycznej zabiły 202 osoby.
3: Konin FM.
4: Konin FM 104.1.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 1.
1: Reklama. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Ruszył turniej tenisowy w Wuhan, ostatni tysięcznik WTA w tym sezonie. Zobaczymy w nim ostatecznie trzy polskie singlistki. Magda Linet odpadła w eliminacjach, Magdalena Fręch też, ale dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana i dziś rano zagra z Mananchayą Savankiao z Tajlandii. Jeśli wygra, to w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek, która ma wolny los w rundzie pierwszej. Maja Chwalińska na początek zagra z Egipcjanką Majar Sheriff. A w Shenzhen trwa męski tysięcznik. Do 1/8 finału awansował Hubert Hurkacz, który pokonał wczoraj Chińczyka i Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
3: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać. Natomiast dzisiejszy przeciwnik też grał bardzo agresywnie, dobrze serwował i nie było łatwo wejść w rytm i dlatego też się troszkę ciężej grało. Natomiast kolejne dobre zwycięstwo i walczę dalej.
2: O ćwierćfinał Hurkacz zagra jutro. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Legia Warszawa jako jedyny zespół w Ekstraklasie nie przegrała jeszcze w tym sezonie meczu. W 10. kolejce zespół Marka Papszuna pokonał Wisłę Kraków 2-0.
4: Byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji. Strzeliliśmy dwie bramki. Nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na zbyt wiele. Właściwie tam jedna, dwie może jakieś drobne sytuacje. 4 razy w ogóle doszli do jakichkolwiek możliwości, które mogły przynieść bramkę. My chyba, tak licząc na szybko, doszliśmy do 12.
2: Legia w tabeli jest trzecia, ma tyle samo punktów co Lech Poznań i 3 mniej od Górnika Zabrze. W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Max Verstappen z drugim zwycięstwem z rzędu. Kierowca Red Bulla był bezkonkurencyjny w wyścigu Formuły 1 Grand Prix Singapuru. Holender był najszybszy także w sobotnim sprincie. To jego 73. wygrana w karierze. Drugi był wczoraj Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Kimi Antonelli z Mercedesa, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. I jeszcze siatkówka. Projekt Warszawa wygrał 5. edycję międzynarodowego turnieju Bogdanka Volley Cup. W finale pokonał gospodarzy z Lublina 3-1.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Tego jeszcze nie było. W powiecie słupeckim druhowie będą gotować, a właściwie to pokazywać, jak nie marnować jedzenia. Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku pozyskała dotacje na zakupy i działania edukacyjne. Środki zostaną przeznaczone na zakupy małej mobilnej kuchni warsztatowej. Sprzęt ma służyć do organizacji specjalnych warsztatów poświęconych tematyce niemarnowania żywności. Przedstawiciele straży podkreślają, że ich praca to nie tylko wyjazdy do akcji ratowniczych i niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia. Mobilne zaplecze kulinarne stanie się nowoczesnym narzędziem do edukacji i integracji mieszkańców.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
7: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.

0: Dzisiaj od 9 do 13 bez energii będzie część spławia. W tych samych godzinach wyłączenia zaplanowano także w Borkach. Obie przerwy mają potrwać 4 godziny, a więc według harmonogramu dostawy energii powinny zostać przywrócone około 13. I to już wszystkie zgłoszone na dzisiaj planowane wyłączenia. Poniedziałek zaczynamy więc bez większych energetycznych rewolucji, przynajmniej według zapowiedzi.
1: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
2: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
5: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
7: Znamy pierwsze ruchy nowego prezydenta Krakowa. Są nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera. Nastolatki bez dostępu do TikToka. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.
8: Wiadomości Konin FM.
7: Ewelina Walczak. Zwycięzca uzupełniających wyborów na prezydenta Krakowa ma już plan na najbliższe dni. Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
9: Szykujemy, rozmawiam ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
7: Mówi Łukasz Gibała. Nowy prezydent zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
10: Premier o możliwym zagrożeniu został poinformowany wczoraj rano. Rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński kilka godzin później przekonywał, że sprawa była na tyle poważna, że rządzący zdecydowali się ujawnić informacje o niej opinii publicznej. Podobnych gróźb jest dużo, ale Służba Ochrony Państwa, która pierwsza oceniała zgłoszenie o zagrożeniu, uznała, że jest ono prawdopodobne.
11: Oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
10: Mówił Jacek Dobrzyński jeszcze przed informacją o zatrzymaniu mężczyzny. Według Gazety Wyborczej zapowiedź zamachu miała zawierać dane dotyczące adresów, pod którymi mogą przebywać premier i wicepremier oraz ich planów w najbliższym czasie. Dlatego sygnał został potraktowany wyjątkowo.
7: Będzie nowa ustawa, która skutecznie będzie chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych i to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. Polska propozycja ma być omawiana też w Komisji Europejskiej i na pewno czeka polski rząd batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i z Tarnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
12: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
7: Odcinkowy pomiar zostanie też przeniesiony na obwodnicę Gdańska. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata lub laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji i od 1969 roku jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie i nie jest ono formalnie Nagrodą Nobla.
8: Konin FM. Pogoda.
0: 11 stopni to temperatura prognozowana na dzisiaj dla Konina i może popadać. Jutro może nie popadać i będzie cieplej, 13 kresek, a pojutrze znów może popadać. Taki to będzie tydzień i szary, i bury. 8-9 stopni to temperatura w tym momencie w Wielkopolsce. Wiatr minimalnie przyspiesza, już 14, w porywach 29 km na godzinę i ciśnienie 1015 hektopaskali.
13: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Dzień dobry w poniedziałek. Posiadaczom konińskiej karty mieszkańca przypominam, że co roku trzeba przedłużać jej ważność, a już za chwilę opowiem o tym, jakie możliwości daje turkowska karta mieszkańca. Po ósmej także o zajęciach samoobrony dla mieszkanek koła. Za tydzień ruszy nowy cykl zajęć. W tej godzinie również o patriotycznym festiwalu w Golinie. A co przed dziewiątą? Przed dziewiątą biblioteka i kolejne fajne autorskie darmowe spotkanie.

0: Nie tylko Konin ma swoją kartę ze zniżkami. Mieszkańcy Turku też mogą korzystać ze specjalnego programu pod nazwą Turkowska Karta Mieszkańca. Oferuje ona rabaty sięgające nawet 50% na różnorodne usługi miejskie oraz u lokalnych przedsiębiorców. Posiadacze karty zapłacą mniej m.in. za bilety i karnety na krytą pływalnię, grotę solną, siłownię czy latem na wodny plac zabaw w ośrodku sportu i rekreacji. Ulgi obejmują również seanse w kinie Tur, wybrane zajęcia w Miejskim Domu Kultury oraz ofertę miasta, Muzeum Miasta Turku. Dodatkowo karta uprawnia do zniżek u prywatnych partnerów akcji w całym mieście. Wśród nich znajdują się punkty gastronomiczne, siłownie, gabinety kosmetyczne i masażu, biuro rachunkowe czy firmy oferujące usługi klimatyzacyjne oraz warsztaty artystyczne. Miasta takie jak Konin czy Turek przy pomocy kart mieszkańca chcą przekonać zwłaszcza niezameldowane osoby, by płaciły podatki na rzecz miejsca, w którym rzeczywiście na co dzień przebywają.
1: Konin FM. Konin FM.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

0: Smart. 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
5: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji w Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13 72 lub na stronie www.

szkole rusza bezpłatny kurs samoobrony pod nazwą Bezpieczna Kobieta, przeznaczony dla mieszkanek miasta. Zajęcia mają na celu budowanie pewności siebie oraz poznanie własnych sił fizycznych i technik obronnych. Cały cykl szkoleniowy obejmuje 7 spotkań, które będą odbywać się regularnie w każdy poniedziałek o 19:00. Pierwszy trening zaplanowano na 19 dzień października, a całość zadania jest współfinansowana ze środków budżetowych gminy miejskiej Koło. Zajęcia będą realizowane w kole przy ulicy Składowej 5. Aby wziąć udział w darmowym szkoleniu, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem 726 756 245.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Próba generalna przed startem siatkarskiej Ekstraklasy dla Projektu Warszawa. Brązowi medaliści poprzedniego sezonu w półfinale Bogdanka Volley Cup pokonali Volley Lublana 3-1, a w finale gospodarzy z Lublina także 3-1, mówi atakujący projektu Bartosz Gomułka.
10: W obu meczach troszkę taki niemrawy początek z tej strony, ale no na pewno fajnie się sprawdzić przed sezonem na pełnej hali, bo to wiadomo, że też ludzie jakoś tam dodatkowo presję czy stresy powodują, więc fajnie było się sprawić na pełnej hali. Czekamy, już nie możemy doczekać piątku na pierwszy mecz z Rosztynem. Mam nadzieję, że hala na Trowarze będzie pełna.
9: Bogdanka Luk Lublin w finale przegrała, ale trzeba zaznaczyć, że grała bez liderów Wilfredo Leona i Rana Takahashiego. W tym sezonie zamierzamy walczyć o pełną pulę, mówi atakujący Kevin Sasak.
11: Zdajemy sobie sprawę, jak mocna w tym sezonie będzie ta Euroliga, ale myślę, że też mamy swoje atuty i będziemy starać się walczyć o medale, walczyć o Super Puchar, walczyć w Pucharze Polski i również walczyć w Lidze Mistrzów.
9: Nowy sezon ligowy ruszy w Polsce w piątek. Legia Warszawa górą w klasyku piłkarskiej Ekstraklasy. Stołeczny zespół po golach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego pokonał Wisłę Kraków 2-0. Legia jest jedyną drużyną, która nie przegrała w tym sezonie meczu, ale w tabeli jest trzecia za Górnikiem Zabrze i Lechem Poznań. W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin

0: przegrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. W Anglii wciąż znakomicie spisuje się Manchester City, który wygrał wszystkie mecze. Wczoraj w hicie kolejki pokonał Liverpool 3-0. Dla The Reds była to pierwsza porażka w sezonie. Broniący tytułu Arsenal wygrał w sobotę z Leeds 2-1 i do City w tabeli traci 3 punkty. Piłkarki ręczne z Lublina 33. sezon z rzędu zagrają w europejskich pucharach, w tym sezonie w Lidze Europejskiej, bo w decydującej rundzie eliminacji MKS wyeliminował Piotrkowie. Wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim Lublinianki wygrały 32-27, a u siebie różnicą 12 bramek. W Lidze Mistrzów Polskę reprezentować będzie Zagłębie Lubin.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Kultury w Golinie organizuje przegląd piosenki patriotycznej skierowane do dzieci i młodzieży. Przegląd odbędzie się 4 listopada o 12 w siedzibie Golińskiego Domu Kultury. Występy podzielono na kategorie wiekowe. Przedszkola i zerówki zaprezentują się w formacjach grupowych, natomiast uczniowie klas od 1 do 4 oraz od 5 do 8 szkoły podstawowej wystąpią jako soliści lub w duetach. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 października, a szczegóły dostępne są na stronie internetowej placówki pod adresem dkgolina.pl.
1: Golin FM.
2: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za Ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a Ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
6: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Muzyka i głos AI.

0: że lokalnie.
1: Budzimy
2: wschodnią Wielkopolskę.
3: Miejska Biblioteka w Koninie zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Paulą Klamą. Bohaterka wieczoru to architekt, arteterapeutka i poetka. Szybko zyskała uznanie, określając tworzoną przez siebie twórczość jako poezję inżyniersko-angeologiczną. Jej teksty łączą motywy architektoniczne, jogowe oraz anielskie. Poetka wydała do tej pory 2 tomiki. Klamka upadła i 7 grzechów osób pełnosprawnych. Podczas nadchodzącego spotkania uczestnicy poznają kulisy łączenia słowa z grafiką. Artystka zaprezentuje swoje prace w nietypowej formie, wystawiając je m.in. bezpośrednio na sztalugach. Wydarzenie odbędzie się w piątek o 17 w bibliotece przy ulicy Dworcowej i wstęp jest bezpłatny.
4: Konin FM.
5: Reklama.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Inak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Jak reagować na atak nożownika? Do szkół trafiają specjalne wytyczne. Polacy nie widzą w kraju miejsca na własny biznes. Ciepłe lato przyniosło prawdziwy wysyp dyni.
4: Wiadomości Konin FM.
10: Ewelina Walczak. Do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówiła wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
11: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
10: Rano przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi. A jak reagować, gdy wyją syreny? Jak ma przebiegać ewakuacja? Do kogo się zwrócić, jeśli się boimy? W szkołach na Lubelszczyźnie nauczyciele uczą dzieci zachowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Przy pierwszej ewakuacji, kilkanaście dni temu, była panika i lęk. Dziś chodzi o to, by być przygotowanym. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Przemysław Płoszczak jest dyrektorem szkół Andersena w Lublinie. Jak mówi, mamy taki czas, że dzieci muszą być przygotowane i trzeba z nimi o tym rozmawiać. Otwarcie o zagrożeniu i sposobach działania.
13: Że oni są przede wszystkim bezpieczni tu, gdzie są, że nie robi się fałszywych ruchów, nie działa się bardzo mocno pod wpływem emocji. Powiedzieliśmy i przedstawiliśmy dzieciom, jak będą wyglądać procedury. Jeden długi dzwonek to jest alarm, ewakuacja wewnątrz budynku. Opuszczamy rolety antywłamaniowe, które mamy na parterze budynku i wszyscy schodzimy w miejsca bez okien.
12: Na Lubelszczyźnie były już ewakuacje szkół. Teraz chodzi o to, by ewentualnie następnym razem przeprowadzić je lepiej i szybciej.
10: Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki w podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska 37,8%. Radosław Sikorski kolejny raz ostrzega przed Rosją. Szef polskiej dyplomacji mówi o coraz większym ryzyku ofiar związanych z eskalacją rosyjskich działań hybrydowych i sabotażowych. Według Radosława Sikorskiego państwa NATO muszą mieć na to przygotowaną odpowiedź. Ponad połowa Polaków uważa, że obecne warunki gospodarcze nie sprzyjają zakładaniu własnej firmy. W sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej wynika, że optymizm w tej kwestii zachowuje zaledwie co czwarty badany. Te nastroje kontrastują jednak z danymi Eurostatu, według których w Polsce działa ponad 2,8 mln aktywnych przedsiębiorstw, co daje nam 5. miejsce w całej Unii Europejskiej. Wyjątkowo dobrze obrodziły w tym roku dynie. To zasługa ciepłego lata i jesieni. Dynie są bardzo zdrowe, zawierają błonnik i naturalne barwniki wpływające pozytywnie na wzrok i odporność, mówi dr Joanna Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
14: Proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także drzemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą. już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
10: W tym roku za kilogram dyni krajowej w hurcie trzeba zapłacić około 2-3 zł.
4: Konin FM. Pogoda.
3: Jak kto może, to niech nie wstaje. No dobra, żartuję. Spróbujemy zrobić, żeby się dało stać. No niestety temperatury i to, co za oknem widać, to nie będzie do tego zachęcało, ale muzyka może zachęcić na naszej antenie. 11 stopni to temperatura prognozowana na dzisiaj i może być mokro w Koninie. Jutro będzie sucho podobno, a pojutrze znów może być mokro. Jutro będzie 13 kresek cieplej. Teraz mamy około 9 stopni w Wielkopolsce. Wiatr silniejszy niż jeszcze kilka godzin temu rano. Od 15 do w porywach 30 km na godzinę i ciśnienie idzie lekko w dół. 1014 hektopaskali w tym momencie.
8: Budzimy
2: wschodnią Wielkopolskę.
3: Dzień dobry w poniedziałek. Po 9 już się witamy i za chwileczkę o pomyśle walki ze skrupulantem jego własną bronią, czyli o słynnym kierowcy białej Tesli. Potem o nowej przestrzeni w centrum Grodźca. Następnie o warsztatach dla kół gospodyni całego regionu, które odbędą się w Kleczewie. A na sam koniec naszej porannej audycji zaproszę na jeszcze jedno spotkanie autorskie do Konińskiej Biblioteki.

0: Mieszkańcy ulicy Pionierów, Kwiatowej, Budowlanych i Wyszyńskiego w Koninie otrzymali sąsiedzkie ostrzeżenie dotyczące masowych zgłoszeń złego parkowania. Donosy do Straży Miejskiej składa osoba z zewnątrz kierująca białą Tesną. Kierowca fotografuje i bez wcześniejszej rozmowy seryjnie zgłasza auta mieszkańców oraz ich gości. Zgłoszenia dotyczą pojazdów pozostawionych choćby jednym kołem na chodniku, nie pozostawienia co najmniej 1,5 metra szerokości dla pieszych, parkowania bliżej niż 10 metrów od skrzyżowań lub przejść, a także zbyt blisko bram wjazdowych. W odpowiedzi na te działania lokalna społeczność Glinki apeluje o skrupulatne przestrzeganie przepisów drogowych, aby uniemożliwić dalsze zgłoszenia.
1: Konin FM.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy alei

0: i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601-061-848. Powtarzam, 601-061-848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

centrum Grodźca zakończyła się budowa nowej przestrzeni rekreacyjno-turystycznej. Nowo powstały plenerowy punkt informacji turystycznej mieści się na styku ulicy Głównej oraz Polnej. To pierwszy tego typu obiekt na terenie całej gminy. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno lokalnym mieszkańcom, jak i przybywającym w te rejony turystom jako przestrzeń do odpoczynku, integracji oraz promocji historii i przyrody regionu. A gmina Grodziec to najbardziej zalesiony i dziki teren powiatu konińskiego. W ramach przeprowadzonych prac budowlanych ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz płyt ażurowych, a także zamontowano elementy małej architektury. Na miejscu pojawiły się tablice edukacyjne, wiata i stojaki na rowery, ławki parkowe oraz kosze przeznaczone do segregacji śmieci.

0: Dawaj, FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek staje przed ostatnią szansą, by zapewnić sobie awans do turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Przed nią jednak trudne zadanie, bo żeby zachować szansę, to w rozpoczętym dziś turnieju WTA 1000 w Wuhan musi dojść co najmniej do finału i liczyć na słabszy występ Karoliny Muchowej i Marty Kostiuk. Pierwszą rywalką Świątek być może będzie Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie gra właśnie z Malanchayą Savankiau z Tajlandii. Świątek w Wuhan jest rozstawiona z 7, a z 16 zagra Maja Chwalińska, która w pierwszej rundzie zmierzy się jutro z Majar Sharif z Egiptu. W dobrej formie w ostatnich tygodniach jest Hubert Hurkacz, Polak. Jutro zagra o ćwierćfinał tysięcznika w Shenzhen, po tym jak w piątek ograł Nowaka Dżokowicza, a wczoraj Chińczyka i Zhu. Legia Warszawa kontynuuje dobrą pasę w Ekstraklasie. W tym sezonie nie przegrała jeszcze meczu, a wczoraj pokonała Wisłę Kraków 2-0, mówi trener Marek Papszon.
4: Chciałbym, żeby tak było, żebyśmy tą serię kontynuowali jak najdłużej, ale kiedyś pewnie też pęknie. Nawet jak pęknie, no to myślę, że szybko wrócimy, oby ona dłużej, jak najdłużej trwała. Ja to tak nie patrzę na to, żeby tam jakąś serię kontynuować. To nie jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest teraz mecz z Krakowią, żeby się dobrze przygotować i wygrać.
3: Zdaniem wielu obserwatorów wczorajsze zwycięstwo Legia zawdzięcza błędom sędziowskim, których w tej kolejce Ekstraklasy było sporo. Wynik mógł być inny, mówi trener Wisły Kraków Mariusz Job.
5: My mieliśmy swoje momenty i na pewno w takim spotkaniu to są takie decydujące chwile, bo na początku spotkania Julius miał świetną sytuację, nie trafił w bramkę, no później detale takie aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę, no i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Tchalerze w polu karnym, czy nie.
3: Wisła w tabeli jest piąta, Legia trzecia, prowadzi Górnik Zabrze. A w niemieckiej Bundeslidze na szczycie tabeli dość niespodziewanie znajduje się Freiburg. Wczoraj wygrał z Schalke 2-1 i awansował na pozycję lidera, wykorzystując potknięcia faworytów, bo Bayern Monachium w tej kolejce zremisował na wyjeździe z Augsburgiem 2-2, a Borussia Dortmund

0: to już pojutrze.
1: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje spotkanie edukacyjne pod hasłem Wiedza i Smak w służbie tradycji. Wydarzenie odbędzie się z myślą o członkiniach kół gospodyń wiejskich. Uczestniczki będą miały okazję poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu tradycji kulinarnych i regionalnych, a spotkanie odbędzie się w środę o 9:00 w Centrum Kultury w Kleczewie. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszego zapisania się, a szczegóły pod adresem kleczew.pl.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei

0: Tradycje meksykańskiego Dnia Zmarłych będą głównym tematem kolejnego wydarzenia z cyklu Konin lubi książki. Gościem wieczoru będzie Ola Synowiec, pisarka i latynoamerykanka, która mieszkała w Meksyku przez 9 lat. Podczas prelekcji wyjaśni ona fenomen popularności symbolu czaszki oraz wpływ dawnych wierzeń i popkultury na współczesne obchody ich nietypowego święta. Spotkanie będzie okazją do zrozumienia, jak mieszkańcy meksykańskich miast i wsi zapraszają zmarłych w gościnę i dlaczego podchodzą do odchodzenia w tak unikalny sposób. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza już pojutrze o 18:00. Wstęp jest wolny. A jeżeli mówimy o godzinach i zaproszeniach, to zbliża się 10:00. Zapraszam na spotkanie z Olafem Kaszyńskim i do usłyszenia do jutra.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Światowi liderzy debatują podczas Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Zawyją syreny alarmowe na Mazowszu, służby sprawdzają gotowość. Nauczyciel, który słucha, to bezpieczniejsza szkoła.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Ewelina Walczak. Bezpieczeństwo Europy, przyszłość wojny w Ukrainie i komentarze w sprawie ostatnich decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. To tematy Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa, które rozpoczęło się dzisiaj rano i potrwa do jutra. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
3: Forum z inauguracyjnym wystąpieniem otworzy premier Donald Tusk. Chwilę później z uczestnikami ma połączyć się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przedstawi ukraińską perspektywę kolejnych miesięcy wojny za naszą wschodnią granicą. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie popołudniowe wystąpienie naczelnego dowódcy NATO w Europie, generała Grynkiewicza, który ma zaprezentować teorię zwycięstwa, czyli plan sojuszu w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją. Na forum do Warszawy przyjechali przedstawiciele wojska, dyplomacji i przemysłu obronnego z 90 państw.
2: Od spotkań z mieszkańcami i dziękowania za głosy rozpoczął dzisiaj dzień nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Bezpartyjny lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył wczoraj ponad 62% głosów. A czego oczekują od nowego prezydenta krakowianie?
4: Przede wszystkim komunikacja, żeby bilety były tańsze, bo to jest...
5: Ja myślę, że to jest sprawa tego kolesiostwa sławnego. Obsadzanie bardzo licznych stanowisk w mieście poprzez układy partyjno-osobiste.
6: I przede wszystkim liczymy na to, że będzie więcej drzew.
2: Łukasz Gibała zostanie oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa podczas sesji Rady Miasta w przyszłą środę, czyli 21 października. Od dziś do piątku mieszkańcy Mazowsza i osoby podróżujące przez region muszą być przygotowani na dźwięk syren alarmowych. Rozpoczynają się specjalne ćwiczenia służb pod kryptonimem Syrena 26. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, urządzenia będą w ramach testów emitować ciągły sygnał przez dokładnie 1 minutę. Ma to sprawdzić sprawność systemów ostrzegania ludności oraz procedury reagowania. Urzędnicy apelują, by po usłyszeniu alarmu zachować spokój i nie podejmować żadnych działań ewakuacyjnych. Uczniowie, którzy mogą swobodnie porozmawiać z nauczycielami, znacznie rzadziej padają ofiarami szkolnej agresji i wykluczenia. Jak wynika z najnowszego raportu badaczy z Uniwersytetu SWPS, w grupie młodzieży czującej wsparcie dorosłych poziom odczuwalnego lęku jest niższy o 56%. Naukowcy przeanalizowali odpowiedzi blisko 24 tysięcy uczniów z całej Polski. Dane potwierdzają, że uwaga pedagogów i czas poświęcony na zwykłą rozmowę bezpośrednio ograniczają skalę przemocy na szkolnych korytarzach i poprawiają zdrowie psychiczne nastolatków. Wychowały się na niej pokolenia Polaków, a teraz ulubione książkowe miejsca można zwiedzać na żywo. Turystyczny szlak śladami bohaterów kultowej Jerzy Cjady rozrasta się i wychodzi poza granice stolicy Wielkopolski. O nowej trasie wytyczonej w podpoznańskich pobiedziskach opowiada przewodnik Anna Basińska.
7: Tomów jest ponad 20 Jerzy Cjady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić, urodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jeżycach, ale z biegiem lat przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Popiedziska.
2: Nowe punkty to rozwinięcie ubiegłorocznego projektu. Wcześniej miłośnicy twórczości Małgorzaty Musierowicz dostali do dyspozycji poznański szlak obejmujący blisko 40 lokalizacji.
1: A co w regionie?
8: Trwają prace związane z oczyszczeniem fosy wokół zabytkowego Spichlerza w parku w Tuliszkowie. Poza pracami w samym zbiorniku przewidziano również remont alejek spacerowych w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz naprawę elementów małej architektury, czyli ławek i koszy na śmieci, a także remont balustrady drewnianej przy kładce nad kanałem dopływowym do zbiornika. Zadanie ma zostać wykonane w terminie 10 miesięcy za ponad 381 tysięcy złotych. W Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskar w Koninie odbędą się dwudniowe warsztaty stworzenia słuchowiska. Z Zajęcia odbędą się 16 i 17 listopada w godzinach od 8.30 do 14.30 w sali multifunkcyjnej Oskardu. Oferta skierowana jest do wszystkich osób od 12 roku życia, które interesują się teatrem, pracą z głosem oraz realizacją dźwięku. Uczestnicy przejdą przez pełny proces produkcyjny. Od przygotowania tekstu po nagrania przed mikrofonem. Inspiracją dla powstającej audioprodukcji będzie lokalna legenda opowiadająca o powstaniu Konina. Warsztaty poprowadzą dramatopisarka Karolina Pesta oraz kompozytor Jakub Śliwiński, którzy przybliżą tajniki kreowania warstwy dźwiękowej oraz interpretacji tekstu. Finałowym etapem projektu będzie profesjonalna postprodukcja zarejestrowanego materiału audio. Gotowe słuchowisko zostanie potem w całości opublikowane w internecie.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Na niebie przewaga chmur z większymi przejaśnieniami, a słońca najwięcej mają mieszkańcy południowego wschodu. W wielu regionach przelotnie popada deszcz, a na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe słabe burze. Temperatura od 11 do 13 stopni, w dolinach górskich zaledwie od 7 do 9 stopni.

0: Lublin FM.
1: Po weekendzie mam nadzieję, że wypoczęliście, a my możemy spotykać się po 10 na antenie Radia Konin FM na 104.1. Witam Was serdecznie po 10 w nowym tygodniu. Startujemy z kolejnym pięknym październikowym dniem. W kalendarzu 12 października i poniedziałek. Imieniny Maksymiliana i Witolda, Dzień Kolumba w Ameryce, Dzień Reumatyzmu i Dzień Bezpiecznego Komputera. I z pewnością do tego dnia jeszcze w kolejnej godzinie zajrzymy. Dziś słońce z nami do 17.49, dzień króciutki, ale jeszcze nie najkrótszy, 10 godzin i 53 minuty. No powiem Wam, że w listopadzie czy w grudniu chcielibyśmy mieć dni takie długie jak na początku października. Także jeszcze za październikiem zatęsknicie, zaręczam. W tej godzinie zaglądamy do Daniela Martyniuka.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Daniel Martyniuk po raz kolejny przeprasza swoich rodziców. Syn Zenka i Danuty Martyniuków przyznał, że bardzo żałuje swojego zachowania i wstydzi się tego, jak odnosił się do rodziny. Jak mówił, na jego zachowanie wpływ miał alkohol, a niektórych sytuacji wręcz nie pamięta. Teraz zapewnia, że chce zamknąć ten trudny rozdział. Podkreśla, że kocha rodziców, wie, że ich ranił i chce udowodnić, że potrafi się zmienić. Zadeklarował nawet, że to już się nie powtórzy, nigdy więcej nie przyniesie wstydu swoim rodzicom, żonie, synowi ani innym bliskim. Pozostaje więc trzymać kciuki, żeby za słowami rzeczywiście poszły czyny i żeby tym razem była to zmiana na dobre.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Castorama.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: W ostatnim czasie policjanci z Komendy Miejskiej w Koninie znów walczą z falą prób oszustw metodą na wnuczka oraz na wypadek drogowy. Do dyżurnego jednostki wpłynęła niedawno seria zgłoszeń od mieszkańców miasta. Funkcjonariusze nie wykluczają jednak, że przestępcy mogą próbować wyłudzać pieniądze także na terenie całego powiatu konińskiego. Dzwonią oni do potencjalnych ofiar i informują o rzekomym zdarzeniu drogowym z udziałem kogoś z bliskiej rodziny. Następnie żądają natychmiastowego przekazania gotówki z przeznaczeniem na kaucję, wynagrodzenia adwokata lub pokrycie innych fikcyjnych kosztów. Prawdziwe służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne niespełnianie telefonicznych próśb finansowych. Wszelkie niepokojące sygnały należy od razu weryfikować poprzez osobisty kontakt z krewnymi. Mundurowi proszą o przestrzeganie seniorów przed zagrożeniem oraz o niezwłoczne powiadamianie policji pod numer alarmowy 112 w przypadku każdego podejrzenia próby oszustwa. W Lichenie odbędzie się niecodzienne spotkanie pod hasłem Wersja Robocza 2.
2: Ile razy dziennie sięgasz po telefon, a ile razy zdarza ci się bezmyślnie scrollować, mimo że wcale nie miałeś tego robić? I najważniejsze pytanie, kiedy ostatni raz byłeś naprawdę offline?
3: Już niedługo spotkamy się w Licheniu, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Będzie msza święta, konferencja, warsztaty z psychologiem oraz wspólny czas, żeby przemyśleć, jak ten świat cyfrowy wpływa na naszą codzienność.
4: Czy odłożenie telefonu na kilka godzin to dla ciebie panika, czy może jednak ulga? Sprawdźmy to razem. Do zobaczenia w Licheniu na wersji roboczej 2.
1: Mówiły Patrycja Nawrocka, Wiktoria Deselska i Nadia Lisowska z Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Wydarzenie odbędzie się 28 listopada. Szczegółowe informacje można znaleźć m.in. na stronie internetowej Powiatu Konińskiego oraz Licheńskiego Sanktuarium. Ruszyła druga edycja konkursu Kobieca Osobowość Konina. Wydarzenie organizują wspólnie prezydent miasta oraz Konińska Rada Kobiet. Celem inicjatywy jest wyłonienie i docenienie pań, które swoją codzienną pracą wywierają pozytywny wpływ na życie lokalnej społeczności. Kandydatki mogą reprezentować różne dziedziny, w tym kulturę, sport, naukę, biznes, edukację, a także działalność społeczną czy charytatywną. Ograniczeń nie stanowią ani wiek, ani wykonywany zawód, ponieważ kluczowe znaczenie mają podejmowane działania oraz ich realne efekty dla mieszkańców. Zgłoszenia do udziału w plebiscycie przyjmowane są do 26 października. Formularz można pobrać z sieci, a wypełnione dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną lub osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego. Nazwisko laureatki zostanie oficjalnie ogłoszone w trakcie uroczystej gali zaplanowanej na listopad. Wydarzenie odbędzie się w Konińskim Centrum Kultury. 11 listopada na scenie kłodawskiego Goku zaprezentuje się dwoje wspaniałych artystów. Pianistka Żuzanna Pietrzak oraz skrzypek Michał Skibiński. Koncert odbędzie się z inicjatywy burmistrza Piotra Michalaka przy wsparciu miasta i gminy Kłodawa oraz Gminnego Ośrodka Kultury, dzięki czemu wstęp na to wydarzenie będzie bezpłatny. Wraz ze Stowarzyszeniem Kłodawskie Dwory zapraszamy za miesiąc 11 listopada o godzinie 16:30 do Kłodawy. Powoli można już planować jeden z najbardziej klimatycznych okresów roku. Konińskie Centrum Kultury zaprosi przed świętami na góralski wieczór kolęd w ramach muzycznego salonu poezji. Wydarzenie odbędzie się 13 grudnia o godzinie 18 na dużej scenie przy Placu Niepodległości. Główną gwiazdą koncertu będzie Staszek z Gór, czyli Stanisław Karpiel-Bułecka wraz z zespołem. Publiczność usłyszy tradycyjne polskie kolędy oraz mniej znane pastorałki w nowoczesnych aranżacjach łączących energię z klasycznym brzmieniem. W bogatym programie artystycznym znajdą się popularne utwory, takie jak Bóg się rodzi czy Wśród nocnej ciszy, a także regionalne kompozycje góralskie. Organizatorzy zapowiadają widowisko pełne żywiołowej ekspresji, zachęcające uczestników do wspólnego śpiewu i tańca. Bilety na to świąteczne wydarzenie są już dostępne w sprzedaży. Chętni mogą nabyć wejściówki bezpośrednio w kasie Konińskiego Centrum Kultury lub przez internet.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: FM 104.1.
1: Dla was gra Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczone radio w regionie. Jedna z zabytkowych willi w centrum Poznania już wkrótce zyska nowe życie. Mowa o budynku przy ulicy Wieniawskiego 3, należącym do Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Wybrano wykonawcę prac. Firma Demiurg, która ma 18 miesięcy na realizację inwestycji. Umowa opiewa na ponad 33 miliony złotych. W willi znajdą się m.in. sale dydaktyczne, przestrzeń dla studentów oraz biura i gabinety pracowników. W dawnej zwierzętarni powstanie także czytelnia i część księgozbioru, a całość zostanie zaaranżowana z poszanowaniem historycznego charakteru budynku i z wykorzystaniem oryginalnych elementów wyposażenia. A do tego wokół willi zaplanowano dekoracyjny i rekreacyjny ogród. Poznań zyska więc nie tylko odnowiony zabytek, ale miejsce, w którym historia spotka się z codziennym życiem akademickim.
2: Być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Inak i wskaźnikiem nagrzania 20.

0: Najlepsza szkoła jazdy w Koninie.
1: Poznańska 47.
0: Turbo Rutecka.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
6: Biegnij, Stefan, biegnij!
7: A gdzie mam biec?
6: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
7: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
6: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
8: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Fala zatrzymań po brutalnych atakach w szkołach. Służby prześwietlają niedoszłego zamachowca. Rynek pracy bez niespodzianek. Poziom bezrobocia w Polsce stoi w miejscu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Ewelina Walczak. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii tragicznych ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Jak zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański, bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli pilnują dziś 24 tysiące funkcjonariuszy. Służby monitorują sieć, reagują na każde zgłoszenie, a w razie podejrzeń mogą przeszukiwać uczniowskie tornistry. Zatrzymania dotyczą głównie osób nawołujących do agresji w internecie oraz tych, które przynoszą do szkół niebezpieczne przedmioty. Służby sprawdzają kontakty, jakie w mediach społecznościowych miał autor gruźb ataku na premiera Donalda Tuska i szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany w tej sprawie na Dolnym Śląsku 60-latek ma zostać dziś przewieziony do Warszawy. Na trop mężczyzny służby wpadły po zgłoszeniu od osoby, która miała z nim kontakt oraz dzięki dokładnej analizie treści, które publikował w internecie. To w głównej mierze skłoniło służby do zdecydowanego działania, mówi podpułkownik Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych.
2: I teraz trzeba najważniejsze zadanie przed służbami zweryfikować, czy ta osoba była powiązana z jakimiś środowiskami, które mogą generować kolejne zagrożenia.
0: Informacja o planach rzekomego ataku dotarła wczoraj rano do służb ochrony państwa. 5,8% na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce. Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to wynik identyczny jak w sierpniu. W urzędach wciąż zarejestrowanych jest ponad 900 tysięcy osób bez pracy, ale dobrą informacją jest rosnąca liczba wakatów. Tylko we wrześniu pracodawcy zgłosili ponad 38 tysięcy wolnych stanowisk. Szanse na zatrudnienie mocno zależą jednak od adresu. Najłatwiej o etat w Wielkopolsce, z kolei najtrudniej na Warmii i Mazurach. Piłkarscy sędziowie w Polsce w ogniu krytyki. Ostatnie trzy dni w Ekstraklasie pełne były błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
3: Przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Schulz zajmuje się wojowaniem z innymi sędziami i odpieraniem zarzutów o mobbing, a w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok już złożyła protest do PZPN-u po tym, jak drugi raz z rzędu została pokrzywdzona przez sędziego. Tym razem w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczak w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
4: Państwo, niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
3: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
5: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę.
3: Pokrzywdzone jest także Zagłębie Lubin. Sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowem nawet przeprosił drużynę za podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego.
0: Ile zapłacimy dziś za tankowanie? Maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,97 zł, a oleju napędowego 8,06 zł za litr. Program ceny paliwa niżej, który narzuca te stawki, ma obowiązywać do końca roku.
1: A co w regionie?
6: W Wielkopolsce realizowany jest bezpłatny program Aktywni mimo raka, dedykowany osobom po przebytej chorobie nowotworowej lub w trakcie leczenia. Projekt skierowany jest do mieszkańców regionów w wieku od 18 do 64 lat, którzy pracują zawodowo lub posiadają status osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Uczestnicy mogą skorzystać z fizjoterapii, poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych konsultacji z dietetykiem. Program obejmuje także moduł rehabilitacji zawodowej w formie warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego, radcę prawnego i socjologa zdrowia. Wsparcie udzielane jest m.in. w Koninie i jest całkowicie bezpłatne, a za organizację takiej kompleksowej rehabilitacji odpowiada Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. W Licheńskim Sanktuarium trwa październikowy czas modlitwy różańcowej, która zajmuje wyjątkowe miejsce w historii właśnie Lichenia, nawiązując bezpośrednio do objawień z 1850 roku. Wyrazem tej tradycji jest m.in. złoty różaniec z perłami darowany przez papieża Jana Pawła II, który znajduje się przy cudownym obrazie w bazylice. W tym roku w sanktuarium realizowane są dwie specjalne inicjatywy modlitewne. Pierwszą z nich jest różaniec pielgrzymów, podczas którego odczytywane są intencje nadsyłane przez wiernych i dobroczyńców. Drugą stanowią nabożeństwa pod hasłem Z rodzinami i za rodziny, połączone ze wspólnym trzymaniem symbolicznego dużego różańca procesyjnego.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dzień z przewagą chmur, ale i z przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym wschodzie. Deszczu należy spodziewać się na północnym wschodzie, a także tam lokalnych burz. W Sudetach wiatr może powiać mocniej, na termometrach bez większych zmian od 10 do 13 stopni dziś.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 104.1.
1: Dzień dobry jeszcze raz, już po 11 w poniedziałek na antenie Kolin FM. Zapraszam na kolejną godzinę z waszymi ulubionymi przebojami. To najbardziej roztańczone radio w regionie. Najlepszego dla Maksymiliana i Witolda z okazji imienin. Mamy także Dzień Kolumba w Ameryce, Dzień Reumatyzmu i Dzień Bezpiecznego Komputera. To inicjatywa, która ma na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promować bezpieczeństwo informatyczne. Honorowym patronem tego święta jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, co tylko dodaje rangi temu wydarzeniu. Także pamiętajcie o tym, żeby w sieci przede wszystkim uważać. Dziś także jedno przysłowie. Gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima.
2: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
4: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
0: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte. K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Biegnij, Stefan, biegnij!
8: A gdzie mam biec?
7: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
8: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
7: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
9: Reklama. Konin FM.
10: Konin FM.
9: Naturalnie, że lokalnie.
10: We'll be right back.

Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W szpitalu w Turku ruszyła najnowocześniejsza w Wielkopolsce pracownia zaburzeń snu. Placówka działa w strukturze oddziału chorób wewnętrznych, a do życia powołał ją pełniąc obowiązki dyrektora szpitala doktor nauk medycznych Cezary Chmielecki. Diagnostyka odbywa się w specjalnie przygotowanych jednoosobowych pokojach zapewniających pełne wyciszenie oraz maksymalne zaciemnienie okien. Wszelkie procedury medyczne są realizowane w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, a aktualny czas oczekiwania na badanie wynosi około 2 tygodni. Nadzór merytoryczny nad wynikami sprawuje dr Wojciech Kuczyński. To pierwszy w kraju specjalista legitymujący się tytułem eksperta medycyny snu przyznawanym przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem. Szpital w Turku, jak wiele innych w Wielkopolsce, boryka się z problemami finansowymi. W związku z tym placówka musi poszukiwać bardziej dopasowanych do potrzeb pacjentów specjalizacji. W Kleczewie odbędzie się 27. edycja wielkopolskiego konkursu na monodram Młodzi Koryfeusze. Organizatorzy, w tym Centrum Kultury i Sztuki z Konina, kierują to wydarzenie do opiekunów oraz instruktorów pracujących z młodymi adeptami sztuki aktorskiej w wieku od 6 do 15 lat. Przypominają przy tym, że choć ten gatunek teatralny bywa uznawany za trudny, świetnie współgra z naturalną dziecięcą ekspresją. Doświadczenia zebrane podczas ćwierćwiecza historii turnieju pokazują, że forma jednoosobowego występu bliska jest spontanicznym zabawom i dziecięcej kreatywności. Przegląd stanowi przestrzeń do zaprezentowania scenicznego talentu najmłodszych. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 6 listopada w Kleczewie. Wszyscy chętni do wzięcia udziału mają czas na przesłanie swoich zgłoszeń jeszcze do 23 października. W gminie Kazimierz Biskupi rusza wielka inwestycja związana z rewitalizacją obszarów poprzemysłowych, a chodzi o projekt, który ma zniwelować negatywne skutki działalności sektora wydobywczo-energetycznego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 58 milionów 400 tysięcy złotych, a jego głównym celem jest przywrócenie terenu mieszkańcom i stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej. W ramach zaplanowanych robót powstaną nowoczesne boiska, infrastruktura lekkoatletyczna, zmodernizowany zostanie stadion z zawleczem oraz 2 pump tracki. Mieszkańcy zyskają też ścieżki rowerowe, trasy spacerowe, zagospodarowane zbiorniki wodne i 2 wodne place zabawy. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie zaprasza uczniów oraz nauczycieli na Dzień Młodego Inżyniera. Wydarzenie o charakterze popularno-naukowym odbędzie się 20 października, a chodzi w nim o zapoznanie młodzieży z dynamicznym światem nauki, nowoczesnych technologii oraz inżynierii. Organizatorzy przygotują bogaty program obejmujący liczne wykłady, pokazy oraz zajęcia praktyczne. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zagadnienia z zakresu robotyki, sztucznej inteligencji, druku i modelowania 3D, elektrotechniki oraz nanotechnologii. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach warsztatowych obowiązują zapisy. Szczegóły w ANS Konin. Centrum Kultury w Kleczewie zaprasza na wydarzenie profilaktyczno-muzyczne pod hasłem Ocaleni. Spotkanie odbędzie się 28 października o godzinie 11 w siedzibie placówki przy Alei 600-lecia. Głównym gościem będzie Rafał Porzeziński. Wydarzenie poświęcone będzie tematyce profilaktyki uzależnień oraz poszukiwaniu wolności opartej na prawdzie i połączy ono w sobie warstwę muzyczną z wartościowym przekazem profilaktycznym, tworząc przestrzeń do refleksji nad ludzkimi wyborami oraz wychodzeniem z trudnych sytuacji życiowych. Będzie to okazja do wysłuchania poruszających historii oraz czerpania osobistej inspiracji z doświadczeń prelegenta i występujących artystów. Kinocentrum w Koninie zaprasza na projekcję polskiego dramatu psychologicznego z 1978 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy pod tytułem Bez znieczulenia. Pokaz filmu w ramach cyklu Wajda Rewizja odbędzie się 26 października o godzinie 17.30. Autorami scenariusza do tego dwugodzinnego dzieła są Agnieszka Holland oraz Andrzej Wajda. Głównym bohaterem opowieści jest znany dziennikarz, w którego postać wciela się Zbigniew Zapasiewicz. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego dowiaduje się on, że żona żąda rozwodu. Mężczyzna nie potrafi pogodzić się z tą decyzją, nie znając jej prawdziwych powodów. Sytuację komplikuje przebieg sprawy sądowej, podczas której małżonka składa fałszywe zeznania obciążające męża. Seans 26 w kinie Konińskiego Centrum Kultury.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: To jest Kolnin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Jeśli lubicie sztukę, która zachęca nie tylko do oglądania, ale przede wszystkim do uważnego patrzenia, to warto zapamiętać tę datę. 15 października o 18.30 w Kaliskiej Wieży Ciśniej odbędzie się wernisaż wystawy Grawitacja autorstwa Janusza Kokota. Motywem przewodnim jest wzajemne oddziaływanie obrazów. Zestawione ze sobą prace mają się przyciągać, rezonować i tworzyć sieć subtelnych powiązań. Linie, faktury, kolory i rytmy znajdują swoje odpowiedniki w sąsiednich kompozycjach. Twórczość artysty łączy fascynację realizmem i malarstwem dawnych mistrzów z poszukiwaniami abstrakcyjnymi. Sama wystawa ma być zaproszeniem do odkrywania tych relacji. Jeśli macie więc ochotę na trochę spokojnego, uważnego obcowania ze sztuką, Wieża Ciśnień 15 października o 18.30 w Kaliszu może być dobrym kierunkiem.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji w Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13.

0: Prokuratura zajęła się nagraniami posła Michała Kołodziejczaka. Komisja do spraw inwigilacji Pegasusem kończy dziś pracę. Ponad połowa Polaków spóźnia się do biura. Znamy najczęstszą przyczynę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zachowanie posła Michała Kołodziejczaka pod lupą śledczych w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań byłego wiceministra rolnictwa i nagraniami z jego rozmów telefonicznych, które trafiły do sieci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających, donosi prokuratura. Do komunikatu odniósł się już minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Podkreślił, że jeśli pojawią się podejrzenia przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Nie ma świętych krów, dodał szef resortu sprawiedliwości. A komisja, która wyjaśniała wcześniejszą aferę inwigilacji obywateli systemem Pegasus, kończy dziś pracę. Właśnie teraz, w samo południe, spotykają się posłowie z komisji Pegasusowej. Mają przyjąć raport końcowy, który będzie podzielony na trzy części: jawną, tajną i ściśle tajną. A już teraz premier Donald Tusk mówi o, jak sam to ujął, najnowszej rewelacji w tej sprawie.
2: Wiecie, że oni podpisali umowę. I to jest właśnie ta rewelacja w finale tego postępowania, w której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Nie. Mogli i chętnie używali tego narzędzia wobec polskich obywateli, polskich opozycjonistów. Mówimy o zbrodni stanu. Za to będą odpowiadać.
0: Pegasusem inwigilowany był m.in. Krzysztof Brejza, polityk Koalicji Obywatelskiej, gdy był w sztabie wyborczym swojego ugrupowania. Nowo wybrany prezydent Krakowa ślubowanie złoży 21 października. Dzień później zamierza przedstawić swoich zastępców. Łukasz Gibała wieczorem świętował zwycięstwo w wyborach, a dziś od samego rana osobiście dziękował krakowianom za poparcie.
3: Dzień dobry, rozdałem plecelki. Proszę uprzejmie.
4: Na pana głosowałam.
3: Super, to tym bardziej. Ci miło. Wszystkiego dobrego.
0: Łukasz Gibała pojawił się dziś rano z obwarzankami na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. To 51% wszystkich przepytanych na panelu Ariadna pracowników. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, ale w odpowiedziach pojawiło się także zaspanie, a także poranne życie intymne. Na samym końcu porannej listy przeszkód znajduje się potrzeba spokojnego zjedzenia śniadania. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia we Wrocławiu. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
5: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5000 czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
0: Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla 8 lat temu.
1: A co w regionie?
6: W Ruminie stanęła nowa wiata rowerowa ze stojakami. To inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego i jak widać dobrze wykorzystywana. Z taką inicjatywą wyszli mieszkańcy gminy Starmiasto, wskazując potrzebę stworzenia miejsca, w którym można byłoby wygodnie zostawić rowery. Wiata ma 20 stanowisk rowerowych i zapewnia zadaszone miejsce do pozostawienia jednośladów. To niewielka, ale praktyczna inwestycja, która z pewnością przyda się mieszkańcom Rumina i wszystkim osobom korzystającym z rowerów. Dom Kultury w Golinie organizuje przegląd piosenki patriotycznej skierowany do dzieci i młodzieży. Wydarzenie ma na celu wspólne celebrowanie polskiej muzyki, tradycji oraz postaw patriotycznych. Przegląd odbędzie się 4 listopada o godzinie 12 w siedzibie Golińskiego Domu Kultury. Występy podzielono na kategorie wiekowe. Przedszkola i zerówki zaprezentują się w formacjach grupowych. Natomiast uczniowie klas od 1 do 4 oraz od 5 do 8 wystąpią jako soliści lub w duetach. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w tym festiwalu jest przesłanie karty zgłoszeniowej z wymaganymi zgodami oraz podkładu muzycznego w formacie MP3 na adres e-mail Domu Kultury w Golinie. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 października. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej placówki pod adresem dkgolina.pl.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Początek tygodnia z bardzo dużym zachmurzeniem. W trakcie dnia przelotnie będzie padać deszcz, a lokalne burze spodziewane są dziś na północnym wschodzie Polski. Zrobiło się chłodno, maksymalnie dziś na termometrach od 10 do 13 stopni. Jeszcze chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 7 do 9. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: po 12 na antenie Kolin FM nietypowa interwencja policjantów z Kraszewic. Funkcjonariusze zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu ostrzeszowskiego, który na terenie leśnym, wbrew przepisom, uprawiał 20 krzewów konopi. Podczas czynności policjanci przeprowadzili też test na obecność środków odurzających i wynik był pozytywny. W związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu po użyciu takich środków pobrano od mężczyzny krew do dalszych badań. Zatrzymano mu prawo jazdy, a samochód zabezpieczono. Na tym jednak sprawa się nie skończyła. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania funkcjonariusze znaleźli susz roślinny o łącznej wadze 273 gramów. 20-latek trafił do policyjnego aresztu, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Teraz o dalszym losie mężczyzny zdecydują odpowiednie organy.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
10: Biegnij, Stefan, biegnij!
11: A gdzie mam biec?
10: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
11: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
10: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Reklama. Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Wielkopolskim przekazuje właśnie wszelkim jednostkom edukacyjnym w regionie przygotowaną przez ekspertów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji procedurę reagowania w szkole lub przedszkolu po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza, ogłoszeniu alarmu i jego odwołaniu. Do wschodniej granicy mamy daleko, jednak musimy wszyscy dmuchać na zimne i być przygotowani na każdą ewentualność. Taka instrukcja jest także dostępna dla wszystkich cywili. Można ją znaleźć choćby na samorządowych stronach

0: kosmetyczne, siłownie, gabinety kosmetyczne i masażu, biuro rachunkowe czy firmy oferujące usługi klimatyzacyjne oraz warsztaty artystyczne. Miasta takie jak Konin czy Turek przy pomocy kart mieszkańca chcą przekonać zwłaszcza niezameldowane osoby, by płaciły podatki na rzecz miejsca, w którym rzeczywiście na co dzień przebywają. Tego jeszcze nie było. W powiecie słupeckim truchowie będą gotować, a właściwie pokazywać, jak nie marnować jedzenia. Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku pozyskała dotację w wysokości 15 tysięcy złotych na zakupy i działania edukacyjne. Środki finansowe przekazał marszałek województwa wielkopolskiego. Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup małej, mobilnej kuchni warsztatowej. Taki sprzęt ma służyć do organizacji specjalnych warsztatów poświęconych tematyce niemarnowania żywności. Przedstawiciele straży podkreślają, że ich praca to nie tylko wyjazdy do akcji ratowniczych i niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia. Mobilne zaplecze kulinarne stanie się nowoczesnym narzędziem do budowania relacji i integracji społeczności lokalnej. Inwestycja ma także zaktywizować mieszkańców poprzez wspólne spotkania, naukę, wymianę życiowych doświadczeń oraz dobrą zabawę. W gminie Kramsk wydłużono termin realizowanego tam projektu edukacyjnego pod nazwą Ja też chcę być przedszkolakiem w gminie Kramsk. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, a jego łączna wartość wynosi ponad 5 milionów 760 tysięcy złotych. Okres realizacji tej inicjatywy został teraz oficjalnie wydłużony do końca stycznia 2027, co pozwala na kontynuowanie działań w bieżącym roku szkolnym. Dzięki udostępnieniu od października 30 dodatkowych miejsc w przedszkolu gminnym powstanie łącznie 109 nowych stanowisk dla najmłodszych. Całkowite wsparcie w ramach programu obejmie 209 dzieci z terenu gminy, w tym dwoje podopiecznych z niepełnosprawnościami oraz 72 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedszkolaki skorzystają z zajęć taneczno-muzycznych i specjalistycznej terapii obejmującej trening słuchowy, biofeedback oraz integrację sensoryczną. Projekt zakłada także podnoszenie kwalifikacji nauczycielek na studiach podyplomowych i kursach.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: To jest Konin FM. Mamy turystyczne złoto dla Kłodawy. Kłodawska podziemna trasa turystyczna została uznana za najlepszy produkt turystyczny Wielkopolski 2026 w kategorii Złoty Produkt Turystyczny. To oznacza również nominację do ogólnopolskiego konkursu o złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. I trudno się temu dziwić. Trasa działa w czynnej kopalni soli Kłodawa, a podczas około 2,5 godziny zwiedzania można zjechać szybem i przemierzać podziemne korytarze oraz monumentalne komory solne. To jedyne w Polsce miejsce, gdzie kopalnie soli kamiennej można zwiedzać na tak dużej głębokości. Teraz przed Kłodawą kolejny etap. Rywalizacja z atrakcjami turystycznymi z całego kraju. Trzymamy więc kciuki, bo Wielkopolska naprawdę ma się czym pochwalić.
2: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy

0: jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiano. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: ataku na premiera w prokuraturze. Dyrektor i nauczycielka ranni we francuskiej szkole po postrzeleniu. Nowy dzwon bije już na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomo planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja weszła do mieszkania 60-latka po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej Tomasz Węsk.
2: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gróźb pod adresem rządzących.
3: W tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gróźb.
2: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
4: To, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacji, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
2: Teraz, jak mówi ekspert, przed prokuraturą i służbami jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
0: 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś jest przewożony do Warszawy, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności. Strzelanina w szkole we Francji, niedaleko Marsylii, na południu kraju. Ranni są dyrektor i nauczycielka. O oddanie strzałów podejrzany jest 14-letni uczeń, który miał strzelać z broni myśliwskiej. Na miejsce jadł francuski minister edukacji i szef MSW tego kraju. W polskich szkołach uczniowie i pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, ale żarty się skończyły, ostrzega wojewoda małopolski Krzysztof Jan Kręcza.
5: Jest prawdą, że również na terenie województwa małopolskiego w ostatnich dniach mieliśmy kilka przypadków zgłoszeń dotyczących zagrożenia, poczucia zagrożenia ze strony uczniów i ich rodziców. Każde z tych zgłoszeń zostało potraktowane bardzo poważnie.
0: Po serii niepokojących incydentów w placówkach szkolnych służby kontynuują dziś zaostrzone kontrole, a policja zwiększyła obecność funkcjonariuszy wokół szkół. 26-letni Litwin pozował do zdjęcia w byłym niemieckim obozie Auschwitz z gestem pozdrowienia hitlerowskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzut propagowania nazizmu i zapłacił grzywnę w wysokości 2000 zł. Litwin odwiedził teren byłego obozu w minioną sobotę, fotografowała go żona. Dwóch laureatów otrzymało tegorocznego Nobla w dziedzinie ekonomii. To Amerykanie Robert Hall oraz Michael Woodford. Zostali nagrodzeni za mikroekonomiczne postawy stabilizacji makroekonomicznej. Będziemy do ich nagrody i dokonań wracać. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabił dziś nowy dzwon. Ma to symbolizować 35-lecie warszawskiego parkietu. Poprzedni dzwon, który służył przez ostatnią dekadę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
1: A co w regionie?
6: W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zainaugurowano regionalną odsłonę ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Tegoroczna akcja skupia się przede wszystkim na problemie przemocy psychicznej, z którą według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę blisko 1/3 dzieci mierzy się ze strony swoich bliskich oraz aż 87% ze strony rówieśników. Poniżanie, wyśmiewanie czy ignorowanie emocji to zachowania, które nie zostawiają śladów, ale niszczą rozwój i zdrowie psychiczne najmłodszych. Głównymi organizatorami tej inicjatywy są Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krajowa Koalicja na Rzecz Ochrony Dzieci. W Wielkopolsce w akcję zaangażowało się ponad 80 lokalnych liderów, którzy dbają o budowanie współpracy między szkołami, samorządami i służbami. W poprzedniej edycji w regionie zorganizowano ponad 1000 inicjatyw edukacyjnych i społecznych. Do udziału w wydarzeniu wciąż mogą zgłaszać się kolejne placówki i instytucje. Finał całej kampanii zaplanowano na 19 listopada, czyli w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec dzieci. W akcji angażuje się między innymi miasto Konin.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Duże zachmurzenie na początek tygodnia. W trakcie dnia przelotnie będzie padać deszcz. Lokalne burze spodziewane są dziś na północnym wschodzie Polski. Chłodno. Od 10 do 13 stopni przeważnie. Na termometrach jeszcze chłodniej miejscami w rejonach podgórskich. Tam od 7 do 9 stopni.

0: Po 13 na antenie Kolin FM mam dobre wiadomości dla uczniów z Dobrosławowa. Przy zespole szkolno-przedszkolnym w Dobrosławowie w gminie Kazimierz-Biskupi zakończyła się budowa nowego boiska z trawiastą nawierzchnią. To pierwsze tego typu boisko, którym szkoła może dysponować. Uczniowie będą mogli korzystać z niego podczas lekcji wychowania fizycznego, treningów, a także wspólnej zabawy i aktywności na świeżym powietrzu. Jak podkreśla wójt Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski, chodzi przede wszystkim o stworzenie dzieciom dobrych warunków do ruchu i sportu. Będzie więc można pobiegać, pograć w piłkę, poćwiczyć i rozwijać swoje sportowe pasje. A przede wszystkim spędzać czas razem. I oby nowa murawa najczęściej tętniła dziecięcą energią.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei

0: cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
3: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji w Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 1372 lub na stronie www.konin.pl.
4: Reklama.
5: Konin

0: Tonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Do gminy Słupca trafił nowy mobilny maszt oświetleniowy z własnym agregatem prądotwórczym. Urządzenie ma stanowić kluczowe wsparcie podczas nocnych akcji ratowniczych i poszukiwawczych oraz przy usuwaniu skutków nagłych zdarzeń losowych, zapewniając niezależne źródło światła oraz energii elektrycznej na terenie całej gminy. Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł blisko 58 tysięcy złotych, aż 90% tej kwoty pokryto z dotacji w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach przekazania sprzętu przeprowadzono także profesjonalne szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi nowoczesnego urządzenia. W Kole rusza bezpłatny kurs samoobrony pod nazwą Bezpieczna Kobieta, przeznaczony dla mieszkanek miasta. Zajęcia mają na celu budowanie pewności siebie oraz poznanie własnych sił fizycznych i technik obronnych. Cały cykl szkoleniowy obejmuje 7 spotkań, które będą odbywać się regularnie w każdy poniedziałek o godzinie 19. Pierwszy trening zaplanowano na 19 października. Całość zadania jest współfinansowana ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Koło. Zajęcia będą realizowane w Kole przy ulicy Składowej 5. Aby wziąć udział w darmowym szkoleniu, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem 726 756 245. Organizatorzy zachęcają wszystkie chętne kobiety do zgłaszania swojego udziału.

0: osób niepełnosprawnych. Podczas nadchodzącego spotkania uczestnicy poznają kulisy łączenia słowa z grafiką. Artystka zaprezentuje swoje prace w nietypowej formie, wystawiając je m.in. bezpośrednio na sztalugach. Publiczność dowie się, jak przekładać własne życiowe doświadczenia na sztukę, poezję i język obrazu. I to wszystko w piątek o 17 w bibliotece. Rozpoczął się sezon jesiennych infekcji, w którym wzrasta zagrożenie zachorowaniem na grypę. Choroba ta wywołuje nie tylko gorączkę i osłabienie, ale może prowadzić do groźnych powikłań, takich jak zapalenie płuc czy mięśnia sercowego, ostrzegają inspektorzy sanepidu Szkoła. Szczególnie narażone na ciężki przebieg są osoby zmagające się z przewlekłymi schorzeniami. Lekarze z Wielkopolski przypominają, że najskuteczniejszym sposobem ochrony przed wirusem oraz jego skutkami pozostaje coroczne szczepienie ochronne. Preparat przeciwko grypie można przyjąć bezpiecznie podczas jednej wizyty razem ze szczepionką przeciw COVID-19, pneumokokom lub wirusowi RSV. W czwartek będziemy obchodzić smutną datę, Dzień Dziecka Utraconego. W związku z tym, jak co roku, 15 października w południe na cmentarzu komunalnym w Koninie Morzysławiu odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych. W ceremonii udział wezmą kapłan, przedstawiciel Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Słuchajcie, okazuje się, że nawet w przygotowaniu makaronu można popełnić mały błąd, który później oznacza posklejone spaghetti i zalaną kuchenkę. Chodzi o pokrywkę. Na początku warto jej użyć, bo dzięki niej woda szybciej się zagotuje. Kiedy jednak wrzucimy makaron do wrzątku, możemy przykryć garnek tylko na chwilę, do momentu, aż woda ponownie zacznie mocno wrzeć. Później pokrywkę należy zdjąć. Powód? Podczas gotowania z makaronu uwalnia się skrobia, przez którą na powierzchni wody powstaje piana. Pod przykryciem może szybko wykipieć. Poza tym makaron, szczególnie na początku, trzeba mieszać, żeby się nie sklejał i nie przywierał do garnka. Niby drobiazg, a może oszczędzić sporo sprzątania.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
6: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609 208 219. Zarezerwuj miejsce i bal.

0: Nastolatek warunkowo aresztowany za filmik z nożem. Jeszcze dziś szkoły dostaną nowe instrukcje na wypadek ataku. Kraków wybrał prezydenta, my pytamy mieszkańców o ich opinię.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Na 2 miesiące do aresztu trafił warunkowo 17-latek, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Sąd zdecydował, że areszt może być uchylony po wpłaceniu 15 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. O areszt wnioskowali śledczy, obawiając się, że podejrzany może utrudniać postępowanie poprzez mataczenie i wpływanie na świadków. 17-latek przyznał się do zarzutów. Chłopak został zatrzymany w miniony piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokim Mazowieckim na Podlasiu. Interweniowała policja po zgłoszeniu o niepokojącym filmiku. W sprawie zatrzymano także dwoje 18-letnich przyjaciół chłopaka, ale oni po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu. Do szkół ma trafić jeszcze dziś instrukcja, jak reagować w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
0: Przedstawiciele resortu edukacji rozmawiali dziś też na ten temat z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Maksymalna cena benzyny jutro wzrośnie, cena diesla nieznacznie spadnie. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 7,06 zł, benzyny 98 7,95, a oleju napędowego 8,2 grosze. Następne obwieszczenie ministra w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro. Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Wczoraj zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Gibała, niegdyś przedsiębiorca, jest obecnie liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym. Nasz reporter pytał dziś mieszkańców o opinię o nowym prezydencie.
3: Posłucham na pana prezydenta.
4: Może coś dobrego zrobić dla tego miasta?
3: Raczej tak. Będzie bardziej patrzył na mieszkańców niż na przyjezdnych.
5: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, jest człowiekiem bardzo bogatym. Niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi. Trzeba mu dać szansę po prostu.
0: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Shenzhen, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał turnieju w Shenzhen. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
7: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry.
6: Hurkacz jutro ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3, 7-6.
0: W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majer Sherif z Egiptu.
1: A co w regionie?
8: Mieszkańcy ulic Pionierów, Kwiatowej Budowlanych i Wyszyńskiego w Koninie otrzymali sąsiedzkie ostrzeżenie dotyczące masowych zgłoszeń złego parkowania. Donosy do Straży Miejskiej składa osoba z zewnątrz kierująca białą Tesą. Kierowca fotografuje i bez wcześniejszej rozmowy seryjnie zgłasza auta mieszkańców oraz ich gości. Fanatyk skrupulatnego przestrzegania przepisów poskarżył się nawet na komendanta Straży Miejskiej, że ten pozwala nakładać na popełniających wykroczenia zbyt niskie kary. Zgłoszenia dotyczą pojazdów pozostawionych choćby jednym kołem na chodniku, niepozostawienia co najmniej 1,5 metra szerokości dla pieszych, parkowania bliżej niż 10 metrów od skrzyżowań lub przejść, a także zbyt blisko bram wjazdowych. W odpowiedzi na te działania lokalna społeczność Glinki apeluje o skrupulatne przestrzeganie przepisów drogowych, aby uniemożliwić dalsze zgłoszenia. Autor plakatów rozwieszonych po osiedlu przypomina też o możliwości odmowy przyjęcia mandatu i podnoszenia przed sądem argumentu o znikomej szkodliwości społecznej. Zapowiedziano również dokumentowanie ewentualnych przewinień samego zgłaszającego.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przewaga chmur dziś w całym kraju. Może padać deszcz, a lokalne burze spodziewane są na Podlasiu. Chłodno. Od 10 do 13 stopni zaledwie. Jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich. Od 7 do 9. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: I my już zaczynamy 14 na antenie Konin FM. Pozdrawiam tych, którzy już po pracy. W Koninie trwa budowa nowego cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej. Inwestycja kosztuje ponad 25 milionów złotych, a prace, jak zapewnia wiceprezydent miasta Paweł Adamów, przebiegają zgodnie z harmonogramem i bez opóźnień. Najbardziej widoczna jest już konstrukcja jednokondygnacyjnego domu przedpogrzebowego, w którym znajdzie się sala ekumeniczna dla maksymalnie 46 osób oraz chłodnia. Na terenie nekropolii zaplanowano m.in. groby ziemne, rodzinne, dziecięce, sektor urn, kolumbaria oraz aleje zasłużonych. Przy głównym wjeździe powstanie też parking na 187 stanowisk. Wykonano już wszystkie sieci branżowe i odwodnienie. Cmentarz ma być fizycznie gotowy w przyszłym roku, choć oficjalny termin oddania inwestycji to początek 2028. Jeśli uda się znaleźć dodatkowe finansowanie, prace mogą zakończyć się wcześniej.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji.

0: zachowań, kafara i innych.
1: Egzamin odbywa się u nas, w firmie Turbo, bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
0: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
4: Reklama. Konin. FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Regularne, comiesięczne samobadanie piersi umożliwia wykrycie guzka o wielkości zaledwie 1 cm. Kobiety miesiączkujące powinny przeprowadzać je drugi lub trzeci dzień po zakończeniu krwawienia, natomiast pozostałe panie w jeden stały dzień każdego miesiąca. Nawyk ten warto wyrobić już od 20 roku życia i kontynuować przez całe dalsze życie, tłumaczą inspektorzy sanepidu z Konina. Cała procedura obejmuje dokładne oglądanie piersi oraz badanie dotykowe podczas obserwacji. Niepokój powinna wzbudzić zmiana kształtu, brak symetrii czy przebarwienia. Sanepid, jak również Konińskie Stowarzyszenie Amazonek, prowadzą szkolenia, podczas których można nauczyć się wykonywać takie czynności. Z kolei lekarze przekonują do korzystania z mamografii. Trwa październik i w ramach Różowego Miesiąca Profilaktyki filia Starówka Miejskiej Biblioteki w Koninie przygotowała wyjątkową wystawę książek poświęconą zdrowiu i trosce o siebie. Znajdziemy tam publikacje dotyczące m.in. profilaktyki raka piersi, zdrowego stylu życia, badań kontrolnych oraz właśnie samobadania piersi. To już pojutrze. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje spotkanie edukacyjne pod hasłem Wiedza i Smak w służbie tradycji. Wydarzenie odbędzie się z myślą o członkiniach kół gospodyń wiejskich. Uczestniczki będą miały okazję poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu tradycji kulinarnych i regionalnych. Spotkanie odbędzie się w powiecie konińskim. W środę o godzinie 9 w Centrum Kultury w Kleczewie. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszego zapisania się. Szczegóły pod adresem kleczew.pl. W centrum Grodźca zakończyła się budowa nowej przestrzeni rekreacyjno-turystycznej. Nowo powstały plenerowy punkt informacji turystycznej mieści się na styku ulic Głównej oraz Polnej. To pierwszy tego typu obiekt na terenie całej gminy. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno lokalnym mieszkańcom, jak i przybywającym w te rejony turystom jako przestrzeń do odpoczynku, integracji oraz promocji historii i przyrody regionu. A gmina Grodziec to najbardziej zalesiony i dziki teren powiatu konińskiego. W ramach przeprowadzonych prac budowlanych zagospodarowano teren przy użyciu proekologicznych rozwiązań. Ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz płyt ażurowych, a także zamontowano elementy małej architektury. Na miejscu pojawiły się tablice edukacyjne, wiata i stojaki na rowery, ławki parkowe oraz kosze przeznaczone do segregacji śmieci. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł ponad 305 tysięcy złotych. Większość stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Konińskie Centrum Kultury organizuje 45. edycję jesiennych spotkań recytatorów i zaprasza jeszcze do zapisów. Konkurs został podzielony na dwie osobne części. Jesienne spotkania z poezją odbędą się 21 października, natomiast jesienne spotkania z prozą zaplanowano na 27 listopada. Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z Konina oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i powiatu konińskiego. Aby wziąć udział w rywalizacji, należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową. Termin nadsyłania dokumentów na część poetycką upływa w najbliższą środę, 14 października, a na część prozaiczną 20 listopada. Zgłoszenia można wysłać tradycyjną pocztą na adres siedziby KCK przy ulicy Przemysłowej 3D w Koninie lub dostarczyć w formie elektronicznej e-mailem. Szczegóły u organizatora oraz na stronie kckkonin.pl.
0: Konin FM.
2: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Jeśli często podróżujecie pociągami, warto mieć to na uwadze. Od grudnia PKP Intercity zwiększy liczbę połączeń. Przewoźnik planuje uruchamiać około 600 pociągów dziennie, czyli blisko 70 więcej niż obecnie. Mają pojawić się nowe relacje, a na części tras pociągi będą kursować częściej, nawet w regularnych godzinnych odstępach. Przykładowo na trasie Łomża-Warszawa zaplanowano 6 nowych par pociągów dziennie. Jest jednak i druga strona zmian. W grudniu rozpocznie się modernizacja stacji Warszawa Wschodnia, co może odbić się niestety na punktualności i oznaczać utrudnienia dla pasażerów. Szczegóły nowego rozkładu przewoźnik ma przedstawić jeszcze w tym miesiącu. Zatem przed grudniowymi podróżami warto sprawdzić swoje połączenie. A miejmy nadzieję, że więcej pociągów oznaczać będzie przede wszystkim więcej wygodnych podróży.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max & Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max & Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astra.

0: Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM.
1: Wojtek Maciejewski już szykuje się, żeby po 15 grać dla Was Wasze ulubione przeboje i przekazywać ciekawe informacje. Popołudnie w dobrym rytmie startuje po 15, a ja słyszę się z Wami już jutro, we wtorek, 13 października. Mininy Edwarda i Teofila, Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych, Dzień Bez Stanika, Dzień Ograniczania Skutków Katastrof, Dzień Dawcy Szpiku, Dzień Noszenia Garnituru i Dzień Ratownictwa Medycznego. Do usłyszenia do jutra. Olaf Kaszyński, cześć!
2: Naturalnie, że lokalnie.
3: Po atakach w szkołach linia telefoniczna dla opiekunów rozszerzona. Za co tegoroczny ekonomiczny Nobel? Wyjaśnienie już za chwilę. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny.
0: Wiadomości Konin FM.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe 2 tygodnie działanie linii telefonicznej dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To numer 800-100-100, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci do spraw standardów ochrony dzieci. Całodobowo działa także numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zapowiadał atak z nożem w ręku. Policjanci po atakach w szkołach w Polsce są szczególnie na to wyczuleni. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, m.in. po rzekomych zapowiedziach piątkowych ataków w szkołach, o czym Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Na liście, która krążyła w sieci, był m.in. zespół szkół przy ulicy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. W poniedziałek było już normalnie.
5: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
4: Szymona nie było w piątek w szkole, ale teraz już jest i jak mówi, kluczowe, by reagować choćby na wpisy znajomych w sieci.
6: Ważne jest też to, że jeśli widzimy, że jest to osoba znana nam i przejawia takie zachowania, warto jest się do niej odezwać, zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku. Choć raz w ciągu dnia zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz.
4: To forma pierwszej pomocy psychologicznej, czyli wyciągnięcie ręki i rozmowa.
3: Aresztowany w Lublinie student to 21-letni obywatel Ukrainy. W Łodzi pies robot sprawdzał podczas dzisiejszego pozorowanego ataku w jednej z łódzkich podstawówek, jakie niebezpieczeństwo jest w środku.
7: Przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
3: Mówi Jana Kiel z firmy, która przygotowała elektroniczny system. Miejscu urzędnicy, przedstawiciele służby wojska i kilku firm testowali system ostrzegania. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi postawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczak.
8: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za 2, za 3.
3: Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Nowy rozkład wchodzi w życie w grudniu. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, liczba połączeń PKP Intercity będzie rekordowa. Od 13 grudnia PKP Intercity będzie uruchamiać codziennie 600 pociągów, a w okresie letnim 622 składy. W obecnym rozkładzie spółka uruchamia 530 połączeń dziennie.
0: A co w regionie?
9: W ostatnim czasie policjanci z Komendy Miejskiej w Koninie znów walczą z falą prób oszustw metodą na wnuczka oraz na wypadek drogowy. Do dyżurnego jednostki wpłynęła niedawno seria zgłoszeń od mieszkańców miasta. Funkcjonariusze nie wykluczają jednak, że przestępcy mogą próbować wyłudzać pieniądze także na terenie całego powiatu konińskiego. Dzwonią oni do potencjalnych ofiar i informują o rzekomym zdarzeniu drogowym z udziałem kogoś z bliskiej rodziny. Następnie żądają natychmiastowego przekazania gotówki z przeznaczeniem na kaucję, wynagrodzenia adwokata lub pokrycie innych fikcyjnych kosztów. prawdziwe służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne niespełnianie telefonicznych próśb finansowych. Wszelkie niepokojące sygnały należy od razu weryfikować poprzez osobisty kontakt z krewnymi. Mundurowi proszą o przestrzeganie seniorów przed zagrożeniem oraz o niezwłoczne powiadamianie policji pod numer alarmowy 112 w przypadku każdego podejrzenia próby oszustwa. W Lichenie odbędzie się niecodzienne spotkanie pod hasłem Wersja Robocza 2.
10: Ile razy dziennie sięgasz po telefon, a ile razy zdarza ci się bezmyślnie scrollować, mimo że wcale nie miałeś tego robić? I najważniejsze pytanie, kiedy ostatni raz byłeś naprawdę offline?
11: Już niedługo spotkamy się w Licheniu, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Będzie msza święta, konferencja, warsztaty z psychologiem oraz wspólny czas, żeby przemyśleć, jak ten świat cyfrowy wpływa na naszą codzienność.
12: Czy odłożenie telefonu na kilka godzin to dla ciebie panika, czy może jednak ulga? Sprawdźmy to razem. Do zobaczenia w Licheniu na Wersji Roboczej 2.
9: Mówiły Patrycja Nawrocka, Wiktoria Desecka i Nadia Lisowska z Sanktuarium Maryjnego w Lichaniu. Wydarzenie odbędzie się 28 listopada. Szczegółowe informacje można znaleźć m.in. na stronie internetowej Powiatu Konińskiego oraz Licheńskiego Sanktuarium.
0: Konin FM. Pogoda.
13: Chłodniejszy początek tygodnia, ale liczymy na to, że zgodnie z prognozami końcówka tego rozpoczętego tygodnia, czyli tak mniej więcej od czwartku, środy, będzie już cieplejsza. W piątek nawet plus 17-18 stopni widać się w prognozach pogody, do tego rosną szanse, że końcówka tego tygodnia będzie z większą ilością słońca. Za to chłodne będą poranki w tym tygodniu. W godzinach rannych na termometrach w naszym regionie możemy zobaczyć tylko plus 4 stopnie.
0: Konin FM. Konin FM.
13: Coraz bliżej do chłodnej jesieni, coraz bliżej też do końca roku, czyli do zimy. Witam w nowym tygodniu, witam zapraszając na program Popołudnie w Dobrym Rytmie. Wojtek Maciejewski, dzień dobry, mówię zapraszając wszystkich naszych słuchaczy do dobrej, najlepszej zabawy, jaką macie słuchając Konin FM. Poza dobrą muzyczną zabawą też oczywiście informacje z naszego regionu. Za chwilę pierwsze dziś po południu te z druku.

0: Zakorkowany Konin po godzinie 15. Rondo Miast Partnerskich, nowa przeprawa Kleczewska, Zakładowa, Przemysłowa, Światła, Aleje Dworcowa, Stare Mosty, Ślimak przy wyjeździe ze Starówki na Stare Mosty, ulica Wyszyńskiego. Na Konińskiej Starówce skrzyżowanie Wałtarej Wykolska, Świętojańska. To teraz najbardziej zakorkowane miejsca, najbardziej zakorkowane punkty na drogowej mapie Konina. Korkują również inne miejsca w naszym subregionie, takim na przykład w Turku jest rondo Romana Dmowskiego, ale korek też na światłach na Alei Jana Pawła II. Duży ruch spotkacie w Turku przy szpitalu na ulicy Łąkowej. Szerokiej, bezpiecznej drogi, tańszego paliwa i bezpiecznego dotarcia do celu. Tego po godzinie 15 życzy wszystkim Konin FM.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Żebral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. O Moda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
4: Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
4: Castorama.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.

0: FM.
1: Zaglądamy z informacjami na południe naszego subregionu. Jesteśmy na terenie gminy Grodziec. Tam na swoim facebookowym profilu wójt tej gminy Mariusz Woźniak apeluje do mieszkańców o to, żeby zabezpieczyli psy. Wałęsające się po osiedlach psy to problem bowiem wielu miejscowości. Tak jest również na terenie gminy Grodziec. Jeśli psy nie zostaną zabezpieczone, zostaną odłowione. Jedną z miejscowości, o której mówi wójt, jest Biała. Poproszony przez mieszkańców o interwencję, proszę właścicieli czarnego małego pieska, który biega tu i tam po Białej, o zabezpieczenie zwierzęcia w swoim obejściu. W przeciwnym razie będę zmuszony czworonoga odłowić. Taki kłopot mają też mieszkańcy innych miejscowości, na przykład Janowa. Pod wpisem wójta na Facebooku pojawia się coraz więcej wpisów dotyczących wałęsających się psów.
0: Konin FM.

0: Tunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
4: Wiadomości Konin FM.
5: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Wielkopolskim przekazuje właśnie wszelkim jednostkom edukacyjnym w regionie przygotowaną przez ekspertów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji procedurę reagowania w szkole lub przedszkolu po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza, ogłoszeniu alarmu i jego odwołaniu. Do wschodniej granicy mamy daleko, jednak musimy wszyscy dmuchać na zimne i być przygotowani na każdą ewentualność. Taka instrukcja jest także dostępna dla wszystkich cywili. Można ją znaleźć choćby na samorządowych stronach, m.in. Urzędu Gminy Krzymów. Nie tylko Konin ma swoją kartę ze zniżkami. Mieszkańcy Turku też mogą korzystać ze specjalnego programu pod nazwą Turkowska Karta Mieszkańca. Oferuje ona rabaty sięgające nawet 50% na różnorodne usługi miejskie oraz u lokalnych przedsiębiorców. Posiadacze karty zapłacą mniej m.in. za bilety i karnety na krytą pływalnię, grotę solną, siłownię czy latem na wodny plac zabaw w ośrodku sportu i rekreacji. Ulgi obejmują również seansy w kinie Tur, wybrane zajęcia w Miejskim Domu Kultury, ofertę Muzeum Miasta Turku. Dodatkowo karta uprawnia do zniżek u prywatnych partnerów akcji w całym mieście. Wśród nich znajdują się punkty gastronomiczne, siłownie, gabinety kosmetyczne i masażu, biuro rachunkowe czy firmy oferujące usługi klimatyzacyjne oraz warsztaty artystyczne. Miasta takie jak Konin czy Turek przy pomocy kart mieszkańca chcą przekonać zwłaszcza niezameldowane osoby, by płaciły podatki na rzecz miejsca, w którym rzeczywiście na co dzień przebywają. Tradycje meksykańskiego Dnia Zmarłych będą głównym tematem kolejnego wydarzenia z cyklu Konin lubi książki. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej zaprasza na spotkanie autorskie, które odbędzie się w środę. Prelekcja rozpocznie się o godzinie 18 w sali konferencyjnej przy ulicy Dworcowej. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Gościem wieczoru będzie Ola Synowiec, pisarka i latynoamerykanistka, która mieszkała w Meksyku przez 9 lat. Autorka takich książek jak Dzieci Szóstego Słońca postara się przybliżyć uczestnikom niezwykle kulturowe podejście Meksykanów do tematu śmierci. Podczas prelekcji wyjaśni fenomen popularności symbolu czaszki, genezę tradycji oraz wpływ dawnych wierzeń i popkultury na współczesne obchody ich nietypowego święta. Spotkanie stanowi okazję do zrozumienia, jak mieszkańcy meksykańskich miast i wsi zapraszają zmarłych w gościnę i dlaczego podchodzą do odchodzenia w tak unikalny sposób. Powoli można już planować jeden z najbardziej klimatycznych okresów roku. Konińskie Centrum Kultury zaprosi przed świętami na góralski wieczór kolęd w ramach muzycznego salonu poezji. Wydarzenie odbędzie się 13 grudnia o godzinie 18 na dużej scenie przy Placu Niepodległości. Główną gwiazdą koncertu będzie Staszek z Gór, czyli Stanisław Karpiel-Bułecka.

0: informacja z kroniki policyjnej, bowiem policjanci rewiru dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Turku zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy. W trakcie prowadzonych czynności zwrócono uwagę na jednego z pasażerów. Okazał się nim 33-letni mieszkaniec powiatu tureckiego. Posiadał on przy sobie biały proszek o wadze około 10 gramów, zidentyfikowany jako substancja psychotropowa. Mężczyzna został zatrzymany, był również pod wpływem alkoholu. Teraz usłyszy on zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące nielegalnego posiadania substancji psychotropowych. Przed godziną 16 na naszej antenie na pewno jeszcze kolejne informacje, które będę przekazywał. Będą to informacje ekonomiczne.
1: Tunin FM.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
2: Reklama.
9: Konin FM.
10: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Jak zapowiadałem wcześniej, tak czynię. Gospodarcze wiadomości ekonomiczne dotyczące naszych pieniędzy. Ministerstwo Rodziny chce wydłużyć okres pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodziców ciężko chorych dzieci. Przygotowany projekt przewiduje dodatkowe dni świadczenia, a w niektórych przypadkach nawet podwojenie obecnego limitu. Poważna choroba dziecka potrafi wywrócić codzienność całej rodziny. Wizyty u lekarzy, leczenie i konieczność zapewnienia opieki często oznacza dłuższą nieobecność rodzica w pracy. Problem pojawia się, gdy kończą się dni, za które przysługuje zasiłek. Resort rodziny chce umożliwić dłuższe korzystanie ze świadczenia w szczególnie trudnych przypadkach. Mają być dodatkowe dni opieki nad chorym dzieckiem. Lekarz miałby oceniać stan zdrowia. Tutaj propozycja zakłada przyznanie nawet dodatkowych 60 dni świadczenia rocznie rodzicom dzieci poniżej 18 roku życia.
1: Tunin FM. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji w Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13 72 lub na stronie www.konin.pl.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W 10 szkołach dziś wciąż były odwołane lekcje z powodów bezpieczeństwa. Jesteśmy przeczuleni, mówi premier, odnosząc się do sytuacji w szkołach. Carlos Alcaraz wyeliminowany już w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia, ale dziś przed większością szkół, tak jak i w piątek, można było zauważyć patrole Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
6: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. Dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
4: Wyrazy współczucia poszkodowanym i rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił z kolei wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
4: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych w tej sprawie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
8: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinny dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
4: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju wybrane serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax. Przyczyną wycofania produktu jest wada jakościowa. Przekroczenie limitu dla jednego z parametrów. Chodzi o potencjał mutagenny i rakotwórczy. Olfenmax to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany m.in. w łagodzeniu bólu pourazowego. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowy z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta Sopot.
9: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku, od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
4: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie. Rozstawiony jest numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizou Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju Masters w Szanghaju. Berks obecnie 39. rakieta w zestawieniu ATP. Po raz pierwszy w karierze pokonał rywala ze ścisłej czołówki. Alcaraz zajmuje trzecie miejsce na świecie.
10: A co w regionie?
11: Ruszyła druga edycja konkursu Kobieca osobowość Konina. Wydarzenie organizują wspólnie prezydent miasta oraz Konińska Rada Kobiet. Celem inicjatywy jest wyłonienie i docenienie pań, które swoją codzienną pracą wywierają pozytywny wpływ na życie lokalnej społeczności. Kandydatki mogą reprezentować różne dziedziny, w tym kulturę, sport, naukę, biznes, edukację, a także działalność społeczną czy charytatywną. Ograniczeń nie stanowią ani wiek, ani wykonywany zawód, ponieważ kluczowe znaczenie mają podejmowane działania oraz ich realne efekty dla mieszkańców. Zgłoszenia do udziału w plebiscycie przyjmowane są do 26 października. Formularz można pobrać z sieci, a wypełnione dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną lub osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego. Nazwisko laureatki zostanie oficjalnie ogłoszone w trakcie uroczystej gali zaplanowanej na listopad. Wydarzenie odbędzie się w Konińskim Centrum Kultury. 11 listopada na scenie kłodawskiego Goku zaprezentuje się dwoje wspaniałych artystów. Pianistka Żuranna Pietrzak oraz skrzypek Michał Skibiński. Koncert odbędzie się z inicjatywy burmistrza Piotra Michalaka przy wsparciu miasta i gminy Kłodawa oraz Gminnego Ośrodka Kultury, dzięki czemu wstęp na to wydarzenie będzie bezpłatny. Wraz ze Stowarzyszeniem Kłodawskie Dwory zapraszamy za miesiąc 11 listopada o godzinie 16.30 do Kłodawy.
10: Konin FM. Pogoda.
12: Dzisiaj już chłodno, za oknami chłodno, no i niestety tak będzie też jutro. Dzisiaj 11, jutro może maksymalnie 12 stopni na termometrach. Chłodne, a nawet nie powiem, że mroźne, ale przypominające nam o tym, że październik będą też najbliższe poranki. W tym tygodniu tylko plus 3 stopnie widać na przykład w sobotę na termometrach. O poranku. No to przy gruncie możemy spodziewać się pewnie przygruntowych przymrozków, jeśli te przepowiednie synoptyków się spełnią. Ale za to w ciągu dnia, w drugiej połowie tygodnia, zbliży się do nas cieplejsza masa powietrza, cieplejsza, która spowoduje, że w ciągu dnia będziemy mieć nawet plus 17.
10: Konin FM.
12: No i nie zapominajmy, że w drugiej połowie tygodnia jest większa szansa na większą ilość słońca. Większa też, większa data, cały dzień inna w kalendarzu, większa, bo cyferki rosną. Mamy już dzisiaj 12 dzień października 2026 roku. Maksymilian Witold, Marcin Felix, Edwin Serafin, Edwina Maksymiliana, Eustachy Witolda, Eustachiusz. Oni świętują imieniny. Gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima. Słońce pracuje w znaku wagi. Zachód słońca w Koninie i w regionie to dokładnie godzina 18.00.

Na Przemysłowej w Koninie utrudnienia. Liczcie się z tym, że tam jadąc w stronę północną, północnych dzielnic Konina, w stronę Gosławic, pont Nowa Łężyna, spotkacie utrudnienia i korki spowodowane robotami drogowymi. Roboty drogowe też na innej wylotówce z centrum Konina w stronę północy. Wojewódzka 264 w miejscowości Władimirów zwalnia, a nawet stoi w momencie, gdy jest czerwone światło, bowiem tam ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Korek na nowej przeprawie w stronę Nowego Konina i to naprawdę duży korek. Korkują nam też się również remontowane stare mosty, wyjazd ze Ślimaka. Tutaj mamy roboty drogowe, korek, utrudnienia. Konińska Starówka to też oczywiście światła świętojańska, europejska. Autostrada A2 w stronę Wrześni, utrudnienia na węźle Konin-Modła oraz też w stronę Poznania jadąc na moście nad Wartą. Również utrudnienia możecie spotkać w punkcie poboru opłat Lądek. Szerokiej, bezpiecznej drogi kierowcy, bezpiecznego dotarcia do celu. Konin FM życzy po godzinie 16 w nowym tygodniu.

jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. O Moda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
5: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
7: Atlantis.

25 minut po godzinie 16, za chwilę wakacyjny rytm, będzie Malorka, ale wcześniej jeszcze informacja na naszej antenie. Informacja z koła będzie się pojawiać, bowiem wkrótce rozpocznie się remont placu przy dworcu PKP w Kole. Podpisana została umowa, wartość tego zadania to prawie 160 tysięcy złotych. Zakres prac, które tam będą realizowane, jest naprawdę duży. Obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej warstwy asfaltowej. Wymienione będą krawężniki, odtworzone chodniki, wykonane oznakowanie pionowe i poziome. Po wybudowaniu pobliskiego parkingu mieliśmy w planach poprawę stanu nawierzchni placu przy dworcu PKP, mówią władze okrągłego miasta. Realizacja zadania ma podnieść komfort i bezpieczeństwo korzystających z niego mieszkańców oraz podróżnych. Wpłynąć ma również na estetykę otoczenia, a to na pewno wszystkich ucieszy. Zadanie według umowy ma być zrealizowane jeszcze w bieżącym roku. No to teraz, mimo tego, że chłodno, mimo tego, że październik w kalendarzu, przypomnijmy sobie gorące, słoneczne dni, których w tym roku podczas wakacji było naprawdę dużo. No to Malorka.

0: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Wiadomości Konin FM.
4: W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zainaugurowano regionalną odsłonę ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Tegoroczna akcja skupia się przede wszystkim na problemie przemocy psychicznej, z którą według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę blisko 1/3 dzieci mierzy się ze strony swoich bliskich oraz aż 87% ze strony rówieśników. Poniżanie, wyśmiewanie czy ignorowanie emocji to zachowania, które nie zostawiają śladów, ale niszczą rozwój i zdrowie psychiczne najmłodszych. Głównymi organizatorami tej inicjatywy są Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krajowa Koalicja na Rzecz Ochrony Dzieci. W Wielkopolsce w akcję zaangażowało się ponad 80 lokalnych liderów, którzy dbają o budowanie współpracy między szkołami, samorządami i służbami. W poprzedniej edycji w regionie zorganizowano ponad 1000 inicjatyw edukacyjnych i społecznych. Do udziału w wydarzeniu wciąż mogą zgłaszać się kolejne placówki i instytucje. Finał całej kampanii zaplanowano na 19 listopada, czyli w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec dzieci. W akcji angażuje się m.in. miasto Konin. Do gminy Słupca trafił nowy mobilny maszt oświetleniowy z własnym agregatem prądotwórczym. Urządzenie ma stanowić kluczowe wsparcie podczas nocnych akcji ratowniczych i poszukiwawczych oraz przy usuwaniu skutków nagłych zdarzeń losowych, zapewniając niezależne źródło światła oraz energii elektrycznej na terenie całej gminy. Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł blisko 58 tysięcy złotych, aż 90% tej kwoty pokryto z dotacji w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach przekazania sprzętu przeprowadzono także profesjonalne szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi nowoczesnego urządzenia. W Kole rusza bezpłatny kurs samoobrony pod nazwą Bezpieczna Kobieta, przeznaczony dla mieszkanek miasta. Zajęcia mają na celu budowanie pewności siebie oraz poznanie własnych sił fizycznych i technik obronnych. Cały cykl szkoleniowy obejmuje 7 spotkań, które będą odbywać się regularnie w każdy poniedziałek o godzinie 19. Pierwszy trening zaplanowano na 19 października. Całość zadania jest współfinansowana ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Koło. Zajęcia będą realizowane w kole przy ulicy Składowej 5, aby wziąć udział w darmowym szkoleniu, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem 726 756 245. Organizatorzy zachęcają wszystkie chętne kobiety do zgłaszania swojego udziału i zdobycia praktycznych umiejętności samoobrony. Centrum Kultury w Kleczewie zaprasza na wydarzenie profilaktyczno-muzyczne pod hasłem Ocaleni. Spotkanie odbędzie się 28 października o godzinie 11 w siedzibie placówki przy Alei 600-lecia. Głównym gościem będzie Rafał Porzeziński. Wydarzenie poświęcone będzie tematyce profilaktyki uzależnień oraz poszukiwaniu wolności opartej na prawdzie i połączy ono w sobie warstwę muzyczną z wartościowym przekazem profilaktycznym, tworząc przestrzeń do refleksji nad ludzkimi wyborami oraz wychodzeniem z trudnych sytuacji życiowych. Będzie to okazja do wysłuchania poruszających historii oraz czerpania osobistej inspiracji z doświadczeń prelegenta i występujących artystów. Kinocentrum w Koninie zaprasza na projekcję polskiego dramatu psychologicznego z 1978 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy pod tytułem Bez znieczulenia. Pokaz filmu w ramach cyklu Wajda Rewizja odbędzie się 26 października o godzinie 17.30. Autorami scenariusza do tego dwugodzinnego dzieła są Agnieszka Holland oraz Andrzej Wajda. Głównym bohaterem opowieści jest znany dziennikarz, w którego postać wciela się Zbigniew Zapasiewicz po powrocie

Sarsa na naszej antenie, utwór Tęskno mi, rok 2019. Teraz informacja związana z kulturą, bowiem słowiańska dusza, energia Meksyku. Można powiedzieć dwa światy, tysiące kilometrów i jeden wspólny język, taniec. To w skrócie podsumowanie tego, co działo się podczas ostatniego wieczoru w konińskim Oskardzie. Spotkały się tam dwie niezwykłe kultury. Na piąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Tańca, wieczór choreografów, dostarczyła emocji, które trudno opisać słowami. Festiwal to jednak znacznie więcej niż występy. To również historia przyjaźni, która od 4 lat łączy Koniński Teatr Tańca z artystami z Meksyku. Przez 10 dni nasi goście poznawali Konin, uczestniczyli w warsztatach i spotkaniach, a na koniec przyznali, że najchętniej zostaliby u nas na zawsze. Warto też wspomnieć, że kultura nie zna granic, a w tańcu nie trzeba mówić tym samym językiem, żeby doskonale się rozumieć.

0: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku.
1: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
3: Prawo jazdy kategorii B? Zacznij u nas, w Szkole Jazdy Turbo Rutecka, pierwszej i najstarszej szkole jazdy w Koninie. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy, spokojna atmosfera oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe. Nauka bez stresu, ale konkretnie i skutecznie.
4: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
0: Wyprzedaż w Omodaj Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omodaj Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omodaj Jayku. Czas na twój nowy samochód.
5: Muzyka i głos.

kalendarzu poniedziałek, na zegarze zbliża się 17, więc czas na piłkarskie podsumowanie weekendu. Jak już wiecie, panie z Medyka Konin ten weekend miały wolny, więc panowie tylko grali. Sokół Kleczew na własnym stadionie 11 kolejkę rozegrał w mecz z Hutnikiem Kraków. Mimo tego, że do przerwy zespół z Kleczewa remisował 1-1, mecz gospodarze przegrali 2-1. Sokół w strefie spadkowej. W czwartej lidze 11 kolejka zakończona. Ostrowia Ostrów Wielkopolski, Górnik Konin 1-2, Polonia Leszno, Polonia Golina 3-2. Górnik Konin tutaj liderem czwartej ligi. W piątej lidze 10 kolejka za nami. Polanin Strzałkowe, SKP Słupca 1-2, Pompatim Jarosławiec, Wilki Wilczyn 2-3, Polonus Kazimierz Biskupi, Olimpia Koło 1-1, Polonia Druga Środa Wielkopolska, Tulisja Tuliszków 5-0. W klasie okręgowej rozegrano 10 kolejkę. Pauzowała drużyna Teleszyna Przykona. Wyniki: CKS Zbierz, Orły Zagórów 4-1, Błękitni Psary Polskie, Korona Pogonie Stawiszyn 5-0, KS Opatówek, druga drużyna Konińskiego Górnika 4-1, Strażak Licheń Stary, Turturek 0-1, GKS Sompolno, Czarni Ostrowite 1-3, Zieloni Koźminek, Orzeł Grzegorzew 2-2, Zjednoczeni Rychwał Błękitni Mąkolno 1-0. Kolejny weekend przed nami. W piątek na naszej antenie będę zapraszał przed 17 na mecze drużyn z naszego subregionu.

0: ponad 100 osób zatrzymanych w związku z obawami przed atakami w szkołach. Dyrektorzy dostają instrukcje, jak reagować w niebezpieczeństwie. Kreml odrzucił ukraińską propozycję dwumiesięcznego rozejmu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia i mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
2: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
0: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Resort edukacji rozesłał do szkół instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. Co na to dyrektorzy sprawdza Błażej Kulesza.
3: Pomimo jasnych deklaracji ze strony resortu edukacji, to słowa minister Barbary Nowackiej.
4: Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela, taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia.
3: To pytanie przeze mnie o instrukcje. Dyrektorzy placówek najczęściej odpowiadali tak.
5: No właśnie, ale ja jeszcze ich nie mam.
3: Ci, którzy instrukcję dostali, mówią, że jest ona potrzebna, ale że jest też bardzo ogólna.
6: Szczególnie przydatny osobom krótko sprawującym funkcję dyrektora.
3: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
6: Natomiast rozsądny dyrektor w tej chwili poszukuje informacji w różnych źródłach.
3: Jest też poradnik bezpieczeństwa, ten aktualny napisany 6 lat temu. Nowy, pisany z myślą o nauczycielach, dopiero jest w fazie przygotowań. Na razie resort pracuje nad zmianami w prawie oświatowym. Szczegóły zapisów mamy poznać w ciągu najbliższych 10 dni.
0: Dziś z obawy o bezpieczeństwo zamkniętych było wciąż 10 placówek w kraju. Kreml odrzucił propozycję 60-dniowego rozejmu wysuniętą przez prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich na terenie Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego. Przegląd wydatków na polskie zbrojenia zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd chce skoordynować potrzeby z dostępnością sprzętu. Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie.
7: Musi się zmienić budżet Unii Europejskiej i odczytać obecną sytuację zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa i pokoju każdego z państw Unii Europejskiej. Albo to będziemy dzisiaj wdrażać, albo będziemy w trybie pilnym nadrabiać znów stracony czas.
0: Minister Obrony Narodowej mówił też, że Europa musi brać więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Ponad 4,5 miliona w przeliczeniu na złotówki otrzymają tegoroczni laureaci w dziedzinie ekonomii. Do tego złoty medal i kaligrafowany dyplom. Tegoroczny ekonomiczny Nobel za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji przypadł Amerykanom, wykładowcom Uniwersytetu Columbia, Michaelowi Woodfordowi, a także wykładowcy Stanforda, Robertowi Hallowi.
1: A co w regionie?
8: W szpitalu w Turku ruszyła najnowocześniejsza w Wielkopolsce pracownia zaburzeń snu. Placówka działa w strukturze oddziału chorób wewnętrznych, a do życia powołał ją pełniący obowiązki dyrektora szpitala doktor nauk medycznych Cezary Chmielecki. Diagnostyka odbywa się w specjalnie przygotowanych jednoosobowych pokojach zapewniających pełne wyciszenie oraz maksymalne zaciemnienie okien. Wszelkie procedury medyczne są realizowane w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, a aktualny czas oczekiwania na badanie wynosi około 2 tygodni. Nadzór merytoryczny nad wynikami sprawuje dr Wojciech Kuczyński. To pierwszy w kraju specjalista legitymujący się tytułem eksperta medycyny snu, przyznawanym przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem. Szpital w Turku, jak wiele innych w Wielkopolsce, boryka się z problemami finansowymi. W związku z tym placówka musi poszukiwać bardziej dopasowanych do potrzeb pacjentów specjalizacji. W Kleczewie odbędzie się 27. edycja wielkopolskiego konkursu na monodram Młodzi Koryfeusze. Organizatorzy, w tym Centrum Kultury i Sztuki z Konina, kierują to wydarzenie do opiekunów oraz instruktorów pracujących z młodymi adeptami sztuki aktorskiej w wieku od 6 do 15 lat. Przypominają przy tym, że choć ten gatunek teatralny bywa uznawany za trudny, świetnie współgra z naturalną dziecięcą ekspresją. Doświadczenia zebrane podczas ćwierćwiecza historii turnieju pokazują, że forma jednoosobowego występu bliska jest spontanicznym zabawom i dziecięcej kreatywności. Przegląd stanowi przestrzeń do zaprezentowania scenicznego talentu najmłodszych. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 6 listopada w Kleczewie. Wszyscy chętni do wzięcia udziału mają czas na przesłanie swoich zgłoszeń jeszcze do 23 października.
1: Konin FM. Pogoda.
9: Jeszcze dziś w nocy, jeszcze niekoniecznie w nocy, ale wieczorem możliwość pojawienia się opadów deszczu. A co do nocy i poranka jutrzejszego, to warto cieplej się ubrać. Nie powiem, żeby już czapki zakładać, no ale temperatura przewidywana jutro o poranku w naszym subregionie to tylko około plus 5 stopni. W kolejnych dniach wcale cieplej nie będzie. No co, zbliża się już taka chłodniejsza część jesieni. Musimy być przygotowani do takich niskich wartości na termometrach. Jednak w ciągu dnia, w drugiej połowie tygodnia przy rozpogodzeniach możliwość wzrostu temperatury nawet do plus 17. Teraz na termometrze w Koninie i w regionie około 10, barometr pokazuje 1019 hektopaskali.
1: Konin FM 104.1.
9: Witam po godzinie 17. Co w kalendarzu świąt nietypowych? Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu, Dzień Kolumba w Ameryce, no i Dzień Bezpiecznego Komputera. O tym bezpieczeństwie komputerów, które opanowały nasze życie, musimy pamiętać. Jeszcze co warto wiedzieć o kalendarzu naszym? No to czas na cytat dnia. Stefan Garczyński powiedział: uśmiech i humor to znak zwycięskiego górowania nad losem. No to uśmiechamy się i mamy jak najlepszy humor.

Po godzinie 17 też dużo dzieje się na drogach, no to startujemy. Uważajcie na starych mostach, na ulicy Spółdzielców, ale też jadąc w stronę autostrady krajową 72, zaraz za granicami Konina w Żychlinie. No to tam uważajcie, nie szalejmy z ograniczeniami przy prędkości, nie szalejmy też na Przemysłowej, gdzie roboty drogowe. Uważać trzeba w innych miejscach naszego subregionu, na obwodnicy Koła. Taki apel nasz o to, żeby bezpiecznie tam podróżować. Taka nowa obwodnica Koła w ciągu drogi powiatowej otwarta, czynna, no ale coś tam niestety nie dzieje się tak jak powinno. Kilka kolizji miało już miejsce na skrzyżowaniu tej trasy z ulicą Ślusarską. Kolizja i utrudnienia dzisiaj również o poranku w Starym Mieście. Ciągnik siodłowy zjechał z jezdni i uderzył w barierę energochłonną. Występowały na miejscu utrudnienia w ruchu. To miało miejsce wszystko w godzinach porannych. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca ciężarówki nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. No to bezpiecznej drogi i dostosowywania prędkości do warunków panujących na drodze życzy Konin FM.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Wyprzedaż w Omodaj Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omodaj Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omodaj Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
4: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

Wczoraj odbyły się manewry gminne na terenie gminy Stare Miasto jednostek OSP z terenu gminy pod nazwą Lasy 2026. Uczestniczyło w nich 12 zastępów strażackich reprezentujących wszystkie jednostki OSP z terenu gminy. Działania odbywały się podczas odprawy w OSP Kazimierów. Tam się rozpoczęły. Następnie druhowie udali się na teren Nadleśnictwa Grodziec, gdzie przeprowadzono praktyczną część manewrów. Podczas ćwiczeń sprawdzono stan techniczny sprzętu, wyposażenie osobiste strażaków oraz ich przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych. Jednym z głównych zadań było zbudowanie magistrali wodnej o długości około 700 metrów. Wodę do jej zasilania pobierano ze zbiornika przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego Nadleśnictwa Grodziec, w którym wyznaczono punkt czerpania wody. Te gminne manewry były oczywiście okazją do sprawdzenia gotowości operacyjnej jednostek, doskonalenia współpracy oraz wymiany doświadczeń. Zdobyte umiejętności i przećwiczone procedury mają znaczenie dla sprawnego prowadzenia działań w przypadku wystąpienia rzeczywistych zagrożeń.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama. Wiadomości Konin FM.
4: Mieszkańcy ulic Pionierów Kwiatowej Budowlanych i Wyszyńskiego w Koninie otrzymali sąsiedzkie ostrzeżenie dotyczące masowych zgłoszeń złego parkowania. Donosy do Straży Miejskiej składa osoba z zewnątrz kierująca białą Teslą. Kierowca fotografuje i bez wcześniejszej rozmowy seryjnie zgłasza auta mieszkańców oraz ich gości. Fanatyk skrupulatnego przestrzegania przepisów poskarżył się nawet na komendanta Straży Miejskiej, że ten pozwala nakładać na popełniających wykroczenia zbyt niskie kary. Zgłoszenia dotyczą pojazdów pozostawionych choćby jednym kołem na chodniku, nie pozostawienia co najmniej 1,5 metra szerokości dla pieszych, parkowania bliżej niż 10 metrów od skrzyżowań lub przejść, a także zbyt blisko bram wjazdowych. W odpowiedzi na te działania lokalna społeczność Glinki apeluje o skrupulatne przestrzeganie przepisów drogowych, aby uniemożliwić dalsze zgłoszenia. Autor plakatów rozwieszonych po osiedlu przypomina też o możliwości odmowy przyjęcia mandatu i podnoszenia przed sądem argumentu o znikomej szkodliwości społecznej. Zapowiedziano również dokumentowanie ewentualnych przewinień samego zgłaszającego. Regularne, comiesięczne samobadanie piersi umożliwia wykrycie guzka o wielkości zaledwie 1 cm. Kobiety miesiączkujące powinny przeprowadzać je drugi lub trzeci dzień po zakończeniu krwawienia, natomiast pozostałe panie w jeden stały dzień każdego miesiąca. Nawyk ten warto wyrobić już od 20 roku życia i kontynuować przez całe dalsze życie, tłumaczą inspektorzy sanepidu z Konina. Cała procedura obejmuje dokładne oglądanie piersi oraz badanie dotykowe podczas obserwacji. Niepokój powinna wzbudzić zmiana kształtu, brak symetrii czy przebarwienia. Sanepid, jak również Konińskie Stowarzyszenie Amazonek prowadzą szkolenia, podczas których można nauczyć się wykonywać takie czynności. Z kolei lekarze przekonują do korzystania z mamografii. Trwa październik i w ramach Różowego Miesiąca profilaktyki filia Starówka Miejskiej Biblioteki w Koninie przygotowała wyjątkową wystawę książek poświęconą zdrowiu i trosce o siebie. Znajdziemy tam publikacje dotyczące m.in. profilaktyki raka piersi, zdrowego stylu życia, badań kontrolnych oraz właśnie samobadania piersi. To już pojutrze. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje spotkanie edukacyjne pod hasłem Wiedza i Smak w służbie tradycji. Wydarzenie odbędzie się z myślą o członkiniach kół gospodyń wiejskich. Uczestniczki będą miały okazję poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu tradycji kulinarnych i regionalnych. Spotkanie odbędzie się w powiecie konińskim. W środę o godzinie 9 w Centrum Kultury w Kleczewie. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszego zapisania się. Szczegóły pod adresem kleczew.pl.

0: z niepełnosprawnościami oraz 72 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedszkolaki skorzystają z zajęć taneczno-muzycznych i specjalistycznej terapii obejmującej trening słuchowy, biofeedback oraz integrację sensoryczną. Projekt zakłada także podnoszenie kwalifikacji nauczycielek na studiach podyplomowych i kursach.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

2015 rok Antek Smykiewicz wtedy na muzycznym rynku naprawdę zawojował, no można nawet powiedzieć królował utworem Pomimo Burz, tym razem piosenka pod tytułem Most na naszej antenie. 18 się zbliża, ale spokojnie, do tej pełnej kolejnej godziny jeszcze nam dużo minut zostało. W Turku rozpoczęły się prace geologiczne pod palowanie i planowane obiekty zbiorowej ochrony. W Turku rozpoczęły się prace geologiczne związane z przygotowaniem tej inwestycji. Obiekty planowane są w następujących miejscach: przy ulicy Legionów Polskich, Armii Krajowej oraz na osiedlu Wyzwolenia. Obiekty zbiorowej ochrony to budowle lub ich części przeznaczone do ochrony ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, działań wojennych czy też ataków terrorystycznych. Prowadzone odwierty geologiczne pozwolą rozpoznać warunki gruntowe w planowanych lokalizacjach. Przygotowanie inwestycji obejmuje również opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji geodezyjnej. Samo rozpoczęcie tak na całego prac budowlanych planowane jest w roku przyszłym, wszystko w zależności od uzyskanego dofinansowania. Britney Spears, poznajecie te rytmy? Rok 1999, piosenka Baby.

0: Przedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
4: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

Piosenka oczywiście do tańca i to piosenka sprzed lat. Zbliża się godzina 18, jak w poniedziałek to bywa przed 18. Podsumowanie działań strażaków z ubiegłego tygodnia na naszej antenie. 3 pożary, 19 miejscowych zagrożeń, 6 fałszywych alarmów. Tak wyglądał miniony tydzień w statystykach konińskich strażaków. Straty przekroczyły 164 tysiące. W działaniach uczestniczyło łącznie 232 strażaków PSP oraz OSP. 18 już za chwilkę. Kończy się moje dzisiejsze spotkanie z Wami. Jutro zapraszam od godziny 15 na program Popołudnie w dobrym rytmie. Uważajcie na siebie, trzymajcie się ciepło, bo to już zaczynają się takie chłodne wieczory. Trzeba będzie pod kocyk ciepła herbatka, na przykład z miodem, cytryną i imbirem. No tak trzeba spędzać wieczory i oczywiście słuchać w te chłodniejsze wieczory również Konin FM, najbardziej roztańczonego radia w regionie. Jutro po 15 jestem, zapraszam. Dzięki za dziś, Wojtek Maciejewski. Jeszcze raz bye bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Tego jeszcze nie było. W powiecie słupeckim truchowie będą gotować, a właściwie pokazywać, jak nie marnować jedzenia. Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku pozyskała dotacje w wysokości 15 tysięcy złotych na zakupy i działania edukacyjne. Środki finansowe przekazał marszałek województwa wielkopolskiego. Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup małej, mobilnej kuchni warsztatowej. Taki sprzęt ma służyć do organizacji specjalnych warsztatów poświęconych tematyce niemarnowania żywności. Przedstawiciele straży podkreślają, że ich praca to nie tylko wyjazdy do akcji ratowniczych i niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia. Mobilne zaplecze kulinarne stanie się nowoczesnym narzędziem do budowania relacji i integracji społeczności lokalnej. Inwestycja ma także zaktywizować mieszkańców poprzez wspólne spotkania, naukę, wymianę życiowych doświadczeń oraz dobrą zabawę. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Paulą Klamą. Wydarzenie odbędzie się w piątek na godzinie 17 w sali konferencyjnej placówki przy ulicy Dworcowej 13. Wstęp jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz miłośników literatury. Bohaterka wieczoru to architekt, arteterapeutka i poetka. Szybko zyskała uznanie, określając stworzoną przez siebie twórczość jako poezję inżyniersko-angeologiczną. Prawdziwe teksty autorki łączą motywy architektoniczne, jogowe oraz anielskie. Poetka wydała do tej pory 2 tomiki, Klamka upadła i 7 grzechów osób niepełnosprawnych. Podczas nadchodzącego spotkania uczestnicy poznają kulisy łączenia słowa z grafiką. Artystka zaprezentuje swoje prace w nietypowej formie, wystawiając je m.in. bezpośrednio na sztalugach. Publiczność dowie się, jak przekładać własne życiowe doświadczenia na sztukę, poezję i język obrazu. I to wszystko w piątek o 17 w bibliotece. W centrum Grodźca zakończyła się budowa nowej przestrzeni rekreacyjno-turystycznej. Nowo powstały plenerowy punkt informacji turystycznej mieści się na styku ulic Głównej oraz Polnej. To pierwszy tego typu obiekt na terenie całej gminy. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno lokalnym mieszkańcom, jak i przybywającym w te rejony turystom jako przestrzeń do odpoczynku, integracji oraz promocji historii i przyrody regionu. A gmina Grodziec to najbardziej zalesiony i dziki teren powiatu konińskiego. W ramach przeprowadzonych prac budowlanych zagospodarowano teren przy użyciu proekologicznych rozwiązań. Ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz płyt ażurowych, a także zamontowano elementy małej architektury. Na miejscu pojawiły się tablice edukacyjne, wiata i stojaki na rowery, ławki parkowe oraz kosze przeznaczone do segregacji śmieci. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł ponad 305 tysięcy złotych. Większość stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Tradycje meksykańskiego Dnia Zmarłych będą głównym tematem kolejnego wydarzenia z cyklu Konin lubi książki. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej zaprasza na spotkanie autorskie, które odbędzie się w środę. Prelekcja rozpocznie się o godzinie 18 w sali konferencyjnej przy ulicy Dworcowej. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Gościem wieczoru będzie Ola Synowiec, pisarka i latynoamerykanistka, która mieszkała w Meksyku przez 9 lat. Autorka takich książek jak Dzieci Szóstego Słońca postara się przybliżyć uczestnikom niezwykle kulturowe podejście Meksykanów do tematu śmierci. Podczas prelekcji wyjaśni fenomen popularności symbolu czaszki, genezę tradycji oraz wpływ dawnych wierzeń i popkultury na współczesne obchody ich nietypowego święta. Spotkanie stanowi okazję do zrozumienia, jak mieszkańcy meksykańskich miast i wsi zapraszają zmarłych w gościnę i dlaczego podchodzą do odchodzenia w tak unikalny sposób. Rozpoczął się sezon jesiennych infekcji, w którym wzrasta zagrożenie zachorowaniem na grypę. Choroba ta wywołuje nie tylko gorączkę i osłabienie, ale może prowadzić do groźnych powikłań, takich jak zapalenie płuc czy mięśnia sercowego, ostrzegają inspektorzy sanepidu Szkoła. Szczególnie narażone na ciężki przebieg są osoby zmagające się z przewlekłymi schorzeniami. Lekarze z Wielkopolski przypominają, że najskuteczniejszym sposobem ochrony przed wirusem oraz jego skutkami pozostaje coroczne szczepienie ochronne. Preparat przeciwko grypie można przyjąć bezpiecznie podczas jednej wizyty razem ze szczepionką przeciw COVID-19, pneumokokom lub wirusowi RSV. W czwartek będziemy obchodzić smutną datę, Dzień Dziecka Utraconego. W związku z tym, jak co roku, 15 października w południe na cmentarzu komunalnym w Koninie Morzysławiu odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych. W ceremonii udział wezmą kapłan, przedstawiciel Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie lokalnie.

0: Onin FM.
1: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astra.

0: partnerów współpracujących z DPD. Poczuj ten beat, swobodnie planuj dzień i działaj w swoim rytmie. Małe rejony, gwarancja zleceń czekają na ciebie. Zgłoś się na karierakuriera.pl.
1: Kariera kuriera się zaczyna w DPD.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Szanghaju, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
6: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka i Zhu.
7: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
6: Hurkacz jutro ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3-7-6. W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majar Sheriff z Egiptu.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. A wracając do tenisa mężczyzn, Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizou Berchsem 5-7-6-7 i odpadł w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. To oznacza też, że dla hiszpańskiego tenisisty na 11 zakończyła się seria wygranych meczów od momentu powrotu do gry po kontuzji. Dziś zakończenie 10 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw mecz Radomiak kontra Motor Lublin, a o 20.30 zaległy mecz trzeciej kolejki, w którym GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków. Znany w przeszłości holenderski piłkarz Clarence Seedorf został trenerem brazylijskiego klubu Corinthians, walczącego o utrzymanie w tamtejszej ekstraklasie. Jednym z jego podopiecznych będzie jego rodak Memphis Depay. Dla 50-letniego Seedorfa, który podpisał kontrakt do końca przyszłego roku, to pierwsza praca od dawna. Po raz ostatni Holender prowadził ponad 7 lat temu reprezentację Kamerunu, a wcześniej pracował w trzech klubach, w tym swoim byłym zespole, czyli w słynnym Milanie.

0: Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: W Ruminie stanęła nowa wiata rowerowa ze stojakami. To inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego i jak widać dobrze wykorzystywana. Z taką inicjatywą wyszli mieszkańcy gminy Starmiasto, wskazując potrzebę stworzenia miejsca, w którym można byłoby wygodnie zostawić rowery. Wiata ma 20 stanowisk rowerowych i zapewnia zadaszone miejsce do pozostawienia jednośladów. To niewielka, ale praktyczna inwestycja, która z pewnością przyda się mieszkańcom Rumina i wszystkim osobom korzystającym z rowerów. Dom Kultury w Golinie organizuje przegląd piosenki patriotycznej skierowany do dzieci i młodzieży. Wydarzenie ma na celu wspólne celebrowanie polskiej muzyki, tradycji oraz postaw patriotycznych. Przegląd odbędzie się 4 listopada o godzinie 12 w siedzibie Golińskiego Domu Kultury. Występy podzielono na kategorie wiekowe. Przedszkola i zerówki zaprezentują się w formacjach grupowych. Natomiast uczniowie klas od 1 do 4 oraz od 5 do 8 wystąpią jako soliści lub w duetach. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w tym festiwalu jest przesłanie karty zgłoszeniowej z wymaganymi zgodami oraz podkładu muzycznego w formacie MP3 na adres e-mail Domu Kultury w Golinie. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 października. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej placówki pod adresem dekagolina.pl. Trwają prace związane z oczyszczeniem fosy wokół zabytkowego Spichlerza w parku w Tuliszkowie. Poza pracami w samym zbiorniku przewidziano również remont alejek spacerowych w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz naprawę elementów małej architektury, czyli ławek i koszy na śmieci, a także remont balustrady drewnianej przy kładce nad kanałem dopływowym do zbiornika. Zadanie ma zostać wykonane w terminie 10 miesięcy za ponad 381 tysięcy złotych. W Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard w Koninie odbędą się dwudniowe warsztaty stworzenia słuchowiska. Zajęcia odbędą się 16 i 17 listopada w godzinach od 8.30 do 14.30 w sali multifunkcyjnej Oskardu. Oferta skierowana jest do wszystkich osób od 12 roku życia, które interesują się teatrem, pracą z głosem oraz realizacją dźwięku. Uczestnicy przejdą przez pełny proces produkcyjny, od przygotowania tekstu po nagrania przed mikrofonem. Inspiracją dla powstającej audioprodukcji będzie lokalna legenda opowiadająca o powstaniu Konina. Warsztaty poprowadzą dramatopisarka Karolina Pesta oraz kompozytor Jakub Śliwiński, którzy przybliżą tajniki kreowania warstwy dźwiękowej oraz interpretacji tekstu. Finałowym etapem projektu będzie profesjonalna postprodukcja zarejestrowanego materiału audio. Gotowe słuchowisko zostanie potem w całości opublikowane w internecie. W Wielkopolsce realizowany jest bezpłatny program Aktywni mimo raka, dedykowany osobom po przebytej chorobie nowotworowej lub w trakcie leczenia. Projekt skierowany jest do mieszkańców regionów w wieku od 18 do 64 lat, którzy pracują zawodowo lub posiadają status osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Uczestnicy mogą skorzystać z fizjoterapii, poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych konsultacji z dietetykiem. Program obejmuje także moduł rehabilitacji zawodowej w formie warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego, radcę prawnego i socjologa zdrowia. Wsparcie udzielane jest m.in. w Koninie i jest całkowicie bezpłatne, a za organizację takiej kompleksowej rehabilitacji odpowiada Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. W Licheńskim Sanktuarium trwa październikowy czas modlitwy różańcowej, która zajmuje wyjątkowe miejsce w historii właśnie Lichenia, nawiązując bezpośrednio do objawień z 1850 roku. Wyrazem tej tradycji jest m.in. złoty różaniec z perłami darowany przez papieża Jana Pawła II, który znajduje się przy cudownym obrazie w bazylice. W tym roku w sanktuarium realizowane są dwie specjalne inicjatywy modlitewne. Pierwszą z nich jest różaniec pielgrzymów, podczas którego odczytywane są intencje nadsyłane przez wiernych i dobroczyńców. Drugą stanowią nabożeństwa pod hasłem Z rodzinami i za rodziny, połączone ze wspólnym trzymaniem symbolicznego dużego różańca procesyjnego. W gminie Kazimierz Biskupi rusza wielka inwestycja związana z rewitalizacją obszarów poprzemysłowych, a chodzi o projekt, który ma zniwelować negatywne skutki działalności sektora wydobywczo-energetycznego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 58 milionów 400 tysięcy złotych, a jego głównym celem jest przywrócenie terenu mieszkańcom i stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej. W ramach zaplanowanych robót powstaną nowoczesne boiska, infrastruktura lekkoatletyczna, zmodernizowany zostanie stadion z zapleczem oraz dwa pump traki. Mieszkańcy zyskają też ścieżki rowerowe, trasy spacerowe, zagospodarowane zbiorniki wodne i dwa wodne place zabawy. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie zaprasza uczniów oraz nauczycieli na Dzień Młodego Inżyniera. Wydarzenie o charakterze popularno-naukowym odbędzie się 20 października, a chodzi w nim o zapoznanie młodzieży z dynamicznym światem nauki, nowoczesnych technologii oraz inżynierii. Organizatorzy przygotują bogaty program obejmujący liczne wykłady, pokazy oraz zajęcia praktyczne. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zagadnienia z zakresu robotyki, sztucznej inteligencji, druku i modelowania 3D, elektrotechniki oraz nanotechnologii. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach warsztatowych obowiązują zapisy. Szczegóły w ANS Konin. Konińskie Centrum Kultury organizuje 45. edycję jesiennych spotkań recytatorów i zaprasza jeszcze do zapisów. Konkurs został podzielony na dwie osobne części. Jesienne spotkania z poezją odbędą się 21 października, natomiast jesienne spotkania z prozą zaplanowano na 27 listopada. Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z Konina oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i powiatu konińskiego. Aby wziąć udział w rywalizacji, należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową. Termin nadsyłania dokumentów na część poetycką upływa w najbliższą środę, 14 października, a na część prozaiczną 20 listopada. Zgłoszenia można wysłać tradycyjną pocztą na adres siedziby KCK przy ulicy Przemysłowej 3D w Koninie lub dostarczyć w formie elektronicznej e-mailem. Szczegóły u organizatora oraz na stronie

0: Pogoda.
1: Przelotny deszcz, jutro miejscami na północy, ale w pozostałych regionach padać nie będzie i sporo przejaśnień. A na termometrach maksymalnie od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
0: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Wielkopolskim przekazuje właśnie wszelkim jednostkom edukacyjnym w regionie przygotowaną przez ekspertów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji procedurę reagowania w szkole lub przedszkolu po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza, ogłoszeniu alarmu i jego odwołaniu. Do wschodniej granicy mamy daleko, jednak musimy wszyscy dmuchać na zimne i być przygotowani na każdą ewentualność. Taka instrukcja jest także dostępna dla wszystkich cywili. Można ją znaleźć choćby na samorządowych stronach, m.in. Urzędu Gminy Krzymów. Nie tylko Konin ma swoją kartę ze zniżkami. Mieszkańcy Turku też mogą korzystać ze specjalnego programu pod nazwą Turkowska Karta Mieszkańca. Oferuje ona rabaty sięgające nawet 50% na różnorodne usługi miejskie oraz u lokalnych przedsiębiorców. Posiadacze karty zapłacą mniej m.in. za bilety i karnety na krytą pływalnię, grotę solną, siłownię czy latem na wodny plac zabaw w ośrodku sportu i rekreacji. Ulgi obejmują również seansy w kinie Tur, wybrane zajęcia w Miejskim Domu Kultury, ofertę Muzeum Miasta Turku. Dodatkowo karta uprawnia do zniżek u prywatnych partnerów akcji w całym mieście. Wśród nich znajdują się punkty gastronomiczne, siłownie, gabinety kosmetyczne i masażu, biuro rachunkowe czy firmy oferujące usługi klimatyzacyjne oraz warsztaty artystyczne. Miasta takie jak Konin czy Turek przy pomocy kart mieszkańca chcą przekonać zwłaszcza niezameldowane osoby, by płaciły podatki na rzecz miejsca, w którym rzeczywiście na co dzień przebywają. W ostatnim czasie policjanci z Komendy Miejskiej w Koninie znów walczą z falą prób oszustw metodą na wnuczka oraz na wypadek drogowy. Do dyżurnego jednostki wpłynęła niedawno seria zgłoszeń od mieszkańców miasta. Funkcjonariusze nie wykluczają jednak, że przestępcy mogą próbować wyłudzać pieniądze także na terenie całego powiatu konińskiego. Dzwonią oni do potencjalnych ofiar i informują o rzekomym zdarzeniu drogowym z udziałem kogoś z bliskiej rodziny. Następnie żądają natychmiastowego przekazania gotówki z przeznaczeniem na kaucję, wynagrodzenia adwokata lub pokrycie innych fikcyjnych kosztów. Prawdziwe służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne niespełnianie telefonicznych próśb finansowych. Wszelkie niepokojące sygnały należy od razu weryfikować poprzez osobisty kontakt z krewnymi. Mundurowi proszą o przestrzeganie seniorów przed zagrożeniem oraz o niezwłoczne powiadamianie policji pod numer alarmowy 112 w przypadku każdego podejrzenia próby oszustwa. W Licheniu odbędzie się niecodzienne spotkanie pod hasłem Wersja Robocza 2.
2: Ile razy dziennie sięgasz po telefon, a ile razy zdarza ci się bezmyślnie scrollować, mimo że wcale nie miałeś tego robić? I najważniejsze pytanie, kiedy ostatni raz byłeś naprawdę offline? Już niedługo spotkamy się w Licheniu, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Będzie msza święta, konferencja, warsztaty z psychologiem oraz wspólny czas, żeby przemyśleć, jak ten świat cyfrowy wpływa na naszą codzienność.
3: Czy odłożenie telefonu na kilka godzin to dla ciebie panika, czy może jednak ulga? Sprawdźmy to razem. Do zobaczenia w Licheniu na Wersji Roboczej 2.
1: Mówiły Patrycja Nawrocka, Wiktoria Desecka i Nadia Lisowska z Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Wydarzenie odbędzie się 28 listopada. Szczegółowe informacje można znaleźć m.in. na stronie internetowej Powiatu Konińskiego oraz Licheńskiego Sanktuarium. Ruszyła druga edycja konkursu Kobieca Osobowość Konina. Wydarzenie organizują wspólnie prezydent miasta oraz Konińska Rada Kobiet. Celem inicjatywy jest wyłonienie i docenienie pań, które swoją codzienną pracą wywierają pozytywny wpływ na życie lokalnej społeczności. Kandydatki mogą reprezentować różne dziedziny, w tym kulturę, sport, naukę, biznes, edukację, a także działalność społeczną czy charytatywną. Ograniczeń nie stanowią ani wiek, ani wykonywany zawód, ponieważ kluczowe znaczenie mają podejmowane działania oraz ich realne efekty dla mieszkańców. Zgłoszenia do udziału w plebiscycie przyjmowane są do 26 października. Formularz można pobrać z sieci, a wypełnione dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną lub osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego. Nazwisko laureatki zostanie oficjalnie ogłoszone w trakcie uroczystej gali zaplanowanej na listopad. Wydarzenie odbędzie się w Konińskim Centrum Kultury. 11 listopada na scenie kłodawskiego Goku zaprezentuje się dwoje wspaniałych artystów. Pianistka Zuzanna Pietrzak oraz skrzypek Michał Skibiński. Koncert odbędzie się z inicjatywy burmistrza Piotra Michalaka przy wsparciu miasta i gminy Kłodawa oraz Gminnego Ośrodka Kultury, dzięki czemu wstęp na to wydarzenie będzie bezpłatny. Wraz ze Stowarzyszeniem Kłodawskie Dwory zapraszamy za miesiąc 11 listopada o godzinie 16:30 do Kłodawy. szpitalu w Turku ruszyła najnowocześniejsza w Wielkopolsce pracownia zaburzeń snu. Placówka działa w strukturze oddziału chorób wewnętrznych, a do życia powołał ją pełniący obowiązki dyrektora szpitala doktor nauk medycznych Cezary Chmielecki. Diagnostyka odbywa się w specjalnie przygotowanych jednoosobowych pokojach zapewniających pełne wyciszenie oraz maksymalne zaciemnienie okien. Wszelkie procedury medyczne są realizowane w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, a aktualny czas oczekiwania na badanie wynosi około 2 tygodni. Nadzór merytoryczny nad wynikami sprawuje dr Wojciech Kuczyński. To pierwszy w kraju specjalista legitymujący się tytułem eksperta medycyny snu przyznawanym przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem. Szpital w Turku, jak wiele innych w Wielkopolsce, boryka się z problemami finansowymi. W związku z tym placówka musi poszukiwać bardziej dopasowanych do potrzeb pacjentów specjalizacji. W Kleczewie odbędzie się 27. edycja wielkopolskiego konkursu na monodram Młodzi Koryfeusze. Organizatorzy, w tym Centrum Kultury i Sztuki Skonina, kierują to wydarzenie do opiekunów oraz instruktorów pracujących z młodymi adeptami sztuki aktorskiej w wieku od 6 do 15 lat. Przypominają przy tym, że choć ten gatunek teatralny bywa uznawany za trudny, świetnie współgra z naturalną dziecięcą ekspresją. Doświadczenia zebrane podczas ćwierćwiecza historii turnieju pokazują, że forma jednoosobowego występu bliska jest spontanicznie zabawom i dziecięcej kreatywności. Przegląd stanowi przestrzeń do zaprezentowania scenicznego talentu najmłodszych. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 6 listopada w Kleczewie. Wszyscy chętni do wzięcia udziału mają czas na przesłanie swoich zgłoszeń jeszcze do 23 października. Powoli można już planować jeden z najbardziej klimatycznych okresów roku. Konińskie Centrum Kultury zaprosi przed świętami na góralski wieczór kolęd w ramach muzycznego salonu poezji. Wydarzenie odbędzie się 13 grudnia o godzinie 18 na dużej scenie przy Placu Niepodległości. Główną gwiazdą koncertu będzie Staszek z Gór, czyli Stanisław Karpiel-Bułecka wraz z zespołem. Publiczność usłyszy tradycyjne polskie kolędy oraz mniej znane pastorałki w nowoczesnych aranżacjach łączących energię z klasycznym brzmieniem. W bogatym programie artystycznym znajdą się popularne utwory, takie jak Bóg się rodzi czy Wśród nocnej ciszy, a także regionalne kompozycje góralskie. Organizatorzy zapowiadają widowisko pełne żywiołowej ekspresji, zachęcające uczestników do wspólnego śpiewu i tańca. Bilety na to świąteczne wydarzenie są już dostępne w sprzedaży. Chętni mogą nabyć wejściówki bezpośrednio w kasie Konińskiego Centrum Kultury lub przez internet.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że

0: Regulamin FM. Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
4: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sawankieł z Tajlandii 6-3, 7-6 w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. A to oznacza, że naszą tenisistkę czeka teraz mecz z rozstawioną z numerem 7 Igą Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los. A Świątek rozpoczyna nie tylko turniej w Wuhan, ale też decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Żeby zachować na to szansę, musi jednak w Chinach dojść aż do finału, a najlepiej wygrać ten silnie obsadzony turniej. Michał Waszkiewicz.
6: 6 zawodniczek jest już pewnych gry w WTA Finals. Zostały zatem 2 miejsca, a Iga Świątek w kolejce do nich jest ostatnia. Elina Svitolina z Ukrainy awans ma na wyciągnięcie rakiety, więc wszystko rozstrzygnie się między Polką, Karoliną Muchową i Martą Kostiuk. Oczywiście wymarzony scenariusz to szybkie odpadnięcie Czeszki i Ukrainki i sukces naszej tenisistki. Przez sukces mam na myśli co najmniej finał. Będzie jednak ciężko. Po pierwsze, w całym sezonie do finału Iga Świątek doszła tylko raz. Po drugie, obsada w Wuhan jest mocna, nie ma wprawdzie Jeleny Rybakiny, broniącej tytułu Coco Gauff i Miry Andrijewej, ale jest chociażby Aryna Sabalenka, na którą Świątek może wpaść już w ćwierćfinale. Zatem WTA Finals w Indian Wells bez Polki to scenariusz prawdopodobny i dziwny, bo od 2021 roku Świątek grała we wszystkich edycjach, a 3 lata temu w Meksyku była najlepsza.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Z kolei w rankingu WTA Iga Świątek utrzymała 9. pozycję. Na czele od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a za nią sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mira Andrijewa. Szwed Antony Elanga nie zagra w listopadowych meczach swojej reprezentacji. Piłkarz Newcastle z powodu niewyleczonej kontuzji mięśniowej opuści więc spotkania Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz z Polską. W reprezentacji Szwecji Elanga rozegrał 34 mecze i zdobył

0: FM 104.1. Regionalne podsumowanie dnia.
1: W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zainaugurowano regionalne odsłony ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Tegoroczna akcja skupia się przede wszystkim na problemie przemocy psychicznej, z którą według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę blisko 1/3 dzieci mierzy się ze strony swoich bliskich oraz aż 87% ze strony rówieśników. Poniżanie, wyśmiewanie czy ignorowanie emocji to zachowania, które nie zostawiają śladów, ale niszczą rozwój i zdrowie psychiczne najmłodszych. Głównymi organizatorami tej inicjatywy są Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krajowa Koalicja na Rzecz Ochrony Dzieci. W Wielkopolsce w akcję zaangażowało się ponad 80 lokalnych liderów, którzy dbają o budowanie współpracy między szkołami, samorządami i służbami. W poprzedniej edycji w regionie zorganizowano ponad 1000 inicjatyw edukacyjnych i społecznych. Do udziału w wydarzeniu wciąż mogą zgłaszać się kolejne placówki i instytucje. Finał całej kampanii zaplanowano na 19 listopada, czyli w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec dzieci. W akcji angażuje się m.in. miasto Konin. Do gminy Słupca trafił nowy mobilny maszt oświetleniowy z własnym agregatem prądotwórczym. Urządzenie ma stanowić kluczowe wsparcie podczas nocnych akcji ratowniczych i poszukiwawczych oraz przy usuwaniu skutków nagłych zdarzeń losowych, zapewniając niezależne źródło światła oraz energii elektrycznej na terenie całej gminy. Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł blisko 58 tysięcy złotych, aż 90% tej kwoty pokryto z dotacji w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach przekazania sprzętu przeprowadzono także profesjonalne szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi nowoczesnego urządzenia. W Kole rusza bezpłatny kurs samoobrony pod nazwą Bezpieczna Kobieta, przeznaczony dla mieszkanek miasta. Zajęcia mają na celu budowanie pewności siebie oraz poznanie własnych sił fizycznych i technik obronnych. Cały cykl szkoleniowy obejmuje 7 spotkań, które będą odbywać się regularnie w każdy poniedziałek o godzinie 19. Pierwszy trening zaplanowano na 19 października. Całość zadania jest współfinansowana ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Koło. Zajęcia będą realizowane w kole przy ulicy Składowej 5, aby wziąć udział w darmowym szkoleniu, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem 726 756 245. Organizatorzy zachęcają wszystkie chętne kobiety do zgłaszania swojego udziału i zdobycia praktycznych umiejętności samoobrony. Mieszkańcy ulic Pionierów Kwiatowej Budowlanych i Wyszyńskiego w Koninie otrzymali sąsiedzkie ostrzeżenie dotyczące masowych zgłoszeń złego parkowania. Donosy do Straży Miejskiej składa osoba z zewnątrz kierująca białą Teslą. Kierowca fotografuje i bez wcześniejszej rozmowy seryjnie zgłasza auta mieszkańców oraz ich gości. Fanatyk skrupulatnego przestrzegania przepisów poskarżył się nawet na komendanta Straży Miejskiej, że ten pozwala nakładać na popełniających wykroczenia zbyt niskie kary. Zgłoszenia dotyczą pojazdów pozostawionych choćby jednym kołem na chodniku, nie pozostawienia co najmniej 1,5 metra szerokości dla pieszych, parkowania bliżej niż 10 metrów od skrzyżowań lub przejść, a także zbyt blisko bram wjazdowych. W odpowiedzi na te działania lokalna społeczność Glinki apeluje o skrupulatne przestrzeganie przepisów drogowych, aby uniemożliwić dalsze zgłoszenia. Autor plakatów rozwieszonych po osiedlu przypomina też o możliwości odmowy przyjęcia mandatu.

0: powinna wzbudzić zmiana kształtu, brak symetrii czy przebarwienia. Sanepid, jak również Konińskie Stowarzyszenie Amazonek prowadzą szkolenia, podczas których można nauczyć się wykonywać takie czynności. Z kolei lekarze przekonują do korzystania z mamografii. Trwa październik i w ramach Różowego Miesiąca Profilaktyki filia Starówka Miejskiej Biblioteki w Koninie przygotowała wyjątkową wystawę książek poświęconą zdrowiu i trosce o siebie. Znajdziemy tam publikacje dotyczące m.in. profilaktyki raka piersi, zdrowego stylu życia, badań kontrolnych oraz właśnie samobadania piersi. To już pojutrze. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje spotkanie edukacyjne pod hasłem Wiedza i Smak w służbie tradycji. Wydarzenie odbędzie się z myślą o członkiniach kół gospodyń wiejskich. Uczestniczki będą miały okazję poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu tradycji kulinarnych i regionalnych. Spotkanie odbędzie się w powiecie konińskim. W środę o godzinie 9 w Centrum Kultury w Kleczewie. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszego zapisania się. Szczegóły pod adresem kleczew.pl. Centrum Kultury w Kleczewie zaprasza na wydarzenie profilaktyczno-muzyczne pod hasłem Ocaleni. Spotkanie odbędzie się 28 października o godzinie 11 w siedzibie placówki przy Alei 600-lecia. Głównym gościem będzie Rafał Porzeziński. Wydarzenie poświęcone będzie tematyce profilaktyki uzależnień oraz poszukiwaniu wolności opartej na prawdzie i połączy ono w sobie warstwę muzyczną z wartościowym przekazem profilaktycznym, tworząc przestrzeń do refleksji nad ludzkimi wyborami oraz wychodzeniem z trudnych sytuacji życiowych. Będzie to okazja do wysłuchania poruszającego historii oraz czerpania osobistej inspiracji z doświadczeń prelegenta i występujących artystów. Kinocentrum w Koninie zaprasza na projekcję polskiego dramatu psychologicznego z 1978 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy pod tytułem Bez znieczulenia. Pokaz filmu w ramach cyklu Wajda Rewizje odbędzie się 26 października o godzinie 17.30. Autorami scenariusza do tego dwugodzinnego dzieła są Agnieszka Holland oraz Andrzej Wajda. Głównym bohaterem opowieści jest znany dziennikarz, w którego postać wciela się Zbigniew Zapasiewicz. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego dowiaduje się on, że żona żąda rozwodu. Mężczyzna nie potrafi pogodzić się z tą decyzją, nie znając jej prawdziwych powodów. Sytuację komplikuje przebieg sprawy sądowej, podczas której małżonka składa fałszywe zeznania obciążające męża. Seans 26 w kinie Konińskiego Centrum Kultury.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pogoda.
3: Jutro nadal chłodno, od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu, ale przelotny deszcz możliwy tylko miejscami na północy. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie.
2: Konin FM. Konin FM.

0: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Premier o sytuacji bezpieczeństwa w szkołach i patrolach policji. Tragedia na szkolnej wycieczce w Izraelu. Bomba wybuchła uczniowi w rękach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipieńska. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są już dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
2: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
0: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
3: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
0: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy szkół, zatrzymała 135 osób. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed zanieczyszczoną bakteriami jedną partią sera. Chodzi o ser z mleka surowego Gałka Wędzona. Wykryto w nim bakterię Listeria monocytogenes, a zjedzenie zanieczyszczonej nią partii tego sera może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Informacje o jaką partię sera chodzi są na stronie GIS-u. Zagranica. Wybuch podczas szkolnej wycieczki w górach Naftali w północnym Izraelu przy granicy z Libanem. Zginął 14-latek, a 24 inne osoby zostały ranne. Wstępne ustalenia sił obronnych Izraela wskazują, że prawdopodobnie była to bomba kasetowa należąca do organizacji terrorystycznej Hezbollah, która została pozostawiona w tym rejonie. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
4: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczące tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
0: Ekonomiczna Nagroda Nobla formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji i jest przyznawana od 1969 roku wraz z innymi nagrodami, mimo że Alfred Nobel nie przewidział jej w swoim testamencie. Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych.

0: ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
1: Pokaż.
0: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga.
1: No to będzie Giga Challenge.
2: Nowa zdrawka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
6: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
7: Reklama. I miss you.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: W Ruminie stanęła nowa wiata rowerowa ze stojakami. To inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego i jak widać dobrze wykorzystywana. Z taką inicjatywą wyszli mieszkańcy gminy Starmiasto, wskazując potrzebę stworzenia miejsca, w którym można byłoby wygodnie zostawić rowery. Wiata ma 20 stanowisk rowerowych i zapewnia zadaszone miejsce do pozostawienia jednośladów. To niewielka, ale praktyczna inwestycja, która z pewnością przyda się mieszkańcom Rumina i wszystkim osobom korzystającym z rowerów. Dom Kultury w Golinie organizuje przegląd piosenki patriotycznej skierowany do dzieci i młodzieży. Wydarzenie ma na celu wspólne celebrowanie polskiej muzyki, tradycji oraz postaw patriotycznych. Przegląd odbędzie się 4 listopada o godzinie 12 w siedzibie Golińskiego Domu Kultury. Występy podzielono na kategorie wiekowe. Przedszkola i zerówki zaprezentują się w formacjach grupowych. Natomiast uczniowie klas od 1 do 4 oraz od 5 do 8 wystąpią jako soliści lub w duetach. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w tym festiwalu jest przesłanie karty zgłoszeniowej z wymaganymi zgodami oraz podkładu muzycznego w formacie MP3 na adres e-mail Domu Kultury w Golinie. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 października. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej placówki pod adresem dekagolina.pl. Tego jeszcze nie było. W powiecie słupeckim truchowie będą gotować, a właściwie pokazywać, jak nie marnować jedzenia. Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku pozyskała dotację w wysokości 15 tysięcy złotych na zakupy i działania edukacyjne. Środki finansowe przekazał marszałek województwa wielkopolskiego. Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup małej, mobilnej kuchni warsztatowej. Taki sprzęt ma służyć do organizacji specjalnych warsztatów poświęconych tematyce niemarnowania żywności. Przedstawiciele straży podkreślają, że ich praca to nie tylko wyjazdy do akcji ratowniczych i niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia. Mobilne zaplecze kulinarne stanie się nowoczesnym narzędziem do budowania relacji i integracji społeczności lokalnej. Inwestycja ma także zaktywizować mieszkańców poprzez wspólne spotkania, naukę, wymianę życiowych doświadczeń oraz dobrą zabawę. Trwają prace związane z oczyszczeniem fosy wokół zabytkowego Spichlerza w parku w Tuliszkowie. Poza pracami w samym zbiorniku przewidziano również remont alejek spacerowych w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz naprawę elementów małej architektury, czyli ławek i koszy na śmieci, a także remont balustrady drewnianej przy kładce nad kanałem dopływowym do zbiornika. Zadanie ma zostać wykonane w terminie 10 miesięcy za ponad 381 tysięcy złotych. W Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard w Koninie odbędą się dwudniowe warsztaty stworzenia słuchowiska. Zajęcia odbędą się 16 i 17 listopada w godzinach od 8.30 do 14.30 w sali multifunkcyjnej Oskardu. Oferta skierowana jest do wszystkich osób od 12 roku życia, które interesują się teatrem, pracą z głosem oraz realizacją dźwięku. Uczestnicy przejdą przez pełny proces produkcyjny, od przygotowania tekstu po nagrania przed mikrofonem. Inspiracją dla powstającej audioprodukcji będzie lokalna legenda opowiadająca o powstaniu Konina. Warsztaty poprowadzą dramatopisarka Karolina Pesta oraz kompozytor Jakub Śliwiński, którzy przybliżą tajniki kreowania warstwy dźwiękowej oraz interpretacji tekstu. Finałowym etapem projektu będzie profesjonalna postprodukcja zarejestrowanego materiału audio. Gotowe słuchowisko zostanie potem w całości opublikowane w internecie. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Paulą Klamą. Wydarzenie odbędzie się w piątek. Na godzinie 17 w sali konferencyjnej placówki przy ulicy Dworcowej 13 wstęp jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz miłośników literatury. Bohaterka wieczoru to architekt, arteterapeutka i poetka. Szybko zyskała uznanie, określając stworzoną przez siebie twórczość jako poezję inżyniersko-angeologiczną. Prawdziwe teksty autorki łączą motywy architektoniczne, jogowe oraz anielskie. Poetka wydała do tej pory 2 tomiki, Klamka upadła i 7 grzechów osób niepełnosprawnych. Podczas nadchodzącego spotkania uczestnicy poznają kulisy łączenia słowa z grafiką. Artystka zaprezentuje swoje prace w nietypowej formie, wystawiając je m.in. bezpośrednio na sztalugach. Publiczność dowie się, jak przekładać własne życiowe doświadczenia na sztukę, poezję i język obrazu. I to wszystko w piątek o 17 w bibliotece. W Wielkopolsce realizowany jest bezpłatny program Aktywni mimo raka, dedykowany osobom po przebytej chorobie nowotworowej lub w trakcie leczenia. Projekt skierowany jest do mieszkańców regionów w wieku od 18 do 64 lat, którzy pracują zawodowo lub posiadają status osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Uczestnicy mogą skorzystać z fizjoterapii, poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych konsultacji z dietetykiem. Program obejmuje także moduł rehabilitacji zawodowej w formie warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego, radcę doradcę prawnego i socjologa zdrowia. Wsparcie udzielane jest m.in. w Koninie i jest całkowicie bezpłatne, a za organizację takiej kompleksowej rehabilitacji odpowiada Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. W lichańskim sanktuarium trwa październikowy czas modlitwy różańcowej, która zajmuje wyjątkowe miejsce w historii właśnie Lichenia, nawiązując bezpośrednio do objawień z 1850 roku. Wyrazem tej tradycji jest m.in. złoty różaniec z perłami darowany przez papieża Jana Pawła II, który znajduje się przy cudownym obrazie w bazylice. W tym roku w sanktuarium realizowane są dwie specjalne inicjatywy modlitewne. Pierwszą z nich jest różaniec pielgrzymów, podczas którego odczytywane są intencje nadsyłane przez wiernych i dobroczyńców. Drugą stanowią nabożeństwa pod hasłem Z rodzinami i za rodziny, połączone ze wspólnym trzymaniem symbolicznego dużego różańca procesyjnego. W centrum Grodźca zakończyła się budowa nowej przestrzeni rekreacyjno-turystycznej. Nowo powstały plenerowy punkt informacji turystycznej mieści się na styku ulic Głównej oraz Polnej. To pierwszy tego typu obiekt na terenie całej gminy. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno lokalnym mieszkańcom, jak i przybywającym w te rejony turystom jako przestrzeń do odpoczynku, integracji oraz promocji historii i przyrody regionu. A gmina Grodziec to najbardziej zalesiony i dziki teren powiatu konińskiego. W ramach przeprowadzonych prac budowlanych zagospodarowano teren przy użyciu proekologicznych rozwiązań. Ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz płyt ażurowych, a także zamontowano elementy małej architektury. Na miejscu pojawiły się tablice edukacyjne, wiata i stojaki na rowery, ławki parkowe oraz kosze przeznaczone do segregacji śmieci. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł ponad 305 tysięcy złotych. Większość stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. W gminie Kazimierz Biskupi rusza wielka inwestycja związana z rewitalizacją obszarów poprzemysłowych, a chodzi o projekt, który ma zniwelować negatywne skutki działalności sektora wydobywczo-energetycznego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 58 milionów 400 tysięcy złotych, a jego głównym celem jest przywrócenie terenu mieszkańcom i stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej. W ramach zaplanowanych robót powstaną nowoczesne boiska, infrastruktura lekkoatletyczna, zmodernizowany zostanie stadion z zapleczem oraz dwa pump tracki. Mieszkańcy zyskają też ścieżki rowerowe, trasy spacerowe, zagospodarowane zbiorniki wodne i dwa wodne place zabawy. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie zaprasza uczniów oraz nauczycieli na Dzień Młodego Inżyniera. Wydarzenie o charakterze popularno-naukowym odbędzie się 20 października, a chodzi w nim o zapoznanie młodzieży z dynamicznym światem nauki, nowoczesnych technologii oraz inżynierii. Organizatorzy przygotują bogaty program obejmujący liczne wykłady, pokazy oraz zajęcia praktyczne. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zagadnienia z zakresu robotyki, sztucznej inteligencji, druku i modelowania 3D, elektrotechniki oraz nanotechnologii. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach warsztatowych obowiązują zapisy. Szczegóły w ANS Konin. Tradycje meksykańskiego Dnia Zmarłych będą głównym tematem kolejnego wydarzenia z cyklu Konin lubi książki. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej zaprasza na spotkanie autorskie, które odbędzie się w środę. Prelekcja rozpocznie się o godzinie 18 w sali konferencyjnej przy ulicy Dworcowej. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Gościem wieczoru będzie Ola Synowiec, pisarka i latynoamerykanistka, która mieszkała w Meksyku przez 9 lat. Autorka takich książek jak Dzieci Szóstego Słońca postara się przybliżyć uczestnikom niezwykle kulturowe podejście Meksykanów do tematu śmierci. Podczas prelekcji wyjaśni fenomen popularności symbolu czaszki, genezę tradycji oraz wpływ dawnych wierzeń i popkultury na współczesne obchody ich nietypowego święta. Spotkanie stanowi okazję do zrozumienia, jak mieszkańcy meksykańskich miast i wsi zapraszają zmarłych w gościnę i dlaczego podchodzą do odchodzenia w tak unikalny sposób. W gminie Kramsk wydłużono terminy realizowanego tam projektu edukacyjnego pod nazwą Ja też chcę być przedszkolakiem w gminie Kramsk. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, a jego łączna wartość wynosi ponad 5 milionów 760 tysięcy złotych. Okres realizacji tej inicjatywy został teraz oficjalnie wydłużony do końca stycznia 2027, co pozwala na kontynuowanie działań w bieżącym roku szkolnym. Dzięki udostępnieniu od października 30 dodatkowych miejsc w przedszkolu gminnym powstanie łącznie 109 nowych stanowisk dla najmłodszych. Całkowite wsparcie w ramach programu obejmie 209 dzieci z terenu gminy, w tym dwoje podopiecznych z niepełnosprawnościami oraz 70 dwoje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedszkolaki skorzystają z zajęć taneczno-muzycznych i specjalistycznej terapii obejmującej trening słuchowy, biofeedback oraz integrację sensoryczną. Projekt zakłada także podnoszenie kwalifikacji nauczycielek na studiach podyplomowych i kursach.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Nadreklama. Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Reklama.
0: Ponin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Niewiele jest takich miejsc w naszym województwie. Pasieki edukacyjne, które powstały dzięki środkom samorządu wielkopolskiego, zapraszają na bezpłatne zajęcia, podczas których można przekonać się na własne oczy, jak za sprawą pożytecznych owadów powstaje miód, jak dawniej wyglądała praca pszczelarza i jak bardzo dziś wpływ człowieka na środowisko przekłada się na życie zapylaczy. Taką edukacyjną pasiekę najbliżej Konina znajdziemy w Trąbczynie Dworskim, przy granicy gminy Zagórów z gminą Żgów. To miejsce odwiedzają nie tylko wycieczki szkolne czy półkolonijne, ale także koła gospodyń wiejskich z całego regionu czy rodzice z dziećmi. O tym wszystkim opowiedział nam pszczelarz Władysław Poprawski.
2: Jesteśmy w Trąbczynie, to jest gmina Zagórów w powiecie słupeckim, a razem ze mną pan Władysław Poprawski z pasieki pod akacjami, bo właśnie w tym miejscu jesteśmy, w miejscu, gdzie samorząd województwa wielkopolskiego przy wsparciu samorządu została stworzona pasieka edukacyjna. Dzień dobry, witam.
3: Witam, dzień dobry, kłaniam się panu.
2: Panie Władysławie, miałem okazję przed chwilą obejść te wszystkie miejsca, które też obchodzą wycieczki, i to nie tylko wycieczki z dziećmi, o czym też będziemy za chwilę mówić, ale zacznijmy może od tego, kiedy jest sezon na to, żeby tutaj się wybrać? W jakich miesiącach można przyjechać tutaj do Trąbczyna?
3: Sezon i działalność pasieki edukacyjnej zaczyna się od maja do końca września. Dlatego, że to jest taki sezon i wycieczkowy, i sezon pszczelarski, gdzie można tą pszczołę zobaczyć, jak pracuje, co się z nią dzieje, prawda? Mało to, mamy pszczoły na balkonie, gdzie dzieci i dorośli, pszczelarze raczej idziemy w teren popatrzeć, ale tak jak wcześniej powiedziałem, mogą tą pszczółkę zobaczyć za szybą, bezpiecznie, bez żadnego stresu, a zwłaszcza dzieci, gdzie są bardzo zainteresowane, no robią dziwne miny przy przybliżeniu nawet do szyby, żeby popatrzeć na te pszczółki.
2: Ale tutaj też jest właśnie coś, co przypomina trochę muzeum, tak? Są różne eksponaty, które świadczą o tym, jak kiedyś to pszczelarstwo wyglądało. Może też od razu zahaczę o trochę pokrewną dziedzinę, bartnictwo, tak? Bo chyba to było na samym początku, przed pszczelarstwem. No właśnie, co można zobaczyć u pana tutaj w tych pomieszczeniach, które zostały przystosowane z jakimś środką z samorządu województwa wielkopolskiego?
3: Proszę pana, jeżeli chodzi o barcie, tu nie mamy nic wspólnego. Barcie to były rodziny pszczele, które znajdowały sobie miejsce w dziuplach, w kłodach drewnianych. Natomiast u nas są ule właściwie przedwojenne. Mogę też zaznaczyć i powiedzieć nazwisko pana Warlińskiego. Ule ze Słomy, ul warszawski pożeżany ze Słomy, ul wielkopolski ze Słomy, które były wykonane przed wojną. Również mogę zaznaczyć, że pan Warliński Józef był założycielem koła pszczelarzy w Koninie. Właściwie trzech pszczelarzy z Grodźca: Warliński, Przespolewski i Przespolewski i Warliński i Orkowski Józef. Proszę pana, było to trójka pszczelarzy, którzy założyli w 1939 roku, krótko przed wojną, koło pszczelarzy w Koninie. Są ich to ule słomiane, których gospodarowali. Myślę, że przed wojną i po wojnie również te ule jeszcze były, jeżeli chodzi o założenie, pszczelarzenie w tych takich starych już ulach, których dzisiaj rzadko się spotyka.
2: Proszę opowiedzieć trochę, jak wygląda taka wycieczka standardowa. Od czego się to zaczyna i co właśnie dokładnie mogą po kolei zobaczyć różne grupy zorganizowane, które tutaj przyjadą?
3: Proszę pana, no wycieczka każda jedna, to jak już wiadomo, pasieka edukacyjna, każdy chce zobaczyć tą pszczołę z bliska. Tak jak wcześniej powiedziałem, te pszczoły na balkonie robią furorę. Dzieci nie odchodzą od szyb, od okna. Widzą matkę zaznakowaną danego roku. Mogę też jeszcze powiedzieć, że mamy 5 kolorów. Pierwszy kolor to jest biały, drugi jest żółty, trzeci jest czerwony, czwarty jest zielony i piąty jest niebieski. Rok 2025 jest kolorem niebieskim, jeżeli chodzi o znakowanie matek pszczelich. jest zainteresowanie. No, nie ukrywam, że każda wycieczka, jeżeli chodzi o przedszkole, szkoły, jest próba miodu, jest wafelek, jest miód. To jest też atrakcja dla dzieci. No, dzieci się cieszą, bawią się, poznają, powiedzmy, pracę pszczół bezpośrednio na pasiece.
2: A to znakowanie jest po co?
3: Proszę pana, znakowanie matek jest to potrzebne ze względu na no, różnego rodzaju sytuacje. Matka danego roku jest, tak jak ten rok, niebieska. No wiadomo, że jeżeli pszczelarz nawet kupi taką matkę, to wiadomo, z którego roku. Tu no, nie ma możliwości jakiegoś tam niewiedzy. Kupi niebieską, to jest roku 2025, ale jak kupi białą, to jest 5 lat do tyłu. Właściwie matka już jest bezwartościowa. Chodzi o ten czas. Matka w pierwszym roku znosi od 2,5 do 3 tysięcy jaj. Ale matka, która już ma 3 lata, a w czwartym roku znosi 1000 do 1500. Więc to jest ta różnica. Rozwój wtedy rodziny jest o wiele, wiele no, nieporównywalny do matki, która jest pierwszego roku.
2: No, w takim właśnie ulu przeciętnym, jak tutaj widzimy, ile mieszka tych pszczół?
3: Proszę pana, w sezonie w rodzinie jest 60-80 tysięcy. W sezonie. Jeżeli chodzi o zimę, przeżywalność takiej rodziny w okresie zimy nie może być mniejsza jak około 1,5 kg pszczół, a 1 kg pszczół to jest 10 tysięcy sztuk. Także to jest taka porównywalność, prawda? Pszczoła przeżyje zimę, ale trzeba jej stworzyć warunki. Trzeba nakarmić, trzeba leczyć, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o warozę, która jest groźną chorobą, i tu, jeżeli ktoś nie leczy, rodzina nie przeżyje na pewno.
2: Czy to jest zgliniec amerykański, czy to jest coś innego?
3: To jest zupełnie co innego. Zgliniec amerykański właściwie jest też groźną chorobą, ale na dzień dzisiejszy jest to wyleczalna sytuacja. To nie będę opowiadał.
2: Mieliśmy takie przygody, widzieliśmy znaki przy drogach kilka lat temu, które stały.
3: U nas mieliśmy w 2022 teren zapowietrzony. Mieliśmy gminę Kramsk, ale zostało to już zlikwidowane zapowietrzenie. Także dzisiaj, jeżeli chodzi o powiat koniński, na pewno jest wolny od tej choroby, jeżeli chodzi o zgniliec.
2: No to teraz jeszcze będę kontynuował tę serię pytań, które mogą wydawać się dla pana może takie bardzo proste, ale no, ja nie znam odpowiedzi na te pytania. Jak to się dzieje? Znaczy tak, jeżeli mamy na przykład właśnie taką rodzinkę pszczelą, która sobie mieszka w ulu, to możemy jakoś ją rozmnożyć, żeby stworzyć drugi ul? Jak to się dzieje, że na przykład ktoś od zera chce zacząć sobie swoje pszczółki hodować? Skąd to wziąć?
3: Proszę pana, naturalny rozwój rodziny to jest rojenie się. Rodzina, która się wyroi się z matką starą. Prawda, no rójkę trzeba zebrać, obsadzić w ulu i tym sposobem ma pan rodzinę. Jest to rozwój rodzin pszczelich naturalny. Na dzień dzisiejszy my robimy odkłady pięcioramkowe, gdzie przy produkcji matek bierzemy z danej rodziny po dwie ramki z czerwią z pszczołami, z następnej też dwie z pszczołami. Łączymy to, dodajemy matkę jednodniową i proszę pana, matka musi się unasiennić, kopuluje z trutniem w górze. W zasadzie przyjmuje koło od 9 do 12 trutni, co stanowi około 5 milionów plemników, co jej powinno wystarczyć na okres 5 lat pszczelarzenia. Ale te czasy się tak zmieniły, że właściwie w trzecim roku matki tracą jakby tą aktywność i te rodziny słabną. Matka, tak jak wcześniej powiedziałem, nosi jajek na dobę około 1,5 tysiąca, a w pierwszym roku od 2,5 do 3. W związku z powyższym ten pierwszy rok, drugi rok jest aktywny, rodziny, tak jak powiedziałem, od 60 do 80 tysięcy nawet dochodzą, jeżeli chodzi o jedną rodzinę.
2: A ten spadek tych 5 do 3 lat, o którym pan wspomniał, jest spowodowany czym? Jakością środowiska, w którym żyjemy też?
3: Myślę, że tak. Pszczoły chyba nie nadążają nad sytuacją i nad zmianami klimatu, nad sytuacją, co dzisiaj mamy, co dzisiaj widzimy, prawda? No, zima powinna być zima. Mało to. Rodziny pszczele powinny na okres zimy być właściwie do 15 września zakarmione i powinno im starczyć pokarmu, powiedzmy, do początku kwietnia, do maja, ale ze względu na to, że te zimy mamy takie właściwie plusowe, o jakimś tam minusie małym, pokarm zostaje, matka czerwi też przez okres zimy, ta rodzina więcej spożywa pokarmu i no padają. Z reguły rodzina przeżywa okres zimy przy minus, ona się mrozu nie boi. W okresie na przykład grudnia przy minus 10 stopni, proszę pana, zużywa w granicy 150-200 gram pokarmu. Ale jeżeli jest plusowa temperatura, no to są te efekty, powiedzmy, no, niekorzystne dla przezimowania pszczół.
1: Konińskie Centrum Kultury zaprezentowało niezwykle bogaty i różnorodny repertuar wydarzeń artystycznych, filmowych oraz edukacyjnych zaplanowanych na najbliższe miesiące.
4: Alan Woźniak, Konińskie Centrum Kultury. Nowy cykl teatralny Konińskiego Centrum Kultury, czyli Scenę Konin, rozpocznie spektakl Pętla na motywach powieści Marka, na motywach opowiadania Marka Chłaski. Jest to nowy, Scena Konin to nowy cykl teatralny, w którym będziemy proponować nieco ambitniejsze, nieco ciekawsze propozycje, takie zmuszające do myślenia często, teatralne, których w Koninie czasami po prostu brakuje. Już 17 października na godzinę 19 zapraszamy na spektakl Pętla w wykonaniu aktorów łódzkich scen teatralnych oraz zespołu muzycznego Normaci, ponieważ będzie to połączenie i teatru, i czegoś, co zostało nazwane rock operą, rock blues operą, właśnie w wykonaniu zespołu Normalsi. Pętla opowiada o uzależnieniu. Pętla zmusza do myślenia, tak jak już wspomniałem. Będzie to opowieść o człowieku, który jest uzależniony, który zmaga się z własnymi słabościami i który ponosi konsekwencje własnych wyborów. Będzie to też próba odpowiedzenia na pytanie o nadzieję i o siłę i o możliwość ocalenia. 17 października, godzina 19, duża scena Konińskiego Centrum Kultury. Bilety na stronie kckkonin.pl oraz w kasie KCK.
1: Ale jesień w KCK to nie tylko teatr, to też okazja do zanurzenia się w nostalgii i melancholii.
5: Dorota Gabska, Konińskie Centrum Kultury. Jesień w Koninie zapachnie w tym roku nostalgią i dźwiękami fado. 25 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury zabrzmi wyjątkowa gala fado w wykonaniu Marty Pereira de Costa i jej gości. Tej jesieni będzie to jedyna okazja, by poczuć magię Lizbony w sercu Konina. Będzie przecudownie, przepięknie, z rytmami takimi, które porwą państwa w ten nostalgiczny wieczór do tańca. Gala Fado to 3 wielkie postacie w jednym projekcie. Przewodzi mu wirtuoska gitary portugalskiej. Marta, rzuciwszy wyzwanie światu od zawsze zdominowanemu przez mężczyzn, olśniewa swą sztuką cały glob. Jej koncerty możemy oglądać i podziwiać od Brazylii po Senegal, od Stanów Zjednoczonych po Tunezję i tym razem w Polsce. W jesiennej polskiej trasie towarzyszyć będzie Marcie dwoje znakomitych wokalistów, a koncert odbywa się w ramach projektu Siesta w drodze. Prowadzącym oraz dyrektorem Siesty w drodze jest Marcin Gdryński, radiowiec, autor, kompozytor tekstów, fotograf, ale także współorganizator Siesta Festival w Gdańsku. Marcin Kodryński zawsze towarzyszy swoim artystom w trasie, będzie również w Koninie i będzie to okazja, by spotkać się nie tylko z artystami, ale również z Marcinem Kodryńskim. Siesta w drodze, Gala Fado, Marta Pereira, de Costa i przyjaciele na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury 25 października o godzinie 19. Bilety w kasie Konińskiego Centrum Centrum Kultury przy Placu Niepodległości oraz online. Bardzo gorąco Państwa zapraszam. Tej jesieni będzie się działo w rytmie fado.
6: Olga Marcinkowska, Konińskie Centrum Kultury. Młodzi tancerze z Konińskiego Centrum Kultury ponownie zabiorą publiczność Konina w niezwykłą podróż na tajemniczą wyspę, której mieszkańcy od pokoleń żyją z dala od reszty świata. To spektakl taneczny zespołu Top Dance, gdzie zobaczymy ponad 120 tancerzy na jednej scenie. Mieliśmy okazję obejrzeć ją wiosną, teraz ponownie wyspa wraca na deski Konińskiego Centrum Kultury. To opowieść o spotkaniu z nieznanym, sile wspólnoty, o miłości i odwadze. Ta historia zostanie opowiedziana tańcem, muzyką i scenografią inspirowaną odległymi kulturami. Troszeczkę też bajkami, baśniami. W widowisku nie zabraknie muzyki kolumbijskiej, brazylijskiej i afrykańskiej. Kto chce się przenieść w ten wspaniały świat, zapraszamy do Konińskiego Centrum Kultury. Szkoły i nauczycieli 22 i 23 października na godzinę 9 i 11, a mieszkańców zainteresowanych tym wspaniałym wydarzeniem zapraszamy 24 października na godzinę 18 do Konińskiego Centrum Kultury. Bilety do nabycia w kasie Konińskiego Centrum Kultury oraz online. Serdecznie zapraszamy na tą wspaniałą przygodę i na naszą wspaniałą wyspę. W grudniu salon poezji, ale wyjątkowy, muzyczny. Czyli Góralski Wieczór Kolęd w Konińskim Centrum Kultury. Gościem będzie Staszek Karpiel-Bułecka, artysta, który z pewnością

0: Na ten wyjątkowy salon poezji zapraszamy Państwa już 13 grudnia. 13 grudnia na godzinę 18 na dużą scenę Konińskiego Centrum Kultury. Staszek, Karpiel-Bułecka i kolędy. Bilety do nabycia w Konińskim Centrum Kultury oraz online na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy. Jak to mówi Staszek, na szczęście, na zdrowie, na te Boże Narodzenie.
1: Ola Lamentowicz, Konińskie Centrum Kultury. Jesień w kinie Centrum zapowiada się wyjątkowo interesująco. Przeważać będzie tutaj kino polskie. Tytuły, które zobaczycie Państwo na dużym ekranie, tak już troszeczkę przyszłościowo, będzie to Przepis na Święta, który w kinie Centrum zobaczymy już w listopadzie, następnie Nasza Rewolucja czy Violetta Villas. Nie możemy tutaj nie wspomnieć również o przeglądzie polskich filmów fabularnych Debiuty, na który również zaprosimy pod koniec listopada. W repertuarze Debiutów będziecie mogli Państwo zobaczyć filmy, które zostały nagrodzone na tegorocznym festiwalu w Gdyni. Będą to debiuty reżyserskie. O debiutach więcej będzie można dowiedzieć się w późniejszym terminie. Na chwilę obecną możemy już zdradzić Państwu, że w kinie Centrum w czasie debiutów gościem specjalnym będzie Tomasz Raczek. Na to spotkanie zaprosimy 26 listopada o godzinie 17. Kino Centrum w październiku rozpoczęło kolejną edycję projektu Kino Szkoła. Tutaj zapraszamy uczniów szkół, w zasadzie zapraszamy już przedszkolaków oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych na wyjątkowe spotkanie w Kinie Centrum. Wyjście do kina w naszym przypadku nie jest tylko zwykłym obejrzeniem filmu. Przed seansem młodzi widzowie mają możliwość porozmawiania z edukatorem o ważnych tematach. Mogą powiedzieć, co ich trapi, z czym mają kłopoty, a następnie oglądają film, który jest odpowiednio dobrany do poszczególnej grupy wiekowej. Uczniowie dostają później od kinoszkoły dodatkowe materiały, które mogą wykorzystać czy to chociażby na lekcji wychowawczej, po to, żeby jeszcze bardziej pogłębić temat, który był przedstawiony w filmie. Jeżeli jeszcze nie dołączyliście do projektu Kino Szkoła, to nic straconego. Zapraszamy do kontaktu z Konińskim Centrum Kultury. Tutaj przedstawimy Wam terminy, tematykę danych spotkań. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście jesteśmy też po to, żeby tutaj rozwiać te wątpliwości. I mamy nadzieję, że do zobaczenia w kinie Centrum.
2: Zapraszamy do udziału w przygotowanych atrakcjach oraz do rezerwacji biletów w kasie instytucji i na stronie internetowej KCK. Za nami kolejna edycja szkolnych mistrzostw w teście Coopera, podczas których uczniowie konińskich szkół średnich sprawdzali swoją biegową wydolność na stadionie ANS. O frekwencji, poziomach wysportowania młodzieży oraz o tym, jak ten 12-minutowy sprawdzian mobilizuje do codziennego ruchu, rozmawiamy z Ireneuszem Niewiarowskim, prezesem klubu biegacza Aktywni Konin.
3: Panie prezesie, chciałbym, żebyśmy najpierw zaczęli od tego, jak piękna pogoda trafiła się dzisiejszym biegaczom. No chyba lepszej nie mogli sobie wyobrazić.
4: No trudno, rzeczywiście trudno. Super pogoda, chociaż w ostatnim biegu trochę był już mocniejszy wiatr. I ponieważ biegli no, chyba najlepsi zawodnicy i zawodniczki dzisiejszych zawodów, to mogą mieć wpływ nawet na wyniki, ale i tak zwycięzczyni 3420 metrów pobiegła, zwycięzca, ale jeszcze mamy dwa biegi, więc dotychczas prowadzący 3550, więc bardzo dobre wyniki, ale nie tylko wyniki cieszy też taka frekwencja i to, że wszystkie szkoły jak gdyby średnie Konina się odliczyły, a dzisiaj są to mistrzostwa w teście Coopera, ale mistrzostwa szkół Konina, więc to też cieszy i to, co to już nas by trzeba było pochwalić za systematyczność. Znaczy dwa pikniki biegowe co roku, wytworzyła się atmosfera, jest rywalizacja, a przy okazji bieganie i zainteresowanie bieganiem zdecydowanie wzrasta i wśród tych biegających i koleżanek i kolegów, bo tu myślę warto przypomnieć, że zawody trwają cały dzień, nie można wszystkich puścić, to jest niemożliwe na raz.

0: a później jest uroczyste podsumowanie, zdjęcia, puchary i wspólnie obejrzany film, a na ten film przyprowadzają koleżanki i kolegów, więc jest 300, 200, czy nawet około 400 osób. W związku z tym to bardzo też daje duży efekt taki rozpropagowania z jednej strony biegania, a z drugiej strony metody sprawdzania swojej wydolności biegowej. Czyli te z Coopera. Biegnie się 12 minut i w zależności od wieku są określone wielkości, które świadczą o dobrym wytrenowaniu, średnim albo bardzo słabym. I to jest warte polecenia wszystkim, nawet tym osobom, które nie biegną w ciągu 12 minut, cały czas nie są w stanie biec, bo muszą odpoczywać i iść. No to ten wynik coś pokazuje i mobilizuje do innych zachowań, działań, treningu i można wtedy te postępy obserwować na kolejnych testach i do nich zapraszamy oczywiście.
1: A tak obserwując właśnie dzisiejsze zmagania, czy tutaj pojawiały się głównie takie osoby, no że tak powiem, walczące o swoje życiowe rekordy i osoby wysportowane, trenujące, czy właśnie być może widać też taki świeży napływ osób, które jeszcze tej kondycji nie mają, dopiero gdzieś wchodzą w ten taki nastrój uprawiania sportu?
0: Widać, bo tutaj są osoby indywidualnie startujące, ale głównie są reprezentacje szkół i widać, to pewnie też trochę zależy od liczebności danej szkoły, uczniów, może od usportowienia, że są bardzo silne reprezentacje i część tych zawodników czy zawodniczek to gra w piłkę, w jakieś inne sporty uprawia. Nawet koszykarki tu dzisiaj biegały, więc to wtedy widać, że jest to duże usportowienie i, no i wyniki są w związku z tym inne. Ale są też szkoły, które są mniej liczne, które widać mają taką reprezentację, gdzie no, wyszukiwali tych zawodników, nie? W związku z tym są też słabsze wyniki, ale to jeszcze bardziej cieszy, jak te wyśrubowane. No właśnie dlatego, że pobudza do sportu osoby, które mają dużo do zrobienia jeszcze w tej dziedzinie, jeśli tak można powiedzieć. Więc ten piknik jesienny różni się od tego wiosennego tym, że tutaj są głównie reprezentacje szkół, natomiast w wiosennym są różne reprezentacje, tam tylko trzyosobowa grupa stanowi drużynę, nie dziesięcioosobowa. I ma trochę inny charakter, niemniej jeden i drugi jest sprawdzianem formy.
1: Jak ta forma właśnie naszych konińskich szkół tutaj wygląda? Bo czasami się mówi, że młodzież dzisiaj nie jest tak wysportowana jak kiedyś, bo smartfony, bo komputery, bo telewizja i tak dalej, i tak dalej. No a z drugiej strony, no tutaj widzimy bardzo dobrą frekwencję tej młodzieży, więc może jednak nie jest tak źle. I pan prezes też z perspektywy lat na pewno obserwuje, czy te wyniki są coraz gorsze, czy coraz lepsze jednak?
0: Moje są coraz gorsze. Niestety. Ale nie da się ocenić na podstawie jednych zawodów na teście Coopera. Gdybyśmy poddali całą społeczność szkolną temu testowi, to tak. Natomiast tu no jednak to są reprezentacje szkół plus osoby indywidualnie trenujące, jak popularnie nazywana grupa Koszela na przykład. To jest to świetnie profesjonalny trening prowadzony i tak dalej. A uczestnicy z różnych szkół, nawet spoza konińskich są oczywiście. Więc to się nie da ocenić. I gdyby się patrzyło tylko na takie zawody albo w miejscach, gdzie jest popularne, no, nie wiem, chodzenie skikami czy jeżdżenie rowerem, to można by powiedzieć, że jest dobrze. Natomiast jak się spojrzy na statystyki, to trzeba powiedzieć, że jest gorzej jak źle, bo tylko Portugalia ma gorszy jak gdyby procent usportowienia społeczeństwa. Polska jest przedostatnia w Europie, mimo tego postępu, bo on gołym okiem jest widoczny, ale nadal jeszcze mamy dużo do zrobienia. Nadal niestety nie zwycięża ruch na powietrzu, a kanapa i telewizor.
1: Czyli tego typu inicjatywy właśnie również służą temu, żebyśmy no, troszeczkę pokonali te, no przeskoczyli te parę miejsc w górę, chociaż żeby to przedostatnie, no to a zaraz może nie ostatnie czasem, żeby się nie pojawiło.
0: No tak. Nie, no i o to nam chodzi. Nam chodzi o to, z jednej strony propagujemy bieganie, ale dwa, pokazujemy, że w tym bieganiu jest taka metoda badania postępu jak test Coopera i zachęcamy do tego, żeby niekoniecznie na tych zawodach, ale u siebie gdzieś tam też się sprawdzać co jakiś czas w ten sposób, żeby poznać swoją...
1: Palić stoper na smartwatchu, czy telefonem w ręku.
0: To można w każdych warunkach. Ważne jest teście Coopera, żeby to były podobne warunki, najlepiej to samo miejsce, no żeby była ta skala porównawcza, no bo można biec pod górę 12 minut z górki. To nie odda, to nie będzie to samo, tak? Więc tutaj korzystamy ze stadionu ANS-u i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Tartan. Wszyscy zresztą się przyzwyczaili, łatwo tu trafiają i będziemy to kontynuowali. Teraz następne zawody dopiero wiosną w teście Coopera, ale oczywiście zapraszamy wcześniej na najważniejszy nasz bieg. Klub Biegacza Aktywni Konin organizuje, czyli na bieg o Lampkę Górniczą. On będzie jak gdyby w trzech wymiarach realizowany. Czyli 10 kilometrów, no i tu oczywiście przyjadą zawodnicy z całej Polski i zapraszamy takie osoby, które no już trochę biegają, ale jest też bieg debiutanta na 4 kilometry i bardzo wielu tych młodych ludzi, którzy dzisiaj startowali, w tym biegu mogą wystartować i myślę, że część się z nich odnajdzie. No i oczywiście są kijkarze, też bardzo ważny aerobowy sport. Może jeszcze szerzej może być dostępny jak bieganie i też właśnie propagując również ten sposób uprawiania ruchu, też organizujemy tam dystans dla kijkarzy. Wszystkich zapraszamy na 6 grudnia. Oczywiście wcześniej na odpowiednich stronach jest strona biegu o Lampkę Górniczą, można dokonać zapisu.
1: My również będziemy na pewno informować, jak bieg będzie się zbliżał. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Organizatorzy zapraszają również na nadchodzący bieg o Lampkę Górniczą, który odbędzie się już 6 grudnia.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Wielkopolskę Wschodnią odwiedzili przedstawiciele ambasady Francji oraz koncernu ADF, aby ocenić potencjał regionu konińskiego pod kątem budowy drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Wizyta wiąże się z trwającym dialogiem konkurencyjnym, w którym Konin rywalizuje o tę kluczową inwestycję energetyczną z Bełchatowem. Francuscy delegaci przyznają, że konińska lokalizacja zdaje się na tę chwilę nie posiadać minusów.
4: Prezentowane nie widać minusy na razie, ale trzeba poważnie to badać na bazie danych, które będą przedstawione poprzez PGE, PJ i rządu polskiego. W sumie na końcu to rząd polski będzie decydować o lokalizacji. My będziemy zaprezentować projekty, jak budować tu w Koninie, jak budować w drugiej lokalizacji, jeżeli trzeba, i potem rząd będzie decydować. Ale dzisiaj nie widzę przeszkód, żeby czy problemy, żeby mieć projekt jądrowy tutaj w Koninie, nie? Ale jeszcze nie mam wszystkie dane, więc trzeba troszkę poczekać, aby odpowiedzieć do końca.
1: Z drugiej strony przekonują, że to właśnie ich technologia jest najkorzystniejsza dla środowiska.
4: Nie tylko technologia, nasza oferta w ogóle. Technologia ma, co do tego, co tłumaczyłem teraz, że jest najbardziej efektywna. To znaczy, że zużywa mniej wody, mniej produkuje mniej odpady jądrowe na 1 MWh, który jest produkowany. I to jest, można to sprawdzić. To pierwsze. Po drugie, jesteśmy w sumie stąd, to znaczy w Europie. Wiemy, jak jesteśmy w Polsce od prawie 30 lat. Od 30 lat mamy kontrakty z firmami polskimi i współpracujemy. budujemy, czy tutaj, kiedy mieliśmy aktywy węglowe przy inwestycje, które realizowaliśmy w ciągu 20 lat, czy w sektorze jądrowym, bo ponad 80 firm z Polski pracowały z nami, żeby budować reaktory EPR w Europie i nawet na świecie, w Chinach. Więc wiemy, jak współpracować na warunkach, które są tak zwane warunkach europejskich.
5: No wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że decyzja co do wyboru technologii, partnera technologicznego będzie zapadnie w 2027 roku. Spodziewam się, że będzie to pierwsze półrocze 2027 roku, ale to ja się tak spodziewam i będę też na komisjach dopytywał o to, ażeby to stało się rzeczywiście w 2027 roku. Westinghouse będzie kolejnym elementem na budowy tej naszej, że tak powiem, oglądu naszego rejonu, ale także po tych działaniach będziemy chcieli podjąć kolejną ofensywę, polegającą też na warszawskich prezentacjach oferty konińskiej. Ja myślę, że, ale to jest moje zdanie i to jest trochę chciejstwo może poselskie, ale to lato rzeczywiście dało chyba karty w nasze ręce. Znaczy to lato pokazało, że woda jest tu kluczowa i kłopoty, które są spowodowane brakiem wody, w tym roku odbiły się znacząco na ocenie sytuacji. EDF, jak słyszymy, ma system, który pozwala nawet w krytycznym momencie przez 10 dni pracować niezależnie w momencie, w którym byłby kryzys wodny, a my z kolei dzisiaj zaprezentowaliśmy po raz kolejny, że mamy 3 stopnie zabezpieczenia wody w najgorszym momencie. Znaczy mamy po pierwsze ciąg jezior, po drugie mamy dodatkowo odkrywki zalane wodą, co powoduje, że tu jest około 300 ponad dzisiaj milionów metrów sześciennych w odkrywkach, 80 milionów w jeziorach, plus zabezpieczenie w Jeziorsku i w ciągu Warty, to jest miliard metrów sześciennych wody i to zdecydowanie pokazuje, że my się takiego lata jak to lato i być może gorsze nie boimy.
1: Ostateczna decyzja dotycząca wyboru partnera technologicznego oraz lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej ma zapaść ze strony polskiego rządu w 2027 roku. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie oficjalnie rozpoczęła nowy rok akademicki, przyjmując na pierwszy rok ponad 800 nowych studentów. Władze największej uczelni we wschodniej Wielkopolsce patrzą w przyszłość z optymizmem, wskazując na wzrost liczby studiujących oraz duże zainteresowanie kierunkami nauczycielskimi, inżynierskimi i logistyką.
6: Gdybyśmy porównali sytuację w roku 2016, 10 lat temu, z sytuacją w 2026 w tej chwili, w 2016 roku w większości uczelni zawodowych, takich jak nasza, nie było jeszcze studiów magisterskich. I faktycznie duża część młodzieży wyjeżdżała spoza Konina, czy takich miast jak Konin. W tej chwili mamy studia magisterskie, duża część młodzieży zostaje na studiach magisterskich u nas, a jak zostanie, to zostanie w regionie. Wiecie Państwo, to jest tak, oferta uczelni ofertą uczelni, natomiast pociągającym miejscem zawsze jest inne miasto, większe miasta, aglomeracja, różne możliwości, no i zawsze młodzież będzie migrowała. W tym sensie, że pewnie młodzież z Konina będzie wyjeżdżała do Poznania, Wrocławia, innych miast, a młodzież z okolic Konina przyjeżdża do nas na studia. To jest naturalne procesy, będzie takie demograficzno-migracyjne.
1: Rektor wskazuje również kierunki, po których najłatwiej w regionie zdobyć pracę w zawodzie.
6: Pielęgniarstwo. Od razu, krótkim jednym słowem, tak, pielęgniarstwo, gwarancja niemalże pracy tutaj w lokalnych placówkach służby zdrowia, w konińskim wojewódzkim szpitalu zespolonym w Koninie. To gwarancja pracy na pewno, i bardzo dobrze oczywiście radzą sobie studenci kierunków inżynierskich, stąd też takie zainteresowanie, też w kontekście tego, że są to studia niestacjonarne, bezpłatne. Pielęgniarz oczywiście troszkę mniej, tak, myślę, że jakieś tam 10% maksymalnie to są pielęgniarze z tej grupy. Powiedziałbym między 150 a 200, nie więcej niż 200. Na pewno przez te lata, które prowadzimy, każdego roku kończy studia pielęgniarskie, pielęgniarstwo na pierwszym stopniu około 30, maksymalnie 40 osób.
1: Na powrót zainteresowaniem cieszy się pedagogika.
6: renesans, dosłownie renesans. Dokonaliśmy pewnych zmian programowych, jeśli chodzi o pedagogikę, to jest raz, z komponentem opiekuńczo-wychowawczym, a dwa, być może młodzież zauważa pewną lukę pokoleniową, która nastąpi pewnie w szkolnictwie podstawowym, może w szkolnictwie również średnim, tych nauczycieli, którzy z uwagi na zbliżający się wiek emerytalny odejdą, trzeba będzie ich zastąpić nowymi nauczycielami, no oby tylko te pensje w oświacie były lepsze niż są w tej chwili.
1: Jeszcze chciałem wrócić do tego, co troszeczkę Michalina tutaj zaczęła odnośnie zatrzymania studentów w regionie. Czy na przykład takie programy jak te mieszkania dla absolwentów konińskich uczelni, to jest, że tak powiem, według pana rektora krok w dobrą stronę i może to zachęci również osoby spoza regionu, żeby przyjeżdżać, studiować i osiedlić się w Koninie, no właśnie tymi tańszymi kosztami utrzymania.
6: Znaczy trudno mi, szczerze mówiąc, ocenić. Pewnie dobry sygnał, dobry krok, ale na tą ocenę przyjdzie nam poczekać kilka lat, czy faktycznie młodzież konińska, czy do okolic Konina skorzysta, więc trudno mi na temat jednoznacznie odpowiedzieć.
1: Czasami mówi się też w kraju o potrzebie budowania akademików, czy widzi pan rektor tutaj ewentualnie taką potrzebę również w Koninie, nawet jak nie dużego, to jakiegoś?
6: Nie ma potrzeby, ponieważ mamy dwa akademiki w Koninie, tu jeden w Morzesławiu, drugi przy Szkole Górniczej i co ważne, dziękuję, że pan rektor ten temat poruszył. Za miesiąc mniej więcej, bo w tej chwili trwa duża przebudowa, modernizacja akademika tego tutaj w Morzesławiu. Zupełnie inny standard, standard taki bardzo współczesny. Pierwsze i drugie piętro modernizujemy z wykorzystaniem dotacji ministerialnej, ponad prawie 4-milionowej, więc potrzeby budowy akademika nie ma, bo on jest, są dwa akademiki, natomiast no, je modernizujemy z korzyścią, myślę, naszych studentów.
1: Jeszcze ostatnie pytanie, chciałem się zapytać o studentów Erasmusa, którzy przyjeżdżają z innych krajów. Czy Konin jest takim popularnym kierunkiem dla nich? I jak tak, to z jakich krajów najczęściej tutaj przyjeżdżają i co może mówią? Czy w ogóle oceniają jakoś to miejsce nasze jako pozytywne, jako cieszą się, że wybrali Konin właśnie jako miejsce Erasmusa?
6: Studenci Erasmusa przyjeżdżają zazwyczaj z Turcji, czasami Włosi, czasami Hiszpanie, z innych narodowości, z innych krajów, ale głównie z Turcji. Przyjeżdżają od 15 lat, jeśli nie dłużej, więc myślę, że są zadowoleni. Sam co nie rozmawiałem z nimi, nie pytałem, ale są też takie osoby, szanowni państwo, które były u nas kilkanaście lat temu na Erasmusie jako studenci, a w tym roku przyjechali jako nauczyciele ze swoich uczelni, więc chyba są zadowoleni. Zresztą tych studentów Erasmusa, zwłaszcza z Turcji, mamy kilkudziesięciu w skali roku, więc chyba zadowoleni są, a myślę też, wiecie państwo, centralne położenie Konina jednak, jak ktoś już przylatuje z dalszej odległości, no Konin, centrum Polski, dobra baza wypadowa na poszczególne miasta, może nawet i kraje w Europie.
1: Mimo nadchodzącego niżu demograficznego, rektor doktor habilitowany Artur Zimny jest spokojny o rekrutację, podkreślając, że atutami konińskiej uczelni pozostają wysoka jakość kształcenia oraz znacznie niższe koszty utrzymania w porównaniu do dużych ośrodków akademickich. Jezioro Wilczyńskie oraz okoliczne akweny mierzą się z katastrofalnym spadkiem poziomu wód, co zagraża nie tylko walorom rekreacyjnym, ale i unikalnej czystości tych zbiorników. Wójt gminy Wilczyn, Grzegorz Skowroński, wskazuje, że kluczowy dla ratowania regionu projekt przerzutu wód utknął w martwym punkcie z powodu przedłużających się procedur biurokratycznych i braku decyzji środowiskowej.
7: Ale równocześnie ta chociażby odkrywka Kazimierz już jest zapełniona dawno temu, też tam nic dookoła się nie dzieje. Tutaj Wody Polskie widzę, że za bardzo tak nie pomagają waszym jeziorom, więc w zasadzie tak troszeczkę może głupio się zapytam, ale o co chodzi? Dlaczego tak bardzo to wszystko stoi w miejscu, pana zdaniem?
8: No właśnie, Wody Polskie, gdzie mają dbać o zasoby wodne, tak? Uważaliśmy, że jeżeli będzie ten zbiornik dopełniony, stanie się to zbiornikiem retencyjnym, który gdy tak zwana retencja, no bo ja nie mogę zrozumieć, że jedno, jeżeli się rzeki w warcie, tak jak teraz jest niski poziom, to nikt nie będzie pompował do zbiorników pokopalnianych, bo jest niski poziom, musi być żeglowność, musi kanał Ślesiński być żeglowny i to my to doskonale rozumiemy, ale trafiają się okresy, gdzie jest nadmiar wody w zbiorniku Jeziorsko, nadmiar wody jest, która spływa i w warcie i ona jest rzucana do Gopła. Obecnie jest niski poziom. Pompy wchodzą, pompują. Jest to nawet zastraszająco niski poziom wody w Warcie. Ale ta woda, idąc do Gopła, jest skierowana bezpośrednio, gdzie słodka woda, która mogłaby zasilać nasze jeziora, nasze grunty rolnicze, Wielkopolska stepowieje, a my rzucamy ją do Bałtyku poprzez Gopło. Dla mnie niezrozumiały temat i nie wiem, Ministerstwo Ochrony Środowiska, czy to jest środowisko. Wody Polskie to jest zadbać o wody. Mówi się dużo o tym, a zostawia się nas jako samorządy w sytuacji trudnej. Powinniśmy usiąść, siadamy często, ale znaleźć wspólny kompromis na to, na co oczekujemy. My ciągle jesteśmy zwodzeni, jak nie, przez jedną grupę, drugą, trzecią. Ja mieszkańcom ogłosiłem sukces. W tej chwili już nie chcę podać nawet małego palca, gdzie wcześniej mówiłem, oddaję całą dłoń za to, że ten sukces się uda. Nie udaje się i nie wiem w tej chwili. Jestem 16 lat włodarzem gminy, ale tego zrozumienia nie mogę zrozumieć. Ale nie poddajemy się. Staramy bynajmniej pracować nad tym tematem. Jeśli do tego nie dojdzie, musimy wykorzystywać media nie tylko tak jak tutaj państwo, ale już ogólnopolskie, bo to jest nie do pomyślenia, żeby mieć spięcie finansowe. Pieniądze bezpośrednio były dedykowane na ten cel. Ponad 30 milionów złotych z Unii Europejskiej. No i jeżeli to zadanie nie będzie wykonane już wkrótce, to już czujemy oddech, będziemy musieli te pieniądze z powrotem oddać, czyli już nigdy nie zrobimy tego, co jest zaplanowane. Są zrobione decyzje, tak jak powiedziałem, wszystkie środowiskowe rzeczy, które od nas żądano. Wykonała kopalnia, zrobiła kopalnia, zapłaciła już na miliony złotych się w tej chwili przelicza te ekspertyzy środowiskowe, ekspertyzy wszystko, ptaszków, zwierzątek żyjących, bagiennych, wszystko jest to zrobione, więc nie wiem, dlaczego nie dostajemy decyzji. Ja rozumiem, że chodzi o Wartę, o jeziora, które żeby Warta po prostu była rzeką żeglowną, no ale to ja mówię, każdy mądry, zdroworozsądkowo myślący nigdy nie weźmie tej wody z Warty, żeby zasilać przy niskim poziomie Warty.
1: Samorządowcy ostrzegają, że bez opóźnianych decyzji administracyjnych regionowi grozi bezpowrotna utrata ponad 30 milionów złotych dofinansowania unijnego i dalsza degradacja środowiska.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Za nami kolejna edycja szkolnych mistrzostw w teście Coopera, podczas których uczniowie konińskich szkół średnich sprawdzali swoją biegową wydolność na stadionie ANS. O frekwencji, poziomach wysportowania młodzieży oraz o tym, jak ten 12-minutowy sprawdzian mobilizuje do codziennego ruchu, rozmawiamy z Ireneuszem Niewiarowskim, prezesem klubu biegacza Aktywni Konin.
7: Panie prezesie, chciałbym, żebyśmy najpierw zaczęli od tego, jak piękna pogoda trafiła się dzisiejszym biegaczom. No chyba lepszej nie mogli sobie wyobrazić.
0: No trudno, rzeczywiście trudno. Super pogoda, chociaż w ostatnim biegu trochę był już mocniejszy wiatr. I ponieważ biegli no, chyba najlepsi zawodnicy i zawodniczki dzisiejszych zawodów, to mogło mieć wpływ nawet na wyniki. Ale i tak zwycięzczyni 3420 metrów pobiegła. Zwycięzca, ale jeszcze mamy dwa biegi, więc dotychczas prowadzący 3550. Więc bardzo dobre wyniki, ale nie tylko wyniki cieszą, cieszy też taka frekwencja i to, że wszystkie szkoły jak gdyby średnie Konina się odliczyły, a dzisiaj są to mistrzostwa w teście Coopera, ale mistrzostwa szkół Konina, więc to też cieszy i to, co to już nas by trzeba było pochwalić za systematyczność, znaczy dwa pikniki biegowe co roku, wytworzyła się atmosfera, jest rywalizacja, a przy okazji bieganie i zainteresowanie bieganiem zdecydowanie wzrasta i wśród tych biegających i koleżanek i kolegów, bo tu myślę warto przypomnieć, że zawody trwają cały dzień. nie można wszystkich puścić, to jest niemożliwe na raz, a później jest uroczyste podsumowanie, zdjęcia, puchary i wspólnie obejrzany film, a na ten film przyprowadzają koleżanki i kolegów, więc jest 300, 200, czy nawet około 400 osób. W związku z tym to bardzo też daje duży efekt taki rozpropagowania z jednej strony biegania, a z drugiej strony metody sprawdzania swojej wydolności biegowej. Czyli test Coopera. Biegnie się 12 minut i w zależności od wieku są określone wielkości, które świadczą o dobrym wytrenowaniu, średnim albo bardzo słabym. I to jest warte polecenia wszystkim, nawet tym osobom, które nie biegną w ciągu 12 minut, cały czas nie są w stanie biec, bo muszą odpoczywać i iść, no to ten wynik coś pokazuje i mobilizuje do innych zachowań, działań, treningu i można wtedy te postępy obserwować na kolejnych testach i do nich zapraszamy oczywiście.
1: A tak obserwując właśnie dzisiejsze zmagania, czy tutaj pojawiały się głównie takie osoby, no że tak powiem, walczące o swoje życiowe rekordy i osoby wysportowane, trenujące, czy właśnie być może widać też taki świeży napływ osób, które jeszcze tej kondycji nie mają, dopiero gdzieś wchodzą w ten taki nastrój uprawiania sportu?
0: Widać, bo tutaj są osoby indywidualnie startujące, ale głównie są reprezentacji szkół i widać, to pewnie też trochę zależy od liczebności danej szkoły, uczniów, może od usportowienia, że są bardzo silne reprezentacje i część tych zawodników czy zawodniczek to gra w piłkę, w jakieś inne sporty uprawia. Nawet koszykarki tu dzisiaj biegały, więc to wtedy widać, że jest to duże usportowienie i, no i wyniki są w związku z tym inne. Ale są też szkoły, które są mniej liczne, które widać mają taką reprezentację, gdzie no, wyszukiwali tych zawodników, nie? W związku z tym są też słabsze wyniki. Ale to jeszcze bardziej cieszy, jak te wyśrubowane. No właśnie dlatego, że pobudza do sportu osoby, które mają dużo do zrobienia jeszcze w tej dziedzinie, jeśli tak można powiedzieć. Więc ten piknik jesienny różni się od tego wiosennego tym, że tutaj są głównie reprezentacje szkół, natomiast w wiosennym są różne reprezentacje, tam tylko trzyosobowa grupa stanowi drużynę, nie dziesięcioosobowa. I ma trochę inny charakter, niemniej jeden i drugi jest sprawdzianem formy.
1: Organizatorzy zapraszają również na nadchodzący bieg o lampkę górniczą, który odbędzie się już 6 grudnia. W Turku powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe, które ma połączyć różne formy transportu i poprawić dostępność komunikacyjną miasta. Samorząd liczy, że nowy dworzec przyciągnie także przewoźników dalekobieżnych. W temacie przystanku na konferencji prasowej wypowiadał się burmistrz Romuald Antosik.
9: Myślę, że powinniśmy tutaj się rzeczywiście spotkać, ponieważ no jest to jakieś wydarzenie, jeżeli chodzi o miasto Turek, ponieważ po 20 paru latach uruchomiliśmy komunikację miejską to w tym momencie, ponieważ chcemy sprawdzić, jest to program pilotażowy, czy rzeczywiście taka komunikacja sprawdzi się w naszym mieście, czy rzeczywiście jest ona potrzebna. Przypomnę, że Turek nie jest dużym miastem, jeżeli chodzi o powierzchnię, bo ma tylko 16 km², więc tak na dobrą sprawę, jak ktoś się dobrze zaweźmie, to z jednego końca miasta w drugi koniec miasta w ciągu tego pół godziny 40 minut przejdzie, ale to nie chodzi o to, żeby robić jakieś tam sobie tutaj challenge, żeby przejść rzeczywiście i udowodnić, że można przejść to miasto, tylko tu chodzi przede wszystkim o dwie rzeczy. Po pierwsze, osoby starsze, które rzeczywiście mogą mieć problemy, że tak powiem, z poruszaniem się, a chcą się udać, czy to do lekarza, czy to do sklepu, czy to nawet do kościoła, czy na cmentarz, żeby iść na groby bliskich. I druga grupa osób to oczywiście jest też młodzież, która rzeczywiście w tym momencie często idzie pieszo do szkoły, albo ewentualnie rodzice dowożą. W momencie, kiedy rodzice dowożą młodzież do szkoły, zwłaszcza widzimy to przy szkołach średnich, no to miasto się korkuje. I to jest właśnie kolejny element, który nam tutaj przyświeca, przede wszystkim, żeby troszeczkę odkorkować miasto i mieszkańcy Turku, którzy będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej, być może rzeczywiście przesiądą się z własnych samochodów na te autobusy. Dlatego też liczymy, że to trochę pozwoli nam również w przyszłości oczywiście, no bo nie oczekujmy cudów po jednym czy po dwóch dniach, że to miasto zostanie w jakimś stopniu odkorkowane. Najważniejsze, żeby z powrotem mieszkańców Turku przyzwyczaić do tego, że jest coś takiego jak komunikacja miejska, że jest transport publiczny i wtedy, jak się to sprawdzi, będziemy rozwijać dalej te linie. Na dzień dzisiejszy mamy dwie linie autobusowe. Nazwaliśmy ją 1 i 2, chociaż były na początku kolory, ale mówię tak, jak jeden kolor będzie taki, a drugi będzie nie taki, to zaraz powiedzą, że nie wiadomo czemu, no bo to różnie bywa, tak? Jest to oczywiście bardzo ruchomy, jeżeli chodzi o ten plan, to na dzień dzisiejszy to już mówię i podkreślam. Tych linii możemy ewentualnie również dołożyć, czy ewentualnie przystanków, oczywiście tam, gdzie są te przystanki. Będziemy poszerzać te przystanki autobusowe o kolejne przychodnie lekarskie, na których miejscu na dzień dzisiejszy nie ma takich, ale to jest cała procedura związana z ustawą, która nam nakazuje, że to Rada Miejska musi uchwalić po prostu miejsce przystankowe. Ale będą, uspokajam, te przystanki przy tych największych przychodniach lekarskich, celowo nie mówię nazwy, bo wiadomo, żeby zaraz nie było, dlaczego wymieniłem jedną nazwę, drugiej nazwy nie wymieniłem, a tych przychodni jest naprawdę parę, to właśnie z myślą o tych osobach, które potrzebują pomocy tam lekarskiej, potrzebują porady medycznej, to w tym momencie tam również te przystanki będą. Autobusy kursują od poniedziałku, dzisiaj właśnie ten początek mieliśmy, od poniedziałku do soboty. Ta częstotliwość nie jest na dzień dzisiejszy być może zbyt duża, natomiast kwestia jest tego typu, my nie chcemy, żeby to były puste autobusy jeździły, tylko żeby rzeczywiście na początku zobaczyć, jak mieszkańcy reagują. Nie mówię o tych, co komentują w internecie, bo dla mnie to są dwa rodzaje komentatorów. Jedni to robią dla rozrywki, drudzy jakąś może terapię przechodzą po prostu, że muszą zawsze wszystko skomentować. Natomiast chodzi o to, że jak są jakieś cenne uwagi, my je bierzemy pod uwagę. My reagujemy w taki sposób, że jeżeli widzimy, że ktoś mówi, a czemu nie ma przystanku to czy tu, to pani Marta, pani kierownik wydziału, która zajmuje się bezpośrednio właśnie tym transportem, tą komunikacją miejską, w tym momencie rozmawiamy na ten temat, jak ewentualnie poszerzyć linię, albo ewentualnie jak przestawić już po prostu te autobusy. Jeszcze dobrze nie wyruszyły, już rozmawiamy o kolejnych takich tych potrzebach.
1: Inwestycja ma być gotowa w połowie 2028 roku, a jak podkreśla burmistrz Turku Romuald Antosik, jej realizacja to szansa na wyjście miasta z wieloletniego komunikacyjnego zastoju.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
10: Obszar Powidzko-Bieniszewski zajmuje powierzchnię 2547 hektarów. Stanowi istotne ogniwo ekologiczne systemu ochrony ze względu na największą w regionie koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych oraz rekreacyjnych. Obejmuje on południową część Pojezierza Gnieźnieńskiego z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej oraz częściowo tereny leśnictwa Wilczyn, Kazimierz Biskupi, Głodów i Bieniszew. Obszar ten jest najważniejszym ogniwem ekologicznym systemu ochrony ze względu na największą koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych i rekreacyjnych. Swym zasięgiem obejmuje fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego, połączony ciągiem wzgórz Moreny Czołowej z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej. Jest atrakcyjny również pod względem morfologicznym. Jego rzeźba młodoglacjana związana jest z ostatnim północnopolskim zlodowaceniem. Cechuje go ogromne bogactwo form, to jest rynny polodowcowe, wzgórza Moreny Czołowej, płaska i falista powierzchnia Moreny Dennej, formy szczelinowe i równina sandrowa z trzema poziomami zasypania. Wzgórza Moreny ciągną się od Powidza do Konina. Osiągają wysokość do 125 metrów nad poziomem morza, przy wysokościach względnych dochodzących do 20 metrów i spadkach terenu do 30 stopni. Mają one zróżnicowaną rzeźbę od wyraźnych wałów o płaskim szczycie po wznoszący się szereg pagórków. Budowa geologiczna Moren jest zróżnicowana. Na zainteresowanie zasługują rynny polodowcowe, które mają strome i wysokie krawędzie dochodzące do 10-15 metrów. Tworzą one system długich, równoległych obniżeń. Kontrastują z licznymi zagłębieniami bezodpływowymi moreny dennej o nieregularnych kształtach. Obszar Powicko-Bieniszewski wykorzystywany jest zarówno jako teren wypoczynkowy, jak i rekreacyjny. Przebiegają tędy różne szlaki turystyczne. Strefa chroniona łączy się z Doliną Warty, ciągiem wzgórz Moreny Czołowej przez Puszczę Bieniszewską i Dolinę Mężny ze sztucznym zbiornikiem na północ od Słupcy. Puszcza stanowi resztki dużego kompleksu leśnego, zachowanego do dnia dzisiejszego w części rynny Głodowsko-Pątnowskiej. Wśród pagórków leśnych znajdujemy licznie rozmieszczone małe jeziora. Występuje tu duże zróżnicowanie siedliskowe. Na południowym wschodzie dominuje grunt bogaty. Na południowym i północnym zachodzie znajdziemy bór mieszany, z kolei w centralnej części występuje grunt ubogi, łęk jesionowo-olszowy i ols. W obszarze Puszczy Bieniszewskiej utworzono rezerwaty leśne. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
10: Tysiące mieszkańców Konina i okolicznych miejscowości każdego dnia wsiada do biało-czerwonych autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji. Tylko sam Konin liczy ponad 80 km kwadratowych. Nasze miasto jest obszarowo większe od Kalisza. Do tego dochodzą sąsiednie gminy, do których również dojeżdżają MZ-ki. Zorganizowanie komunikacji autobusowej na tak rozległym terenie nie jest łatwym zadaniem. Posłuchajmy, jak od nieznanej dla pasażerów strony wygląda ta niezwykle ważna i odpowiedzialna praca.
11: Cała praca przewozowa swoje źródło ma u mnie jako planistki. Na co dzień bowiem zajmuję się planowaniem pracy kierowczyń i kierowców w MZK. Przydzielam im zadania wraz z odpowiednimi liniami oraz rozdysponowuję wozy. Autobusy MZK obsługuje aż 123 zawodowych kierowców, w tym 9 kobiet i 114 mężczyzn. Dysponujemy 58 autobusami. Na te autobusy składa się 6 autobusów hybrydowych, z czego 2 są przegubowe. Cześć, cześć. Witam cię serdecznie. 8 autobusów elektrycznych, w tym autobusy 12-metrowe i jedna z Grabna Pila, która ma zaledwie 8 metrów 60 cm. Najczęściej możemy ją spotkać na zadaniu nocnym. 43 autobusy spalinowe, w tym 6 przegubów, 33 autobusy standardowych wymiarów, czyli takie 12-metrowe i 4 tak zwane kruciaki 10-metrowe. No i oczywiście nasz rodzynek, autobus wodorowy. W dni robocze, przydzielając pracę moim współpracownikom, do rozdysponowania mam 45 zadań na zmiany poranne i zmiany popołudniowe oraz jedno zadanie nocne, które obsługuje tak zwana setka, o której wspominaliśmy. Na te wszystkie zadania składa się 20 linii. Jedno zadanie obsługuje czasami tylko jedną linię, inne obsługuje dwie linie, kolejne na przykład trzy linie. Takim dobrym przykładem może być zadanie 40, które od rana obsługuje linię 52, następnie 65 i w końcu linię 55. W weekendy mamy odrobinę mniej pracy, obsługujemy wtedy tylko 24 zadania. Uruchamiamy również linie specjalne, takie jak linie cmentarne w okresie świąt zmarłych, czy wakacyjną linię przystań Gosławice, czyli linię PG. Nasze autobusy obsługują oczywiście teren całego naszego miasta, ale współpracujemy również z gminami ościennymi, takimi jak Krzymów, Golina, Stare Miasto, Kazimierz Biskupi czy Kramsk. Rocznie przewozimy około 8,5 miliona pasażerów, przejeżdżając przy tym 3 600 km.
12: Dzień dobry.
13: 290 pamięta o tym, że tu, gdzie występuje SK,
12: to zjeżdżam na bazę.
13: Dwa miesiące nie jeździ, ale masz plus 18.
12: 18, no.
13: Tak, tyle, że zobaczymy, jak tam dyspozytor z pierwszej zmiany zadecyduje, że pojedziesz autem osobowym na podmiankę tam do niego, czy wyjedziesz tą 290.
12: Aha, no to już jak...
13: Dla mnie by było lepiej, żeby nie generować kilometrów, jechać osobówką na zakładową i zacząć pracę tam na jego 315.
12: No bo później będę musiał i tak zjechać tutaj, tak, ale to już, na koniec już.
13: Tak, zjedziesz tutaj na przerwę, nie?
11: Znajdujemy się w tym momencie w centrum zarządzania MZK. Jest to takie miejsce, w którym najwięcej zawsze się dzieje. Mamy 5 dyspozytorów, którzy obsługują tutaj dzień i noc.
13: Tak, myślę, że rozpiszemy, bo to było po warsztacie. Pewnie była jakaś jazda próbna, także rozpisz te 3 kilometry.
14: Głównym systemem operacyjnym w tym, abyśmy widzieli te autobusy na mieście, jest system CESIP, to jest zarządzanie flotą naszego zakładu. On ma w bazie danej swoje rozkłady, czyli robocze, świąteczne, szkolne, sobota, niedziela. Dopisanie do tablic danego pojazdu powoduje to, że widzimy go na mieście, zarówno w systemie dla pasażera, czyli on-time, jak i my, śledząc go przez sprawdzanie, gdzie dany pojazd jest w danej chwili. Oczywiście tu jest jeszcze takie coś jak tablice na mieście, które są informacją dla pasażerów. Trzeźwy, jak nie wiem co. Oczywiście tak jak tutaj obserwujemy, jest też sprawdzanie trzeźwości u kierowcy, wydanie do składu jazdy.
15: Każdy kierowca dostaje taką teczkę z tymi swoimi liniami. To jest to, co pani Marta wcześniej im ustala, tak?
14: To jest to zadanie, które jest na tablicy tutaj informacyjnej, gdzie każdy kierowca wie, co w danym dniu będzie, jakie zadanie pracował. W danym zadaniu, na przykład 12, występują aż 5 rozkładów. Te rozkłady się zmieniają stosunkowo do tej rozpiski dla danego kierowcy. I kierowca, który widzi na tablicy, jakie zadanie wykonuje, wie doskonale, które będzie w danym dniu i na jakich liniach jeździł. Oczywiście sprawdzając tam, jeszcze dopytuje się, czy tam nawet sobie bierze numer telefonu do danego zmiennika na mieście, że wie, że ten zmiennik przyjedzie, czy akurat zjedzie jego samochodem do bazy, tak żeby mógł jak najwcześniej udać się do domu po pracy.
15: Ile taki przeciętny kierowca przejeżdża kilometrów dziennie?
14: Największa ilość kilometrów to jest 240 na linii 56, ale są linie po 100 kilometrów. Jeśli linia występuje za miasto, no to te kilometry się dużo, dużo, dużo większe.
15: Tutaj pan wspomniał też o tym systemie, o dopisywaniu numerów autobusów poszczególnych, czyli pasażerowie poprzez aplikację OnTime mogą sobie zobaczyć różne szczegółowe informacje na temat tego pojazdu, w który chcą wsiąść.
14: Jest dopisany dany pojazd do danego zadania.
15: I na przykład taki pasażer z OnTime'u, co może się dowiedzieć o autobusie?
14: No jaki to jest pojazd, czy tam występuje biletomat, czy to jest pojazd przegubowy, czy pojazd mniejszy, w zależności od ilości pasażerów, które potoki są badane, gdzie te autobusy są przydzielane ze względu na ilość pasażerów. Czyli to może być 10-metrowy, może być 12-metrowy, lub 18-metrowy.
16: No i pasażer również ma możliwość zobaczenia w czasie rzeczywistym, gdzie dany autobus się znajduje. Za ile dojedzie na docelowy przystanek, czy jest jakieś opóźnienie, czy tego opóźnienia nie ma. Może sprawdzić, czy jest to autobus klimatyzowany, czy jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Nasze autobusy wszystkie są przystosowane.
14: Możemy też sprawdzić historię tego pojazdu. Na przykład tu mamy pojazd nocny, gdzie był całą jego drogę.
15: Dzień dobry, panie kierowco.
17: Dzień dobry, witam.
15: Pan z nocki wrócił właśnie teraz. Jak taka noc w autobusie mija na setce?
17: Powiem panu szczerze, dla mnie osobiście bardzo spokojnie, bardzo przyjemnie. No kwestia tego, kto jaką zmianę lubi. Także powiem panu, ja osobiście bardzo lubię i jakbym mógł, to bym mógł robić cały czas.
15: Taka nocna zmiana, trzeba też być mimo tej nocy wypoczętym, żeby bezpiecznie jeździć. Jakieś sposoby na to są dla kierowców?
17: Powiem panu tak, ja...
15: Oprócz kawy?
17: Wie pan co, ja osobiście jeżdżę już tyle lat, dla mnie zawsze najgorsze jest pierwsza nocka, żeby się przestawić. Potem już tak z automatu, że tak powiem, nie mam takich problemów. Nawet powiem panu, że nie muszę pić kawy, także radzę sobie bez kawy i bez żadnych, że tak powiem, tych napojów energetycznych i jakoś daje radę. Kwestia, że tak powiem, treningu organizmu.
15: A czy dyspozytor wie, że na przykład kierowca nie podjechał na jakiś przystanek, albo że się zatrzymał dłużej, tak, czy otworzył drzwi, czy ich nie otworzył?
14: Tak, jeśli to jest potrzebne, dokładne takie skarga lub jakieś tam zapytanie, sprawdzany monitoring, który znajduje się w autobusie. W każdym autobusie znajduje się monitoring, ale jeśli jest to tylko potrzebne dlatego, żeby się zatrzymał, to też GPS pokaże, czy się zatrzymał, czy nie zatrzymał na danym przystanku. Mamy radiostację, gdzie jest łączność z kierowcą tutaj w razie jakiejś potrzeby wezwania pomocy czy pogotowia.
15: A często są takie sytuacje, że kierowcy zgłaszają potrzebę właśnie tego, żeby gdzieś dłużej przystanąć. Sam byłem świadkiem kiedyś jadąc autobusem, że pan starszy, wchodząc do autobusu, no, przewrócił się i kierowca bardzo ładnie postąpił, wezwał pogotowie, poczekał, mimo że ten pan nawet tego nie chciał. Ten pan siedział na przystanku wtedy i kierowca cały czas czekał, aż pogotowie przyjedzie, dopiero wtedy odpuścił.
14: Priorytetem jest obsługa pasażerów, dlatego bezpieczeństwo i tutaj ten komfort jazdy i pomoc w różnych sytuacjach, czy to jest kradzież, czy to jest przewrócenie, czy nawet leżący osoba na przystanku, zawsze udzielamy pierwszej pomocy. To jest obowiązkiem naszym wręcz, aby być czujnym, obserwować nie tylko w pojeździe, ale i poza pojazdem różne osoby.
18: A zdarzają się takie sytuacje, że mamy tutaj podziękowania, że zareagowaliśmy na takie różne sytuacje niespodziewane, tak jak tu kolega na przykład kiedyś gdzieś przepuszczał jeżyka przez ulicę. Też został zauważony.
15: A co możemy na przykład powiedzieć pasażerom, którzy podróżują autobusami, żeby ta podróż była bezpieczna? Czego nie powinni robić, a co się często zdarza nam?
14: No na pewno powinni się tutaj w pierwszej kolejności zachować tak, jak jest wyznaczone, czyli tych poręczy się trzymać. Jakieś niespotykane sytuacje zdarzają się na ulicy, czyli jakieś wyjechanie, czy wyjście pieszego. To są duże autobusy. Szybkość może
18: może nie jest tak duża, ale zahamowanie takim autobusem jest naprawdę trudne. Tym bardziej, jeśli się pasażer nie trzyma poręczy lub nie siedzi w fotelu.
19: Cześć Wielu.
20: Cześć, dzień dobry.
19: Poproszę, tak, zadanko na dzisiaj. Dzisiaj trzy linie mamy.
21: Która z tych linii najłatwiejsza?
19: Wszystkie linie są fajne, także nie ma co się stresować. Miło się przychodzi do pracy. Nastawienie jest najważniejsze. Dobre nastawienie od samego rana. Mam dzisiaj linię 57, 51. O, 51, bardzo fajna, spokojna linia. Także miły dzień przede mną dzisiaj.
21: Pan zaczyna teraz zmianę i jakieś informacje są panu potrzebne z tego, co się działo w nocy, czy jeśli chodzi o kierowców, którzy są teraz w trasie?
22: Teraz musimy przekazać sobie zmianę, żeby ciągłość przekazania było informacji, tak, dlatego, że potrzebne jest po to, żeby kontynuować dalej przewozy, uniknąć jakichś tam ustalek awarii, przewidzieć, co się stanie, gdyby tam się, no mówię, brakło jakiegoś kierowcy, brakło jakiegoś autobusu, także ciągłość przekazywania to jest bardzo ważne. Teraz tu kolega mi opowie o nieobecnościach, ewentualnie jakichś awariach, no zaraz będę wszystko wiedział.
21: I jaka jest taka wymarzona zmiana, kiedy pan zaczyna? Kiedy jest najmniej takich informacji, które gdzieś zajmują głowę, a kiedy są takie najtrudniejsze sytuacje do rozstrzygnięcia, kiedy się przychodzi rano i się dowiaduje człowiek, że nagle jest jakiś problem do rozwiązania. Jakie to problemy są?
18: To na każdej zmianie może być problem. To nie jest tak, że nie ma nieraz problemów. Są weekendowe są problemy, to w zależności od dnia.
21: Czego panu, jako rozpoczynającemu zmianę, życzyć?
22: Mniej awarii i korków na mieście.
21: Jeżeli są korki i awarie, to co musi pan wymyślić?
22: Na korki nie mamy wpływu. Jeżeli awarie, wiadomo, jedynie może pomóc tutaj na kierowców rezerwowych i innych, którym można zastąpić.
21: Jeżeli są jakieś takie duże opóźnienia w kursowaniu autobusów, to też coś pewnie musicie wykombinować wtedy.
22: Staramy się redukować te opóźnienia, czyli podstawiamy albo autobus z innym kierowcą.
21: Połączenie tych wszystkich linii, zmiana linii, którą kierowca obsługuje, jak to wszystko dograć?
16: Jest to bardzo skomplikowany proces, tak, żeby to wszystko dograć. Nigdy nie wiemy, co danego dnia nam wyskoczy, bo zdarzają się chorobowe, nagłe jakieś sytuacje losowe, więc na bieżąco staramy się to wszystko, tak mówiąc kolokwialnie, pokleić i żeby te linie wszystkie wyjechały. Za mojej kadencji planistki nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby jakaś linia na miasto nie wyjechała.
21: A czy w takiej pracy planistki pomaga jakieś oprogramowanie?
16: Pracuję na programie, który pomaga mi w układaniu grafików. On sugeruje pewne rozwiązania, natomiast jest to program, który i tak trzeba uzupełniać. No i on nie bierze pod uwagę spraw bieżących, chorobowych pracowników. To już trzeba robić ręcznie.
21: To proszę zdradzić może, jak taki rozkład jazdy jest tworzony. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle wiecie, ile czasu jest potrzebne, żeby od jednego przystanku do drugiego pokonać trasę. Jest to jakoś liczone wcześniej? Robicie jakiś objazd?
23: Jest przeliczana trasa, przejeżdżamy ją, no i wiemy od natężenia, ilu jest pasażerów przede wszystkim, od natężenia ruchu.
21: Czyli musicie o różnych porach dnia przejechać?
23: Tak, oczywiście, na jednym przystanku wchodzi więcej pasażerów, mniej w godzinach szczytu, wiadomo, że będzie więcej pasażerów. Wydłużamy o minutę bądź dwie. I tak jest od przystanku do przystanku, jedna, dwie albo trzy minuty.
21: Oprócz tego, żeby właśnie ułożyć ten rozkład jazdy tak, żeby autobusy faktycznie dojeżdżały punktualnie, bo w Koninie, powiem szczerze, że jako pasażer to mogę przyznać, że ta punktualność jest naprawdę dość precyzyjna, jeśli chodzi o odjazd autobusów. One nie są ani za wcześnie, ani za późno, wręcz dosłownie wtedy, kiedy w rozkładzie wtedy podjeżdża autobus. Tak.
23: Staramy się, żeby ten rozkład był dopasowany i do pasażerów, jak to niektóre są linie kościołowe również, bo ludzie mają swoje żądania, że chcą nam przedojechać. Przede wszystkim zakład pracy też muszą do zakładu pracy dojechać, no więc punktualność priorytet.
21: A co jeszcze jest brane pod uwagę? Przesiadki z autobusu do autobusu, ciężko jest to ustalić?
23: No jak najbardziej, bo Konin jest rozpiętym miastem i z punktu A, na przykład z Mężyna, chce się dostać na drugą stronę. No muszą być skomunikowane. Powiedzmy 56 dojedzie do, nie wiem, Piłsudskiego czy do Pazowej na Gromadzkie, już się przesiadają na tej zasadzie. I tak w drugą stronę. Z każdego punktu miasta musi gdzieś być ten punkt zborny PKP albo Grunwaldzka, żeby ludzie mogli śmiało przesiąść się i jechać dalej.
21: Co kilka miesięcy mamy też takie mniejsze lub większe korekty tych rozkładów, co świadczy o tym, że dość mocno wsłuchujecie się w głos pasażerów.
23: Tak, oczywiście. To jest, jeżeli nie jedynie, to głównie na prośbę pasażerów. Bo ja nie mogę się dostać tam, bo ja nie mogę dojechać tutaj. Reagujemy na to żywiołowo. Nie dziś, nie jutro, ale zbieramy to wszystko, żeby było razem, nie jedną linię, od razu więcej. Na tej zasadzie to będzie.
10: O kulisach pracy w zajezdni MZK Konin opowiadali dyspozytorka, planistka Marta Przerwa, dyspozytor zmianowy Robert Górczewski i Artur Dziublewski, kierowca autobusu miejskiego Jakub Konieczka, dyspozytor planista Mariusz Szczepański oraz kierowczyni autobusu miejskiego Violetta Pirańska.
3: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
10: Odkrywka Lubstów. Odkrywka Lubstów działała od 1982 do 2009 roku. Przez ten czas wydobyto 107 milionów ton surowca. Pod koniec XX wieku pochodziło stąd 40% konińskiego węgla. Złoże Lubstów miało wyjątkowe cechy. grubość pokładu węgla dochodziła miejscami do 90 metrów. Był to zatem najgrubszy pokład w naszym Zagłębiu. W latach 1990 była to również najgłębsza odkrywka węgla brunatnego w Polsce. Osiągnęła poziom minus 55 metrów nad poziomem morza przy rzędnej terenu 103 metry nad poziomem morza. W Lubstowie zastosowano nowoczesne maszyny, niemiecką koparkę SCHRS-900 oraz koparkę polskiej produkcji KWK-1500. Zwałowanie odbywało się przy wykorzystaniu zwałowarki A2RSB-8800. Wszystkie te maszyny znalazły zastosowanie na obecnie funkcjonujących odkrywkach. Zwałowisko zewnętrzne Lubstowa jest przykładem rekultywacji rolnej i leśnej. Powstał tam las o powierzchni 70 hektarów. Przeważającym kierunkiem rekultywacji zwałowiska wewnętrznego jest kierunek rolny, natomiast w wyrobisku końcowym powstaje zbiornik wodny, którego powierzchnia wyniesie około 480 hektarów. Zbocze akwenu zostało wzmocnione krzewami i trawą. Zastosowano także dodatkowe zabezpieczenie w postaci hydrożelu. Wyznaczone zostały ścieżki rowerowe i spacerowe. Projekt zagospodarowania terenu wokół jeziora, uzgodniony z władzami gminy Sompolno, przewiduje stworzenie bazy dla turystyki, żeglarstwa i sportów motorowodnych. Czytamy na kwpkonin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
10: Obszar złotogórski obejmuje powierzchnię 1890 hektarów. Zachodnia granica, poczynając od miejscowości Tuliszków, biegnie przez Żychlin, Brzeźno, Dolinę Warty aż do Cichowa. Następnie przez Nową Wieś i inne miejscowości zatacza koło do Tuliszkowa. Na obszar złotogórski składają się trzy wzniesienia. Jedno z nich, Złota Góra, osiąga najwyższą wysokość – 187 metrów nad poziomem morza. Są to formy szczelinowe powstałe w czasie zlodowacenia środkowo-polskiego. Zbudowane z łatwo przepuszczalnych osadów piaszczysto-żwirowych i przy głębokim lustrze wód gruntowych narażone są na erozję. Dlatego też lasy, porastające pagórki, zabezpieczają zbocza przed osuwaniem. W wyższych partiach lasu przeważa stary drzewostan z przewagą dębu. Niższe porasta sosna z domieszką dębu, jarzębiny, grabu czy leszczyny. Obszar złotogórski cieszy się dużym zainteresowaniem wycieczek z uwagi na punkt widokowy znajdujący się na jej szczycie. W jego obrębie godne zainteresowania są zabytki, m.in. ruiny zamku renesansowego w Wyszynie, kościoły w Starym Mieście, Żychlinie i Wyszynie oraz parki podworskie w Brzeźnie, Żychlinie, Chylinie i Grzymiszewie. Czytamy na powiat.konin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
10: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Rokietnica w powiecie poznańskim. Gmina Rokietnica położona jest w Wielkopolsce i zajmuje powierzchnię 79 km2. Jest północno-zachodnim sąsiadem Poznania. Przez gminę przebiegają droga wojewódzka Poznań-Szamotułę oraz droga krajowa nr 11 Poznań-Koszalin. Południe gminy przecina międzynarodowa trasa A2. Ziemia rokietnicka cechuje się pięknym krajobrazem wielkopolskiej wsi. Gmina zdominowana jest przez rolnictwo z przewagą gospodarstw indywidualnych o areale nieprzekraczającym 10 hektarów. W ostatnich latach zmniejsza się jednak obszar rolniczy na rzecz aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego. Właśnie z myślą o potencjalnych inwestorach w planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono wiele terenów pod działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową. W gminie bardzo duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska naturalnego. W zakresie gospodarki odpadami i korzystania ze źródeł energii odnawialnej gmina współpracuje z zaprzyjaźnionym fińskim miastem. Gmina ma charakter proekologiczny, dlatego nie ma tam szkodliwych i szczególnie uciążliwych dla środowiska zakładów produkcyjnych. W okolicy zainwestowały duże firmy.
21: warto wspomnieć, że w Przybrodzie Akademia Rolnicza w Poznaniu ma swoje rolniczo-sadownicze gospodarstwo doświadczalne. Badane tam są nowoczesne technologie produkcji roślinnej, modele wzrostu i plonów roślin. Inicjatorem wielu imprez kulturalnych na terenie gminy Rokietnica jest Gminny Ośrodek Kultury. Mieszkańcy mogą w ciekawy sposób spędzać czas wolny. Dorośli grają w brydża sportowego, natomiast dzieci i młodzież mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z rytmiki, nauki, gry na pianinie oraz korzystania z pracowni zręcznych rąk. Uzdolnieni aktorsko biorą udział w teatrzyku Przodem, gdzie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności. Tradycyjnie od 10 lat organizowana jest Rokietniczka Majówka. Największa impreza w gminie skupia rzesze zainteresowanych. Mają oni okazję uczestniczyć w rajdzie rowerowym, pokazach strażackich, zawodach sportowych oraz grach i zabawach dla dzieci. Podczas imprezy mieszkańcy znakomicie bawią się na koncercie, a imprezę wieńczy wspólna zabawa taneczna. Ośrodek Kultury jest także współorganizatorem. Dni seniora, podczas których najstarsi mieszkańcy gminy mogą spotkać się przy ciastku, aby obejrzeć występy dzieci i zaproszonych artystów oraz wystawy plastyczne. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
21: Historia drugiego liceum w Koninie. Początki naszej szkoły sięgają czerwca 1965 roku, kiedy to przyjęto do dwóch klas liceum ogólnokształcącego w Morzysławiu 88 uczniów. Kadrę nauczycielską stanowili wówczas wykładowcy liceum pedagogicznego pod kierownictwem dyrektora magistra Jana Janusa. Już w następnym roku szkolnym 1966-1967 liczba uczniów wzrosła do 219, co wynikało z przeniesienia niektórych klas z liceum ogólnokształcącego w Starym Koninie. Wtedy też zatrudnieni

0: znaczący. Jego dyrektorem został magister Zdzisław Maciejewski. 11 października 1973 roku drugiemu liceum ogólnokształcącemu nadano imię generała Karola Świerczewskiego Waltera. W roku szkolnym 1975-1976 obok klas liceum ogólnokształcącego utworzono Studium Wychowania Przedszkolnego, do którego przyjęto 77 dziewcząt. Nazwę szkoły przekształcono na Zespół Szkół Ogólnokształcących. W 1982 roku raz jeszcze przemianowano szkołę na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Pedagogicznych po utworzeniu dwuletniego policealnego studium nauczycielskiego. Swoją siedzibę Morzysław II Liceum Ogólnokształcące opuszcza w roku 1988. Od 1 września przenosi się do budynku przy ulicy 11 listopada, wówczas 22 lipca 7a. Dla tych absolwentów, którzy zdawali maturę jeszcze w Morzysławiu, właśnie tamten budynek i tamto miejsce będzie zawsze ich szkołą. Trudno się zresztą dziwić. Morzysław miał swoje miejsca. Dziedziniec obsadzony głogami, ogródek, boiska i stadion, sklep, kościół, a wreszcie wspaniałą aleję topolową, którą codziennie przez wiele lat zdążały do szkoły kolejne roczniki. To wąskie korytarze, rzędy staroświeckich drewnianych drzwi i piece kaflowe, na początku lat 80. zamienione na koloryfery. Szkoła tętniła od rana do wieczora życiem. Uczestniczyła też aktywnie w życiu Konina. 1 września 1988 roku rozpoczyna się nowy etap w dziejach szkoły. W budynku przy ulicy 11 listopada kontynuują naukę ci, którzy rozpoczęli ją w Morzysławiu, ale także pojawiają się pierwsze roczniki kojarzące szkołę z obecną siedzibą. Z inicjatywy uczniów i nauczycieli jesienią 1989 roku zostaje odwołany dotychczasowy patron. Przez pierwsze 2 lata liceum dzieli budynek ze szkołą podstawową, przeniesioną później na zatorze. Nowy budynek drugiego liceum ogólnokształcącego ma zupełnie inny charakter niż Morzysław. Nie ma tutaj tak ładnego otoczenia czy zieleni, chociaż za kilka lat to się zmieni, ponieważ klasy pierwsze od 2004 roku zapoczątkowały tradycję sadzenia drzewek na powitanie. Ale mamy kompleks boisk. Jest też forum, jedyne w swoim rodzaju miejsce spotkań towarzyskich na każdej przerwie, gry w piłkę, happeningów, koncertów. W latach 90. szkoła unowocześnia się, powstają pracownie komputerowe, a w roku 2001 zostają oddane do dyspozycji uczniów 2 pracownie multimedialne. Rok 2002 przynosi kolejną zmianę w nazwie szkoły. Obecnie jest to drugie liceum. Z inicjatywy uczniów i nauczycieli w 2004 roku w wyniku plebiscytu nowym patronem zostaje Krzysztof Kamil Baczyński, poeta i żołnierz, przedstawiciel pokolenia Kolumbów. Rok 2004-2005 był dla nas szczególnie ważny. Upłynął pod znakiem przygotowań do nadania szkole imienia i sztandaru oraz jubileuszu 40-lecia istnienia szkoły. 23 kwietnia uroczyście przyjęliśmy imię nowego patrona, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, i otrzymaliśmy sztandar, częściowo sfinansowany ze sprzedaży specjalnych cegiełek. W uroczystości obok zaproszonych gości wzięli udział także nasi absolwenci, którzy mogli spotkać się ze swoimi nauczycielami. Jednym z najnowszych naszych osiągnięć jest pracownia wiedzy o kulturze, która pełni też rolę sceny, estrady i salonu wystawienniczego. Czytamy na www.drugieliceum.lm.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie powstał na bazie ogniska pracy pozaszkolnej, które w 1978 roku powołał Wydział Oświaty i Wychowania w Koninie z inicjatywy Anny Janiszewskiej-Janaszkiewicz, pedagoga, pracownika Konińskiego Domu Kultury, nauczycielki. Na terenie byłego województwa nie było w tym okresie tego typu placówki. Pierwszą siedzibą ogniska była harcówka Szkoły Podstawowej nr 8. Z biegiem lat przybywało zajęć, jak i dzieci, dlatego w 1984 roku oficjalnie powołano Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie i przeniesiono działalność do drugiego liceum ogólnokształcącego. W tym czasie MDEK mieścił się w 2 miejscach. Oprócz liceum był to klub Lecha w konińskiej spółdzielni mieszkaniowej. Zajęcia plastyczne, teatralne odbywały się w końcowej części korytarza liceum.

0: także w dwóch niedużych pomieszczeniach. Natomiast w klubie Lecha odbywały się zajęcia taneczne. Przez wiele lat niesamowitym życiem tętniła piwnica szkoły, gdzie miały próby zespoły rockowe, głównie punkowe. Z powodu braku pomieszczeń wiele zajęć odbywało się wtedy w szkołach i przedszkolach. W latach 90. udało się powołać Towarzystwo Teatralne Elemele, które przygotowywało przedstawienia dla przedszkolaków. Inną ciekawą inicjatywą, która powstała w tym samym czasie, był Art Night. Dancingi dla dorosłych, podczas których prowadzona była aukcja obrazów uczestników zajęć. W MDK-u wydawano miesięcznik Donosiciel, który informował o tym, co działo się w placówce. Po przeniesieniu się w 2005 roku do przedszkola nr 3 przy Powstańców Wielkopolskich bardzo poprawiły się warunki lokalowe MDK-u. We wrześniu 2012 roku placówka przestała być instytucją oświatową, a stała się miejską. W 2013 roku następuje kolejna przeprowadzka. Tym razem do dawnego klubu Energetyk, gdzie MDK działa do dziś. W 1978 roku w ognisku pracowało 8 pracowników. Dziś jest ich 33. W zajęciach wtedy uczestniczyło 184 dzieci. Dziś ta liczba przekracza 1000. Czytamy na mdkkonin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Kramsk położona jest w środkowo-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje powierzchnię 132 km kwadratowych. Podzielona jest na 30 sołectw. Zamieszkała przez prawie 11 tysięcy osób. Pierwsza wzmianka o Kramsku pochodzi z 1224 roku. Kramsk był wsią wchodzącą w skład starostwa konińskiego. Później wydzielono go w osobną dzierżawę. Jej zarządcą był m.in. Wojciech Kadzidłowski, kasztelan inowrocławski, dziedzic rozległych dóbr Kazimierz Biskupi, Gosławice, Licheń oraz Izbica Kujawska. Znamy go jako fundatora klasztoru Kamedułów w Bieniszewie w 1663 roku. Po roku 1797 wieś znalazła się w rękach prywatnych, a w 1874 roku wykupili ją miejscowi włościanie. Dawna nazwa Kramsko pochodzi od strumyka Krąpini, inaczej Krąpiny, płynącego niegdyś w szerokiej dolinie na zachód od wsi. W jego miejscu wykopano w XVIII wieku kanał łączący Jezioro Lubstowskie z Wartą, obecny kanał Grójecki. W 1518 roku miejscową parafię pod wezwaniem świętego Stanisława przyłączono do parafii w Pyzdrach jako beneficjum, uposażenie kolegium mansjonarzy w tym mieście. Najstarszym zabytkiem Kramska jest położony na wzgórzu neobarokowy kościół wzniesiony w 1844 roku z kropielnicą z XVII wieku, krucyfiksem z pierwszej połowy XVIII wieku oraz kopią obrazu Zdjęcie z krzyża pochodzącego z pracowni Piotra Rubensa z pierwszej połowy XIX wieku. Z miejscowości Wysokie pochodził pierwszy polski opat klasztoru cysterskiego w Lądzie nad Wartą. To on był przedstawicielem króla Zygmunta Augusta, zabiegającym o sumy spadkowe królowej matki Bony. W tym celu zostało utworzone stałe połączenie pomiędzy Krakowem a Wenecją, uznawane za początki Poczty Polskiej. W Bilczewie odkryto wielkie prehistoryczne cmentarzysko całopalne. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Produkcja rolna oparta jest na uprawie zbóż, głównie żyta i mieszanek zbożowych, oraz ziemniaków, a także hodowli trzody chlewnej i bydła. Gmina posiada także tradycje w uprawie ziół. Powierzchnia użytków rolnych sięga prawie 9 tysięcy hektarów, w tym około 4 hektarów zajmują łąki i pastwiska. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 340 podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 500 osób. KWB Konin prowadziła działalność odkrywkową na odkrywce Drzewce, której eksploatacja jest już zakończona. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Rychwał to gmina wiejsko-miejska zlokalizowana w południowej części powiatu na równinie rychwalskiej. Skupia 23 sołectwa. Gminę zamieszkuje 8400 mieszkańców, z czego 2300 osób mieszka w Rychwale. Gmina rozciąga się wzdłuż drogi nr 25, łączącej Konin z Kaliszem, zapewniając łatwy dojazd do autostrady A2. Korzystne położenie spowodowało, że Rychwał od dawna pełnił funkcję lokalnego ośrodka administracyjno-gospodarczego. Na przełomie XIV i XV stulecia na terenie Rychwała został zbudowany zamek obronny, tak zwana kamienica na kopcu, z gankami i otoczony głęboką fosą, z basztami i fosami, którego fragment można oglądać do dziś. Był on własnością Marcina Zaręby ze Sławska, który nabył Rychwał z okolicznymi wsiami i zapewne obdarzył go prawami miejskimi przed 1459 rokiem. Po śmierci jego syna dobra przejął wnuk Wojciech, znany jako rycerz-rozbójnik napadający na kupców przemierzających trakt kalisko-poznański. Ujęty został stracony poprzez ścięcie. Zamek rychwalski należy do nielicznych i niewielkich rezydencji średniowiecznych. Wśród nich najbardziej znane to Baszta Halszki w Szamotułach, tak zwany Skarbczyk w Jarocinie, niedawno zidentyfikowana kamienica w Przyjmie. Prawa miejskie Rychwał uzyskał w XVI wieku. Do innych ciekawych zabytków należy zaliczyć kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy, wybudowany w 1476 roku i rozbudowany w latach 1790-1800, w którym znajdują się m.in. krucyfiks z XV wieku, kropielnica z XVII wieku oraz renesansowy nagrobek patrona parafii, Gabriela Złotkowskiego. We wsi Dąbroszyn zachował się popadający w ruinę dawny dwór szlachecki. Ozdobą wsi kuchary kościelne jest drewniana świątynia, przy której zachowały się płyty nagrobne rodziny Gałczyńskich, spokrewnionej z Kossakami, znaną familią malarzy, artystów i pisarzy. Na terenie gminy występują znaczne obszary lasów mieszanych oraz czyste zbiorniki wodne, zapewniające możliwość wypoczynku i rekreacji. W okolicach miasta jest obszar z unikatowymi stanowiskami roślinności błotnej bagno, a we wsi Rybie stanowiska sosny pospolitej w wieku około 200 lat. To pomniki przyrody. W gospodarce gminy dominuje rolnictwo. Użytki rolne zajmują 8600 hektarów, w tym blisko 80% stanowią grunty orne, resztę łąki i pastwiska. W strukturze upraw przeważają uprawy zbożowe i ziemniaki. W hodowli trzoda chlewna i bydło. W gminie jest około 1300 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 330 podmiotów gospodarczych, w których pracuje 420 osób, w tym 40 osób w przemyśle. Zarejestrowanych jest ponad 350 podmiotów gospodarczych działających na terenie całej gminy Rychwał. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Rezerwat Pustelnik. Wyodrębiono go z obszaru Puszczy Wieniszewskiej. Zajmuje powierzchnię 100 hektarów. Założony celem zachowania i ochrony naturalnych fragmentów lasów liściastych, łęgowych i grabowych, między innymi z dość licznie tu występującą w runie lilią złotogłów. Rezerwat obejmuje różne elementy krajobrazu, przyrody i kultury. Pośród lasów, jezior i polan, na szczycie wzgórza Sowia Góra, znajduje się klasztor Ojców Kamedułów. U jego podnóża krzyżują się szlaki turystyczne biegnące z Konina, Kawnic i Kazimierza Biskupiego. Czytamy na powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka Morzysław. Węgiel ze złoża Morzysław wydobywano już w czasie wojny, jednak eksploracja na skalę przemysłową rozpoczęła się w 1945 roku, kiedy polska załoga przejęła od okupantów odkrywkę oraz obiekty powstającej brykietowni i niewielkiej elektrowni. Początkowo surowiec sprzedawano miejscowej ludności, a od 1946 roku produkowano z niego także brykiety. Węgiel wykorzystywany był również do produkcji prądu elektrycznego na potrzeby kopalni i miasta. Węgiel wydobywano za pomocą niewielkich koparek jednoczerpakowych. Na terenie odkrywki surowiec był transportowany kolejką łańcuchową, a dalej przewożony kolejką linową. Odkrywka Morzysław działała do 1953 roku. Wydobyto z niej 1 000 000 ton węgla. W miejscu dawnego wyrobiska znajduje się dzisiaj park 700-lecia z terenami rekreacyjnymi i ośrodkiem sportowym. Czytamy na kwbkonin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Luboń w powiecie poznańskim. Gmina Luboń zajmuje obszar 13 km kwadratowych. Miasto położone jest na lewym brzegu Warty, a jego północne tereny graniczą z miastem Poznaniem. Na południu Luboń sąsiaduje z terenami Wielkopolskiego Parku Narodowego, do którego granic prowadzi ścieżka dydaktyczna Śladami Przyrody i Historii. Malowniczo położona droga rowerowa biegnie wzdłuż starorzecza Warty, Kocich Dołów, zahaczając o północny skraj parku. Występuje tu wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Miasto utworzono w 1954 roku z połączenia wsi Luboń, Lasek i Żbikowo. Spośród tych miejscowości Luboń był najbardziej uprzemysłowioną wsią w całym regionie poznańskim za sprawą wybudowanych tutaj na początku XX wieku fabryk. Dzisiaj obiekty te są zabytkami architektury przemysłowej, częściowo tylko wykorzystywanymi w przemyśle, natomiast coraz częściej postrzeganymi jako atrakcja turystyczna. Od kilku lat Luboń charakteryzuje się dużym wzrostem liczby mieszkańców, co związane jest z rozwojem budownictwa mieszkalnego, rozwojem aktywności gospodarczej oraz rozbudową infrastruktury komunalnej. Mieszkańców kusi także dogodny dojazd do Poznania oraz sąsiedztwo autostrady A2. Luboń może pochwalić się także bogatą ofertą kulturalną. Na przełomie czerwca i lipca w budynkach byłych zakładów ziemniaczanych odbywa się festiwal Malta na Bis. Wierni fani teatru chętnie przyjeżdżają na spektakle w niecodziennej oprawie i klimatycznym miejscu. Na przełomie września i października z kolei organizowana jest największa impreza kulturalna w mieście. Ogólnopolski Festiwal Piosenki w Luboniu. Wokaliści z całej Polski prezentują się w repertuarze polskiej muzyki rozrywkowej. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Rezerwat Złota Góra zajmuje powierzchnię 123 hektarów. Wyodrębniony obszar chroni walory krajobrazowe oraz przyrodnicze najwyższego w powiecie konińskim wzniesienia – Złota Góra, o wysokości bezwzględnej 191 metrów nad poziomem morza. Wzgórze porastają lasy dębowe i mieszane, przy czym kwaśna dąbrowa występuje tu na granicy zasięgu. Teren ten ma swój lokalny, zdrowotny mikroklimat. Wynika to z nasadzonego drzewostanu sosny i jałowca. Ze wzgórz roztaczają się przepiękne widoki na okolice w kierunku dorzecza Warty. Na Złotą Górę prowadzą szlaki Żółty, Brzeźno-Złota Góra i Niebieski, Żychlin-Złota Góra, Wyszyna-Turek. Czytamy na powiat.konin.pl.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Stężew w powiecie poznańskim. Powierzchnia gminy wynosi ponad 17 tysięcy hektarów. Jest to gmina w przeważającej części rolnicza. Bliskość Poznania oraz korzystne położenie komunikacyjne przy drogach krajowej nr 5 prowadzącej do Wrocławia oraz drogi nr 32 do Zielonej Góry sprawia jednak, iż gmina coraz intensywniej się rozwija. Jest to kraina niezwykle atrakcyjna turystycznie. Lodowiec skandynawski pozostawił po sobie lekko faliste i pagórkowate tereny z malowniczo rozrzuconymi jeziorami i lasami. Urokliwy krajobraz zachęca do spędzania wolnego czasu na pieszych wycieczkach, a także sprzyja uprawianiu turystyki wodnej. Można także zwiedzać tutaj liczne zabytki architektury, głównie sakralnej. Atrakcyjne turystycznie położenie gminy daje impuls do rozwoju działalności usług hotelarskich. Turyści znajdą tu zarówno hotele o wysokim standardzie, jak również niewielkie gospodarstwa agroturystyczne, w których można wypocząć w ciszy, z dala od miejskiego zgiełku wielkiego miasta. Gmina od lat korzysta z możliwości, jakie daje turystyka biznesowa. Firmy znajdują to idealne warunki do organizowania bankietów, imprez okolicznościowych, konferencji i seminariów. Atrakcją wieczorów są ogniska z pieczeniem barana czy prosiakiem. Można także skorzystać z sauny, pograć w tenisa bądź udać się w plener na przejażdżkę bryczką. Wspaniałe pałace, które zostały zaadaptowane na luksusowe hotele, przyciągają turystów z kraju i z zagranicy. Bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego sprawia, że pracownicy rodzimych i zagranicznych firm podczas podróży służbowych, konferencji czy seminariów łączą pracę zawodową z wypoczynkiem. Ciekawostką dla miłośników zanikających instrumentów jest działająca w Stęszewskim Domu Kultury młodzieżowa kapela dudziarska Koźlary. Kultywuje ona tradycję gry na dudach wielkopolskich, instrumencie niegdyś bardzo popularnym, obecnie niemal całkowicie zapomnianym. W repertuarze kapeli są kolędy, polka koszalińska i polka powitalna oraz tradycyjna muzyka dudziarska. Młodzi ludzie występują w strojach z okolic Buku i Stęszewa. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.

Cześć, kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.

Gral. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam.